0: Radio SK.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Ciekawi mnie
1: post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie
1: post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się
1: post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak
1: post.

0: SK 106.6.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Kaszary News.
1: Klub Fantastyki Ad Astra działa od ponad 4 dekad i nie zwalnia tempa. Oprócz cyklicznych wydarzeń szykują się m.in. do jubileuszowej edycji Bakanaliów Fantastycznych, które w tym roku z co najmniej kilku powodów będą wyjątkowe. O szczegółach w rozmowie Krystiana Machalicy z prezesem klubu Arkiem Sobańskim.
2: Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra w osobie Arka Sobańskiego zawitał do studia Radia SK. Dzień dobry, Arku.
3: Dzień dobry.
2: Telefony się urywają, bo tych wydarzeń, aktywności związanych z działalnością waszego klubu jest bardzo dużo. Chciałem na początku, bo oczywiście przejdziemy do wydarzeń typu Bachanalia Fantastyczne i inne, trochę bardziej cykliczne, czy trochę częściej się powtarzające, ale chciałem przybliżyć słuchaczom Radia SK was jako klub, jako miejsce właśnie czego? Spotkań towarzyskich, gier nie tylko planszowych. Gdybyś miał powiedzieć o sobie z ulicy, czym się zajmujecie, to co byś powiedział?
3: Generalnie Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra to stowarzyszenie, które istnieje...
2: Możesz trochę bliżej?
3: Okej, jasne. No. Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra to stowarzyszenie, które istnieje 43 lata, 44 lata zasadniczo. I zajmujemy się propagowaniem kultury i wszystkiego, co jest związane z fantastyką. Od gier planszowych, przez gry karciane, przez czytanie książek, przez filmy, gry komputerowe. Spektrum naszych zainteresowań jest bardzo szerokie, no i to znajduje odzwierciedlenie w naszej działalności, gdyż praktycznie w każdym tygodniu przez 3-4 dni odbywają się u nas bardzo różne rzeczy, a dodatkowo współpracujemy z innymi organizacjami, takimi jak Klub Szachowy czy Klub Szermierczy, i w naszej siedzibie na ulicy Fabrycznej 13 odbywają się różne zajęcia dla różnych grup wiekowych z różnych rzeczy. Można powiedzieć, że w ciągu ostatnich kilku lat, tak mniej więcej od pandemii, ewoluowało to miejsce z miejsca, gdzie była zasadniczo tylko z naszej strony przynajmniej fantastyka, w miejsce, które stało się takim małym domem kultury w rozumieniu miejsca, gdzie są prowadzone różne, bardzo różne aktywności i można przyjść i z nich po prostu skorzystać.
2: Wspomniałeś o tej historii, która jest bardzo dobrze widoczna w miejscu, o którym też mówiłeś, w tak zwanym Krzywym Kominie. Tam na ścianach wiszą plakaty imprezy, która się nazywa Bachanalia Fantastyczne, i są tam rzeczywiście wycinki z lat 80. Czy to jest jedyne miejsce, gdzie można poznać waszą historię tak namacalnie?
3: Szczerze mówiąc, prowadzimy stronę internetową oczywiście i social media, natomiast mamy tak dużo pracy z bieżącą działalnością klubu, że czasami ciężko jest nam się pochwalić i zastanowić nad tą historią. Mamy taki projekt, który nasz kolega, który został kronikarzem w zeszłym roku, będzie prowadził, żeby tę historię przybliżać. Mamy też parę pomysłów dotyczących innych naszych działalności, jak chociażby fantazji zielonogórskich, żeby gdzieś sięgać do tych archiwalnych rzeczy. Na pewno przy okazji rocznicowych bachanaliów to będzie widoczne, jak duża to jest historia, no bo gdzieś na barkach tych ludzi z lat 80., którzy jeszcze jako filię ogólnopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki, tak to się bodajże nazywało, dźwigali ten klub poprzez usamodzielnienie już w latach po transformacji ustrojowej, aż do dzisiaj, no to jest po prostu wielka, wielka historia i ludzi, którzy się przewinęli przez klub mniej lub bardziej kreatywnie i jako działacze, jako po prostu też przyjaciele, jest dużo. I tak naprawdę jedynym, przykro to mówić, ale jedynym takim momentem, gdzie my świadomie gdzieś sięgamy do tej historii, do tych ludzi, to są jakieś tam okazje typu zaduszki, gdzie ich wspominamy, bo no, to już to są praktycznie dwa pokolenia, tak, jeżeli pokolenie to 20 lat, to są ponad dwa pokolenia ludzi. Najstarszy aktywny członek klubu, były prezes Kazimierz Kielarski, niech żyje wiecznie, jest w wieku już mocno emerytalnym, tak to określmy, a najmłodsi ludzie, którzy do nas przychodzą i no nie są członkami klubu, bo nie mogą, ale są tak zwanymi prospektami, czyli kandydatami na członków klubu, są w szkole średniej, no bo jakby prospekty można dostać od 16 roku życia. Więc przedział wiekowy to jest 60 lat, znaczy w sensie różnicy między, myślę około, między najstarszym a najmłodszym członkiem klubu. I to też widać czasami w naszych gdzieś tam rozmowach, rozważaniach, no bo jedni bagatelizują jeden rodzaj fantastyki, drudzy drugi, ale też sięganie po wiedzę tych ludzi, którzy mają troszkę większe doświadczenie niż chociażby ja, jest czasami fascynujące. Tak, podam taki przykład ostatnio, no bo tak jak mówię, będą 40. Bachanalia Fantastyczne w tym roku, razem z 40. Polkonem, o czym pewnie jeszcze powiemy.
2: Tak, tak, tak.
3: I w tym... W ramach tego przypadł mi w obowiązku napisanie tekstu o historii Bachanaliów Fantastycznych. I ciężko było nawet znaleźć źródła, jak to, mówiąc ładnie, drzewiej bywało. No bo w momencie, w którym w 83 roku w Łagowie odbyły się takie pre-Bachanalia, bo to jeszcze nie były Bachanalia, tylko... Zgodnie z tym, czym się wówczas klub zajmował, zlot fanów filmów fantastycznych, to świadków tych zdarzeń prawie już nie ma, nie? A jakby nawet mi pierwsze Bachanalia, które koordynowałem, były ponad albo równo 10 lat temu. I nawet jak ja sięgam do tamtych imprez, to już szczegóły umykają jakieś, a jeszcze dodatkowo ludzka psychika działa tak, że pamięta głównie to, co złe, więc ciężko jest nawet sobie przypominać pewne rzeczy. Jak pisałem ten tekst, to na szczęście miałem na czym się oprzeć, bo poprzedni prezes Waldek Gruszczyński napisał kiedyś taki tekst naukowy o historii klubu, który tam zawierał dane powiedzmy do 2015-2014 roku. No i było na czym się oprzeć, no i oprócz tego musiałem wysłuchać tych ludzi, którzy coś tam jeszcze pamiętają, ale to jest nawet samo to, jak to się zmieniało, profil, rodzaj tych imprez, gdzie się odbywały, jest naprawdę fascynujące.
2: No właśnie, bo ta historia samej technologii i samej tej też wiedzy, pojęcia, samej fantastyki, tego jak te poszczególne gatunki sztuki, mowa tutaj o grach, filmach, muzyce się rozrosły, jest niesamowite, prawda? Znaczy, nawet w ciągu ostatnich kilkunastu lat, no już nie trzeba sięgać do lat 80.
3: Tak, no fantastyka, trochę jak muzyka rockowa, przeszła z podziemia do mainstreamu. Kiedyś większość ludzi traktowała, jak się mówiło, a czym się zajmujesz, a wiesz co, działam sobie w takim stowarzyszeniu, zajmujemy się fantastyką, a to takie te bajki dla dzieci. No dzisiaj, w momencie, w którym Odyseja Nolana to jest praktycznie, chociaż bardzo próbuje nie, to jest film bardzo z elementami fantastyki, bardzo fantastyczny w tym rozumieniu gatunkowym. I kiedy największe seriale to są seriale najbardziej nagradzane, są seriale praktycznie w całości science fiction, czy Rozdzielenie, czy Silo, czy For All Mankind, te najgłośniejsze premiery takich bardzo popularnych seriali ostatnich lat, to w dużej części jest fantastyka, więc fantastyka już nie jest czymś wstydliwym, czymś, co jak pokazywały początki serialu The Big Bang Theory, jest sposobem, żeby z kogoś zadrwić, że a ty się zajmujesz fantastyką.
2: Kiedyś to jeszcze takie nerdowskie było właśnie.
3: Tak, znaczy fantastyka przeszła też taką drogę z bycia gdzieś w podziemiach, gdzie ludzie grali powiedzmy w te tak jak w Stranger Things, w dedeki w podziemiach.
2: Tak.
3: Turlali tymi kostkami, przesuwali te figurki. No dzisiaj fantastyka jest wszędzie, no weszła na uniwersytety, powstają prace krytyczne na temat fantastyki. Generalnie gdzieś, gdzie wcześniej to był element folkloru, dzisiaj to jest po prostu element, jeden ze standardowych elementów popkultury.
2: A dla was, albo dla ciebie osobiście, to jest pozytywne zjawisko? To wejście do mainstreamu?
3: Znaczy, uważam, że to nie jest ani pozytywne, ani negatywne zjawisko. Fantastyka zawsze w tym mainstreamie była, tylko była bagatelizowana. Oczywiście ponieważ ludzie głosują portfelem, to powstawały te twory,
2: tak.
3: Ale dzisiaj jest tak, według mnie, generalny trend, żeby tworzyć bardziej rzeczy science fiction, które generalnie też w Polsce ma dużo dłuższą tradycję, bo przed Kresem i Sapkowskim polskich tworów fantasy nie było wcale, było trochę horroru, no bo fantastykę dzielimy na fantasy, science fiction i horror. No więc tych tworów horrorowych było trochę, fantasy nie było prawie wcale, a science fiction zawsze było, no i science fiction to jest, też jest łatwiej usprawiedliwić ludziom, no bo Gwiezdne Wojny, tak, no bo Star Trek i tak dalej. No tych tworów fantasy powstaje mniej i często są brutalnie uwspółcześniane, jak chociażby ten Król Artur od Guya Ritchiego. Mhm. Nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywało, ale...
2: No ja też nie pamiętam.
3: Ale no, bardzo dziwny to był film.
2: Można sprawdzić. Król Artur od Guya Ritchiego, tak? Sprawdzamy
3: coś,
2: od razu.
3: Takiego.
2: Król Artur, Legenda Miecza, o, był rzeczywiście taki, tak, taki film, no, 2017.
3: To, tak, tak. No to był po pierwsze słabszy okres twórczości Guya Ritchiego, a po drugie też, też jakby jest taka, taka potrzeba, żeby te fantasy uwspółcześniać i traktować je jak Manhattan i tak dalej. W kosmosie jest to dużo trudniej zrobić. No zresztą jeden z lepszych filmów tego roku w sumie, czyli projekt dla mnie, dotychczas projekt Helmery, to jest przecież science fiction, tak? I te twory, i te utwory cały czas powstają, gdzieś są konsumowane, gdzieś żyją własnym życiem i to jest super. Natomiast czym innym jest to, jakie miejsce w popkulturze zajmuje fantastyka w tej chwili, czy w kulturze, a czym innym jest to, jak to wpływa na życie klubu, no bo w klubie trzeba mieć pewien gen społecznikowski. W sensie, jeżeli ktoś przychodzi do klubu i myśli, że Dudka zarobi i zrealizuje jakieś swoje ambicje finansowe, no to nie jest to miejsce. My pracujemy pro bono i tak naprawdę każdy, kto się bardziej angażuje w klub, może spokojnie mieć 2 albo 3 dodatkowe etaty.
2: To taki wątek rozmowy o kulturze, powiedzmy, zostawmy na bok. Przejdźmy rzeczywiście do was i do waszej działalności. Czy od 16 roku życia można zostać członkiem klubu? Bo w twojej wypowiedzi gdzieś tam wcześniej padła ta 16.
3: Od 16 roku życia można zostać prospektem. Członkiem klubu prospekt może być tylko osoba pełnoletnia. Prospekt, czyli kandydat na członka klubu.
2: Taki, powiedzmy, 2-letni staż, tak?
3: Znaczy to nie jest tak, bo osoba pełnoletnia, która przychodzi do klubu, według aktualnego statutu, czyli takiego regulaminu klubu, ma rok czasu, żeby udowodnić to, że do tego klubu chce naprawdę należeć. No bo powiem brutalnie, martwe dusze w stowarzyszeniu powodują tylko to, że wydaje ci się, że możesz zdobywać Himalaje, a ledwo wejdziesz na rysy. Więc jak ktoś przychodzi do klubu i zostaje kandydatem, czyli prospektem, składa deklarację członkowską. Najlepiej, żeby wcześniej pojawił się na jakichś spotkaniach, żeby przychodził na, nie wiem, piątki z planszówkami, żeby przychodził sobie pograć w RPG, w gry bitewne i tak dalej, żeby przyszedł na spotkanie ogólne, klubowe, które niektóre są otwarte dla ludzi, wtedy to ogłaszamy na socjalach, ale generalnie są wewnątrzklubowe i żeby zobaczył, z czym się wiąże praca kluba, to żebyśmy my go poznali jako człowieka, żeby on nas poznał jako... Musimy się lubić. Klub to jest przede wszystkim grupa przyjaciół, którzy chcą działać razem w tej chwili. I przychodzi człowiek, no i generalnie ma ten czas na to, żeby on mógł sprawdzić, czy mu to odpowiada i żebyśmy my mogli sprawdzić, czy on rzeczywiście chce pracować. No bo klub w statucie klubu, który jest na stronie internetowej, można przeczytać, jakie klubowicz ma prawa i obowiązki. No i my szanujemy to, że ludzie mają pracę i tak dalej. Nie wymagamy od każdego, żeby tak jak... No to trzeba być wariatem, żeby taki wariat jak ja robił naprawdę drugi, jak nie trzeci etat po godzinach swojej normalnej, regularnej pracy. No ale może przyjść pomóc w piątkach z planszówkami, może przyjść zrobić jakąś małą pracę na rzecz klubu, może pojechać na, nie wiem, urodziny Harry'ego Pottera 1 sierpnia w gminie Zabór, w bibliotece i pomóc tam po prostu, nie wiem, pilnując stoisk, sprzątając i tak dalej, no bo to poza tym, że my robimy fantastyczne rzeczy, to jest też proza życia i czasami trzeba chwycić mopa i tyle, nie? No, także jest ten okres takiej próby, no i potem jak ktoś zostaje członkiem klubu, no to zyskuje dostęp do określonych zasobów klubu, które posiadamy i które udostępniamy naszym członkom. No ale ma też obowiązki, w tym płacenie składek, no bo prawda jest brutalna, jesteśmy organizacją pro bono i jasne, dajemy ludziom możliwości realizowania własnych pasji, dajemy możliwość wypożyczania gier, wypożyczania książek, uczestniczenia w różnych imprezach, w życiu klubu, no bo poza pracą są też przyjemności, nie ma co ukrywać, no ale gdzieś tam w zamian za to oczekujemy pewnych rzeczy, no i to wszystko jest w statucie klubu i każdy kandydat, każda osoba zainteresowana powinna po prostu z tym statutem się zapoznać, no bo to jest trochę taka umowa między nami jako klubem, a między tobą.

0: Zdarzeń cyklicznych, w zasadzie bardzo regularnych jest sporo. Pewnie dopowiesz, macie RPG Day, piątki z planszówkami. Zresztą opowiedz proszę o tych takich najczęściej powtarzających się, bo one są najczęściej powtarzające się z jakiegoś powodu. Czy to jest największa frekwencja, czy coś innego?
1: To jest po prostu, jak zawsze, jak to powtarzamy w klubie, nie mów weźcie, zróbcie, tylko powiedz ja zrobię. No więc tak, idąc od początku tygodnia, w poniedziałki współpracujemy z grupą Tai Chi, u nas są zajęcia z Tai Chi, we wtorek jest szermierka. I w poniedziałek też są spotkania sekcji mangi i anime. Wszystko jest na socjalach, można sobie znaleźć. Więc w poniedziałki są spotkania sekcji mangi i anime, to głównie są adresowane do ludzi młodszych, no bo takie też roczniki głównie się tym interesują, ale prowadzą to te zajęcia oczywiście ludzie dorośli, członkowie klubu. We wtorki jest szermierka, w środy są spotkania ogólnoklubowe, w czwartki jest dzień wolny dla nas, w piątki są piątki z planszówkami, czyli udostępniamy bazę bardzo wielu, kilkuset gier planszowych i można przyjść i zagrać, są animatorzy, są ludzie, którzy znają te gry, wytłumaczą, do tego często odbywają się wówczas turnieje z nagrodami i soboty i niedziele są poświęcone grom bitewnym i grom RPG. A dlaczego to się dzieje? No bo zebrała się grupa ludzi, którzy chcieli to zrobić i znaleźli na to odbiorców. Niektóre imprezy, które robimy, są dla węższego grona odbiorców, no bo na rekordowym RPG Day było pod 100 osób, a piątki z planszówkami regularnie przyciągają przez cały wieczór, no bo odbywają się od 17 do 22, 5 godzin w każdy piątek w Krzywym Kominie, no to przewija się kilkaset osób. Łącznie policzyliśmy na potrzeby kampanii 1,5%, jakby policzyć, że tak powiem, od głowy na wszystkich robimy ponad 25 tysięcy godzin wydarzeń w rocznie i przewija się kilkaset tysięcy ludzi, znaczy tak jakby jednostkowo wejść, wyjść. Także to jest potężne grono odbiorców. Jasne, że jakby jeszcze nie każdy w mieście wie, a szkoda, że istniejemy i czasami słyszymy takie rzeczy, bo współpracujemy z Uniwersytetem Zielonogórskim, członkowie klubu są wykładowcami na takim kierunku kreacja światów gier. I słyszymy nieraz, że od studentów czy od kogoś tam, bo też współpracujemy z UZ-em, na przykład jesteśmy na praktycznie każdych bachanaliach studenckich, robimy noce z planszówkami, że kurczę, fajnie by było, gdyby w Zielonej Górze było takie miejsce, że można po prostu przyjść, usiąść i pograć sobie w planszówki. No
0: to... A ty wyciągasz kartę i proszę bardzo, jest.
1: Znaczy, no może niekoniecznie ja, ale ktoś wyciąga, tak. Także robimy bardzo różne rzeczy, uczestniczymy w życiu miasta, jesteśmy otwarci na współpracę, także jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, żeby zrobić coś wspólnie, to my zawsze jesteśmy otwarci też w ramach jakby utrzymania klubu. Zdarza nam się robić takie planszówki dla firm, jak ktoś ma pomysł. Także z nami zawsze można się dogadać i mamy dużo pomysłów, tylko nie zawsze mamy na to czas.
0: Tego typu wydarzenia, o których wspomniałeś, to są, rozumiem, takie wydarzenia, na które można przyjść co? Z ulicy jednorazowo zobaczyć, czy złapie tego bakcyla?
1: Generalnie tak. Generalnie takim głównym w tej chwili punktem rekrutacyjnym na wszystkie wydarzenia są te piątki z planszówkami, ponieważ jest tam najwięcej osób i też najwięcej członków klubu tam po prostu animuje te wydarzenia. Więc jakby najłatwiejszym progiem wejścia do nas jest ten piątek z planszówkami. Do pozaśrodowymi spotkaniami, które są przeznaczone dla członków klubu, prospektów, no bo jakby to też o to chodzi, że głównie na przykład w tym okresie piątki środowe spotkania polegają na tym, w zeszłą środę mieliśmy, proza życia, mieliśmy inwentaryzację i gruntowne porządki. Tydzień temu mieliśmy spotkanie organizacyjne a propos bachanaliów Polkonu. I tak generalnie do września to te środy rzadko kiedy będą takie rozrywkowe, powiedzmy, w sensie, że będzie jakaś prelekcja, konkurs czy takie aktywności, tylko będą bardziej techniczne, no bo też mamy taki czas, że szykujemy się do naszej najważniejszej imprezy w roku.
0: są bachanalia i one są dla niektórych fantastyczne, ale są też bachanalia, które w nazwie mają fantastyczne i to wy jesteście tym chyba głównym motorem napędowym i organizatorem tych dni. Bachanalia fantastyczne, fantazje zielonogórskie Polką, tych takich dodatkowych, znaczy nie wiem, czy dodatkowych, innych niż te, o których rozmawiamy.

0: Mieliśmy przed chwilą aktywności. Też jest kilka i już telefony, to wiem tak z kulis tej radiowej rozmowy, że się urywają, prawda? Jak wygląda ta gotowość w tym momencie do podjęcia chyba najważniejszych imprez takich w skali roku, takie jest moje.
1: To jest tak, że najważniejszych, na pewno najbardziej czasochłonnych. Generalnie w ciągu roku robimy więcej takich, robimy kilkanaście takich wydarzeń, do których jakby przygotowujemy się bardziej. Pierwszymi są RPG Day'e, takimi najmniejszymi. RPG Day to jest, jak sama nazwa wskazuje, dzień z grami RPG i nasza sekcja gier bitewnych.
0: I one tam chyba co kilka miesięcy, tak, czy co kilka tygodni?
1: Co dwa miesiące mniej więcej. Skrzywienie fabularne tak się nazywa. Organizuje ostatnio tematyczne dni, kiedy można przyjść i zagrać w RPG-a z ulicy, ale są też zapisy dla bardziej zaawansowanych graczy.
0: A to byłem kiedyś na tym, to jest świetne. Byłem chyba parę miesięcy temu, to, no rzeczywiście.
1: RPG dla ludzi, którzy nie wiedzą, najłatwiej skojarzy ze Stranger Things, to to, w co grały dzieciaki w tej piwnicy, czym się zaczyna i kończy Stranger Things, czyli to jest taka gra wyobraźni, gdzie jest mistrz gry, który opowiada historię i pilnuje zasad, bo te gry mają swoje, jak każda gra ma swoją zasady, rzuca się kostkami między innymi, opowiada się sobie jakby jako postać, historię razem się tworzy. No i generalnie to się odbywa co kilka miesięcy. Na fanpage'u Skrzywienia Fabularnego są ogłaszane te RPG Day'e. Oprócz tego dwa razy w roku najczęściej organizujemy Festiwal Gier Planszowych, czyli to jest taka najczęściej dwudniowa impreza, która w przeciwieństwie do piątku z planszówkami, która jest takim wolnym graniem głównie, od czasu do czasu jest jakiś turniej, najczęściej w randze eliminacji do Mistrzostw Polski w danym tytule, to Festiwal Gier Planszowych to jest poza takim games, tak jak my to mówimy, games roomem, czyli miejscem do grania w gry wolnym, są turnieje. No i w turniejach i są nagrody na te turnieje i generalnie współpracujemy z kilkoma wydawnictwami, które nam to umożliwiają. Dodatkowo nasz klub współorganizuje od 3 lat urodziny Harry'ego Pottera, jak już wspomniałem, w gminnej bibliotece w Zaborze. Najbliższe są 1 sierpnia. I to jest bardzo sympatyczna impreza dla rodzin z frekwencją około 500 osób. W zeszłym roku było 500 osób, w pierwszej chyba było troszkę więcej, ale nie jestem pewien. Podobna frekwencja generalnie. Cały dzień z Harrym Potterem. Prelekcja, zawsze jest jakaś, dużo konkursów, dużo warsztatowych rzeczy, jakieś tam lekcje eliksirów, czyli jakieś rzeczy związane z darami ziemi, z zielarstwem. Są tworzenie różdżek, malowanie twarzy, szachy czarodziejów, klub pojedynków, latanie na miotle. Bardzo fajna impreza, którą wymyśliła Biblioteka w Zaborze i przyszła do nas z pytaniem, czy im nie pomożemy. No i pomagamy i bardzo się z tego cieszymy. No i zawsze we wrześniu są do tego bachanalia fantastyczne, o których szerzej możemy porozmawiać za chwilę. A nasz rok dużych imprez kończy od roku czasu i w tym roku będzie druga edycja. Zgorzelecki Konwent Fantastyki w Zgorzelcu, do którego organizacji zaprosiło nas Muzeum Łużyckie i jej dyrektor Piotrek Arcimowicz. Pozdrawiam serdecznie. No i to jest też bardzo sympatyczny konwent, który z racji miejsca chyba w zeszłym roku cieszył się szaloną frekwencją, bo tak jak bachanalia fantastyczne, nie licząc pikniku, który towarzyszy bachanaliom fantastycznym rodzinnego, to jest frekwencja około 1000 osób, to tam było w takim, wydawałoby się, małej miejscowości prawie 1500, około 1500 osób i skończyły się identy. To po prostu był naprawdę szał i wydawało nam się, i też budynek piękny, bo to się odbywa w dawnym mauzoleum cesarzy niemieckich w Görlitz dawnym.
0: A to kojarzę z grafik, tam jest pięknie, ale nie byłem tam. No.
1: Jest bardzo ładny budynek, bardzo kompaktowy, w którym niewielki, bo to programowo to nie jest duży konwent. Tam to też jest ta różnica, że konwent w takim mieście małym, to ludzie wchodzą i wychodzą. U nas generalnie jak już przyjadą, no to zostają. Ale bardzo fajny konwencik wyszedł, taki z bardzo ładną frekwencją świetna zabawa, bo byli ludzie, jak na nasze bachanalia głównie przychodzą ludzie, którzy już wiedzą, czym jest fantastyka, chociaż mamy punkty takie wejścia niskiego, że nie trzeba mieć szczegółowej wiedzy, czym się różni, nie wiem, Verne od Loneta. to...
0: A to jest trudne, bo ja nie wiem. Czy ja nie powinienem tego mówić, bo może to nie jest, no, oczywiste. Nie, to nie,
1: to, znaczy, Lonet jest rysownikiem, a Verne jest Vernem, pisarzem w 80 dni dookoła świata.
0: Aha, dobra, okej, no to teraz
1: jednym
0: już tak.
1: Z ojców współczesnej fantastyki. Więc albo czym się różni, nie wiem, złota od srebrnej ery komiksu. No nie, naprawdę nie trzeba mieć takiej wiedzy, żeby przyjść na Bachanalia. Natomiast tam może też z racji tego, że no, nie obrażając nikogo, w mniejszych miejscowościach naturalnie mniej się dzieje. I Bachanalia fantastycznie rywalizują z Multikinem, z Festiwalem Piwa bardzo często. Nasz piknik rywalizuje z dwoma innymi piknikami o po prostu uwagę ludzi. O tyle tam był jakiś bieg w tym samym czasie, no i ludzie poszli poglądać bieg, a później przyszli na konwent. No a w Zielona Góra wydawałoby się, że większe miasto, większa liczba odbiorców, ale ilość aktywności, jeżeli ktoś mi powie, że Zielona Góra jest kulturalną pustynią, to większy to po prostu nie wie, co się dzieje w mieście, bo ja podziwiam to od lat, że w naszym mieście tyle się dzieje.
0: Naprawdę. Ale to prawda, rzeczywiście, wystarczy nawet nie tyle poszukać, wyjść na miasto, sprawdzić, to naprawdę nie są jakieś tajemne informacje, ale wiesz, to często się porównuje Zieloną Górę do Wrocławia, Poznania, Krakowa, Warszawy.
1: Nie mamy się czego wstydzić. Ja uważam, że w Zielonej Górze jest więcej wydarzeń kulturalnych niż odbiorców tych wydarzeń. Jedyne mi osobiście, ale to jest pewna nostalgia i pewne osobiste preferencje, czego mi brakuje, to takiego miejsca, gdzie koncert nie musiałby być na 50-300 osób, jak Café Noir, Bogu dzięki, że są.
0: Tak.
1: Tylko tak jak w Różach wchodziło 200-300-400 osób. Jasne, jest kawon, ale tam próg wejścia cenowego też jest inny i jakby debiutu dla młodych kapel, coś na ten temat nie coś wiem. Natomiast mi brakuje osobiście takiego miejsca, które by tak oddolnie tą kulturę muzyczną bardziej krzewiło, szczególnie rockową, ale widocznie nie ma zapotrzebowania aż takiego, jak mi się wydaje, że jest. Natomiast naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Tych wydarzeń jest dużo. CRS żyje, lokale żyją, są imprezy z DJ-ami, każdy teatr, filharmonia, każdy i odbiorca tej kultury bardzo wysokiej i tej bardzo niskiej znajdzie coś dla siebie. Nie mamy się czego wstydzić.
0: A Bachanalia fantastyczne to jest teraz temat, który chciałbym wziąć na tapet, bo się zbliża, już kilka tygodni jeszcze pozostało. Powiedz, jak wygląda planowanie imprezy na ten moment? Rozmawiamy, powiedzmy, w drugiej połowie lipca. Co już wiadomo, jak wygląda gotowość programu?
1: Generalnie jesteśmy na etapie ostatnich szlifów programu, to znaczy wczoraj, to mogę powiedzieć datę, żeby doprecyzować.
0: Dziś 24.
1: Tak, wczoraj, czyli 24 lipca zamknęliśmy nabory do programu zewnętrzne, zamykamy nabory do programu zewnętrzne, czekam tylko na, że tak powiem, prośbę, żeby wyłączyć przyciski na stronie. Program mamy praktycznie gotowy, co prawda starzają się takie sytuacje jak wczoraj, że ktoś dzwoni z ofertą nie do odrzucenia, ale jeszcze nie mogę powiedzieć co, natomiast jest dla nas to bardzo miła nobilitacja, że ktoś pomyślał o nas w tym kontekście. Wszyscy goście są zasadniczo zaproszeni. Dogrywamy szczegóły logistyczne. Program jest stworzony. No, są pewne rzeczy, które są jeszcze do dopracowania, jak na przykład ostatnie szczegóły w bloku komiksowym, pewnie niektóre godziny prelekcji. Program chcemy ogłosić do 25 sierpnia, nie później, to będzie na miesiąc przed imprezą, tak żeby ostatni nieprzekonani mogli do nas zawitać i zaplanować sobie urlop na czas Polkonu Bachanaliów, no bo to jest najważniejsza różnica między tegorocznymi Bachanaliami a na przykład zeszłorocznymi jest to, że w tym roku Bachanalia odbywają się w randze Polkonu. Polkon to najstarszy polski konwent fantastyki, podczas którego przyznawana jest najważniejsza nagroda dla twórczości fantastów w Polsce obok Żuławskiego, czyli Zajdel.
0: Tak.
1: Będzie gala rozdania nagród Zajdla i to wyróżnia, no ale to oznacza, że przyjedzie więcej ludzi z Polski zainteresowanych bardziej literacką stroną fantastyki, no więc przygotowaliśmy rekordową ilość prelekcji, będzie aż 5 sal prelekcyjnych plus sala naukowa, wielki blok komiksowy, tradycyjnie wielki Games Room, dwie nitki konkursowe towarzyszące w sobotę konwentowi Piknik Fantastyczny. Będzie prawie, albo ponad, bo to jeszcze jest do dopracowania, 50 stoisk sprzedażowych, w sensie będą mali wystawcy, rękodzielnicy, ale też będą wydawnictwa, u których bezpośrednio będzie można kupić rzeczy, które normalnie trzeba zamówić przez internet. Będzie wyjątkowo duży blok gier elektronicznych, bo będzie ponad 50 stanowisk, to będą retro sprzęty, no ale to nas gdzieś tam zainteresowało, żeby pójść w tę stronę. Także program jest przebogaty, będzie około 40 sal programowych. To oznacza, że jak łatwo policzyć, jak na każdy blok przypada około 20 godzin programowych, będzie 800 godzin programu w tym roku.
0: Czy jest jakiś inny festiwal, który rozmachem tegorocznym może być porównywany? Znaczy, Pyrkon na przykład, znaczy, to jest chyba...
1: Pyrkon to jest inna liga, umówmy się, Pyrkon...
0: Jakby powiedzieć, nie wiem, ekstraklasa Pyrkon, powiedzmy, znaczy, w skali Polski.
1: To... Znaczy, to jest trochę inaczej. Pyrkon to już nie jest tradycyjny konwent, to są bardziej targi, ale mają swoją klasę, mają przede wszystkim inne pieniądze niż my. Nie będziemy rozmawiać dokładnie o kwotach, ale powiedzmy, że... Jeżeli ja znam tegoroczny budżet Bachanaliów, to oni dysponują budżetem, z tego co się orientuję, 20 razy większym.
0: Ojej.
1: I to przy tych liczbach jest różnica powalająca. Pyrkon jest na tych targach poznańskich. Ciężko pracowała Stowarzyszenie Druga Era Nasi Przyjaciele na to, żeby wyrobić sobie taką markę i taką frekwencję. Ja nie wiem, czy ja bym chciał iść tą samą drogą. To jest... imprez porównywalnych do Bachanaliów Fantastycznych w roku pod względem ilości, to w każdym roku jest niewiele, znaczy niewiele, jest kilka na pewno. One odbywają się w różnych miastach w Polsce, no bo w Toruniu jest Kopernikon, w Opolu jest Opolkon, w Gnieźnie ten weekend odbywa się Fantasmagoria, ona programowa jest trochę mniejszą imprezą, ale w bardzo urokliwym miejscu. My wszyscy się znamy nawzajem, jeżeli chodzi o tych organizatorów imprez fanowskich, więc no jest trochę tych konwentów, nie chcę nikogo pominąć, ale jest trochę tych konwentów, natomiast myślę, że w tym roku Bachanalia jako Polkon, no to jest pierwsza dwójka tradycyjnych konwentów pod względem ilości i jakości programu.
0: A macie taką nadzieję, że właśnie z powodu tego, w cudzysłowie, przepychu, z tego po prostu większego rozmiaru niż zwykle, zainteresowanie samym klubem też się zwiększy, samymi bachanaliami, że to też będzie miało przełożenie na przykład na przyszły rok?
1: Znaczy oczywiście po jednym z celów robienia takiej imprezy jak Polkon, bo o robienie Polkonu trzeba wystąpić, to jest impreza przechodnia. W zeszłym roku odbywała się w Warszawie, w przyszłym roku będzie odbywać się w Katowicach, za dwa lata będzie się odbywać w Gnieźnie. Dla przykładu. Więc jednym z celów zrobienia Polkonu zawsze trzeba... Polkon to są pewne obowiązki, tak? Trzeba sobie zadać pytanie, jaki jest twój cel, więc na pewno jednym z celów, jak proponowałem, żeby zrobić, bo to moja wina, żeby zrobić kolejny Polkon w Zielonej Górze, było to, żeby... No bo ostatnio odbywał się w pandemii i frekwencja była no pandemiczna. Generalnie w 2021 roku przyjechało 500 osób, ale byliśmy jednym z dwóch konwentów, które się odbyły w tamtym roku. Dwóch, trzech konwentów. Jeszcze Opolkon się odbył. Na pewno i chyba coś jeszcze, ale już później, jak już te restrykcje były dużo mniejsze. Więc to zawsze jest... To jest ryzyko. No jakby ja projektując konwent, zakładam jakąś minimalną frekwencję, żebyśmy... my nie zarabiamy na konwencie. Nam chodzi o to, żeby konwent, dostajemy jakąś dotację z Urzędu Miasta i musimy dołożyć pieniędzy z innych źródeł.
0: A nie, ja do tego interesu dokładam tylko.
1: Znaczy, no, generalnie ja tak żartuję. Naszym głównym celem jest to, żeby się zwrócił, więc my staramy się dać 100% z tego, co możemy dla ludzi, no bo taki jest cel, żeby tą fantastykę promować. I ja nie chcę mówić, że o jakichś tam górnolotnych celach, żeby klub nie wiadomo co z tego zyskał. Nam zależy na tym, żeby ludzie zobaczyli, że po pierwsze w Zielonej Górze można się fajnie pobawić fantastyką. Po drugie, żeby ludzie poznali tych autorów, szczególnie z Zielonej Góry, bo jakby frekwencję z Polski gwarantuje nam to, że jest Polkon, jakkolwiek to nie brzmi. Mamy problem z frekwencją miejską od lat, bo konkurencja jest duża i nam zależy na tym, żeby ludzie na przykład dowiedzieli się, kim jest Xavier Dolo, który będzie gościem w tym roku. Dlaczego dlaczego Dylan Dog, o czym będzie duża część bloku komiksowego, jest świetnym komiksem i dlaczego pulpa, który tak... To nie jest pejoratywne określenie. Dlaczego pulpowość jest po prostu cechą, a nie wadą? Dlaczego mówimy, że w tym roku obchodzimy 250 lat polskiej fantastyki? Będzie na ten temat cały osobny blok. Jakby tych gości, punktów programu będzie bardzo dużo. Jest program przeładowany dobrocią według mnie i myślę, że ciężko w tym roku znaleźć lepsze programowe wydarzenie w Zielonej Górze, jeżeli chodzi na pewno o część literacką, no bo Jacek Sobota będzie gościem, a praktycznie się nigdzie nie pojawia. Tomasz Kołodziejczak, czyli wieloletni szef Egmontu i twórca podcastu Otwarte Komiksy, no to jest postać sama w sobie. Paweł Majka, nagradzany pisarz, będzie u nas prelegentem i panelistą. Ciężko jest mi z głowy wymienić po prostu wszystkich
0: no i tak dużo wymieniasz,
1: gości. No. Legenda komiksu, pan Kasprzak przyjeżdża z Belgii do nas, bo motywem przewodnim ogólnie tego konwentu jest kultura frankońska, więc będą twórcy między innymi z krajów Beneluxu. Jak Dylan Dog, to część włoska będzie. Obchodzimy wiele, wiele rocznic. Rocznica Benefisów. Będzie bardzo urodzinowe, bo 40. Polkon, 40. Bachanalia, 25 lat UZ, 25 lat Związku Stowarzyszeń Fandom Polski. Ja na pewno coś pominę, bo po prostu tego się tyle zebrało w trakcie prac nad konwentem i mówię, mam 10-letnie doświadczenie, już jeden Polkon zrobiłem w swoim życiu, ale jeszcze nigdy nie było tak fajnie, tak fajnie to jest dobre słowo, bo dla mnie to jest słowo, które znaczy nic, ale fajnie to jest tak jak parametr akustyczny miodność, czyli nie wiesz jak to określić. To jest tak bardzo przyjemnie było składać ten konwent, ponieważ na przestrzeni tych kilkunastu miesięcy, którego robi, pojawiło się tyle dobrych, interesujących, pracowitych ludzi, którzy chcieli pomóc w tym wszystkim, że no, chciałbym bardzo, żeby przeniosło się to na dużą frekwencję. Ale ja już w tej chwili mam satysfakcję, że zrobiliśmy wspólnie, bo to nie tylko ja, ale cały sztab ludzi, który można przeczytać na stronie bachanaliafantastyczne.pl. Zapraszam serdecznie, jest zakładka, jest sztab ludzi, można zobaczyć, bo to nie tylko oni, ale kto między innymi tworzył cały ten konwent i to jest praca wielomiesięczna, wielu ludzi, zarwane noce, telefony do późna, twarde negocjacje, a sztab jest międzynarodowy, bo jeden z ludzi odpowiedzialnych za blok komiksowy mieszka na co dzień w Pradze.
0: Tej czeskiej, tak? Bo jest warszawska.
1: Nie, tak? W czeskiej Praha. Stare mesto. I po prostu ja jestem pełen podziwu, że w tym roku jakoś zawsze tak jest, ale w tym roku jakoś chyba bardziej gdzieś udało się zebrać wokół tego konwentu tyle pozytywnych świrów, którzy stwierdzili, zróbmy coś po prostu fajnego. Nikogo nie trzeba było namawiać do pracy, jeżeli pojawia się jakiś problem, to rozwiązanie się znajduje prawie że od ręki albo bardzo szybko. I to jest mega przyjemność z tymi ludźmi robić konwent. I mam nadzieję, że no, po prostu ludzie, którzy przyjdą, którzy będą naszymi gośćmi, bardzo zapraszam, bo cena nie jest wysoka. Wejściówka na 3 dni kosztuje 100 zł. W dzisiejszych czasach to jest wyjście dla jednej osoby do kina, a tutaj 3 dni pełne świetnej zabawy i poznawania, jeżeli ktoś tylko ma taką ochotę, świetnych ludzi. I też to, co jest najważniejsze, nasi goście nie ukrywają się gdzieś po pokojach VIP, nasi goście uczestniczą w innych punktach programu, mówię to z doświadczenia wieloletniego, są między tymi ludźmi i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pójść do baru Rabarbar na kawę i ciastko i porozmawiać na przykład z takim Piotrkiem Cholewą o tym, jak tłumaczył świętej pamięci Terego Preczeta. takie przypadkowe spotkania to jest zawsze wartość dodana i po prostu dla fanów, którzy przyjadą dla konkretnego nazwiska, to na pewno jest coś, co jest trudno osiągalne. Nie mówię, że na wszystkich, ale na wielu innych imprezach, gdzie ci goście są gdzieś ukrywani za szklaną szybą.
0: A jest ktoś, kto ci się marzy, a na przykład nie wiem, odmawia, czy nie chce, albo nie może, albo coś, albo ściemnia z jakiegoś powodu?
1: Czy no mogę powiedzieć, co się nie udało z racji tej konwencji frankońskiej. Chciałem bardzo zaprosić Edwarda Bauera. To jest francuski aktor, który grał Skrybę Otisa, między innymi Asterixa w innej części, natomiast był zajęty. No i są też goście, którzy są poza naszymi możliwościami finansowymi. Powiedzmy, że zaproszenie drugoplanowej postaci z Hollywood, no to jest koszt kilkudziesięciu tysięcy złotych. To jest powiedzmy połowa budżetu, jedna trzecia budżetu, to w zależności od kogo. Generalnie w Polsce konwenty robią głównie fani dla fanów. Robią to za darmo, w sensie nie pobierają wynagrodzeń i robią to dla frajdy. Na zachodzie są te kony wszystkie, komik-kony głównie zdominowały to. No i tam konwenty robią ludzie, żeby zarobić, dla ludzi, którzy chcą zapłacić. To jest taka różnica i dlatego zachodni twórcy bardzo często oczekują gratyfikacji finansowej, ale są też tacy, którzy przyjeżdżają bez problemu. Mi się od lat jakby gdyby jeździł na konwenty, bardzo bym chciał sprowadzić Michaela Moorcocka, czy jednego z ojców dla mnie takiej przygodowej, awanturniczej fantazy. Natomiast no, pan Michael ma 90 lat i prawie, czy około 90 lat i po prostu odmówił z racji wieku. No są takie nazwiska, które by się chciało mieć na konwencie, no niektóre odpadają z przyczyn już zupełnie innych, bo na przykład dzisiaj, pomijając fakt, że wymagania finansowe ma stanowczo poza, no to jest ta przewaga Perkonu, poza naszymi możliwościami, ale Neil Gaiman mógłby spotkać się z negatywną oceną jego zaproszenie, a ja jego twórczość nadal uwielbiam, bo jakby w jego twórczości nic się nie zmieniło w sensie jakości, no ale te skandale światopoglądowe, jak to nazwać,
0: no można tak
1: tutaj... obyczajowe, skandale obyczajowe, no niestety
0: zasłonę milczenia też na tego zachowania puścić, tak,
1: no ja jakby nie
0: oddzielasz twórcę od dzieła,
1: to staram się, nie zawsze jest to możliwe, nie, ale no jakby jest kilka marzeń, które mam nadzieję, że kiedyś uda się zrealizować, że takim marzeniem abstrakcyjnym, jak jeszcze Hayden Christiansen był, czyli odtwórca Anakina Skywalkera, był hodowcą owiec bodajże w Nowej Zelandii czy w Australii, miał taki okres
0: owiec albo, nie, baran, owiec chyba.
1: Owiec, ale nie pamiętam, czy w Australii, czy w Nowej Zelandii. No więc gdzieś tam. To było takie marzenie, żeby zdobyć fundusze na Ewana McGregora i nie powiedzieć mu, że zaprosiliśmy Haydena Christiansena i wpuścić ich z dwóch stron auli.
0: Ale by było.
1: I powiedzieć, że żeby on krzyknął "You was the chosen one".
0: Bo I have the high ground.
1: Tak, więc były, są, zawsze są jakieś marzenia, żeby kogoś zaprosić. Bardzo pozytywne jest to, że zaproszenie polskich gości nie jest jakimś niemożliwą rzeczą, no a zagraniczni to jest czas, pieniądze, no bo oni też mają inaczej ułożone terminarze i niektórych trzeba zapraszać z 2-3-letnim wyprzedzeniem. A ciężko jest znaleźć osobę, która będzie kolejnym koordynatorem głównym, organizatorem głównym. Jeżeli ktoś by wiedział, że za 2-3 lata będzie robił bachanalia i że na pewno je zrobi, to może pracować 2-3 lata, żeby kogoś zaprosić, powiedzieć, że słuchaj, za 2 lata masz ten termin w Zielonej Górze, podpisać umowę, gdzie będzie na tyle duża kara umowna, jakby nie przyjechał, żeby nie mógł nie przyjechać i tak dalej. No niestety jeszcze, miejmy nadzieję, że jeszcze, część twórców jest dla nas poza zasięgiem, ale czasami uda się zaprosić kogoś wyjątkowego z zagranicy i w tym roku nam się udało i będziemy to ogłaszać wszystko na dniach. Już część gości jest ogłoszona, promocja zapraszamy na fanpage Bachanalia Fantastyczne na Facebooku oraz na stronę internetową bachanaliafantastyczne.pl, gdzie można kupić bilet, gdzie można kupić różne rodzaje akredytacji, bo można przyjść na jeden dzień, nie trzeba kupować na 3 dni, jeżeli ktoś ma taką ochotę. No i zapraszamy na pewno na piknik fantastyczny, gdzie część tych rzeczy, które są w środku, w budynkach, za paywallem, że tak powiem, będą dostępne i będzie też kupa innych atrakcji, typu typowo rodzinnych, jak co roku zresztą.
0: A powiedz proszę, czy z racji rozmachu liczba miejsc, w których będą się odbywały Bachanalia Fantastyczne, będzie zwiększona? I proszę powiedz, jakie to są miejsca. Nie trzeba tutaj wchodzić szczegółowo w program, ale po prostu gdzie, gdzie was będzie można zobaczyć?
1: Znaczy tak, no to może tak od początku. Jeżeli wszystko się uda, to Bachanalia Fantastyczne formalne otwarcie będą miały w czwartek na Deptaku, to na pewno będzie osobne ogłoszenie, nie chcę mówić co i jak, bo tak, pracuję nad tym. No i od piątku, od 15:00 zapraszamy na kampus na Wojska Polskiego, na Uniwersytet Zielonogórski. Głównym budynkiem konwentowym pozostaje niezmiennie budynek A16 i tam będą się odbywać główne prelekcje stoiska dużych wystawców i blog gier elektronicznych i blog gier bitewnych. W bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego odbędzie się blok naukowy. I w budynku A20, znanym jako Titanic Club Neofilologicum, odbędzie się blok komiksowy, blok gier planszowych, blok RPG, dwie sale warsztatowe, dwie sale konkursowe i strefa małych wystawców. Także całość odbywa się na przestrzeni, mierzyliśmy 220 metrów od wejścia do wejścia kampusu B. Oczywiście akredytacja jest też możliwa na miejscu, w budynku A16 będzie akredytacja, blok naukowy będzie też darmowy przez cały czas trwania konwentu, więc jakby ktoś miał ochotę po prostu przyjść, posłuchać naukowców i popularyzatorów nauki, co tam słychać w świecie, to zapraszamy. No i generalnie osoby do 12 roku życia wchodzą za darmo, pracownicy UZ-u i studenci też mają wejściówki w cenie, że tak powiem, legitymacji, także też zapraszamy. Generalnie wydaje mi się, że warto jest chociażby przyjść na ten piknik i zobaczyć, a nuż coś cię zainteresuje, bo to ciężko jest nawet sobie mi w tej chwili wyobrazić, ile rzeczy naraz będzie się działo. Co roku jest to trudno sobie wyobrazić, to jest nie do ogarnięcia, no ale w tym roku będzie jeszcze troszkę bardziej.
0: Dalej jesteś prezesem? Od czerwca, zdaje się?
1: Od 3 lat.
0: Tak, czyli od czerwca 2023, nie dopowiedziałem. No to dobra, to w takim razie, panie prezesie, Arkadiusz Aleks Sabański mówił i zapraszam raz jeszcze na media Zielonogórskiego Klubu Fantastyki Ad Astra, Bachanaliów Fantastycznych, Skrzywienia Fabularnego, gdzie jeszcze?
1: Festiwalu Gier, mangi i anime.
0: No, trochę tego jest.
1: Tak. Generalnie, jak się wpisze ZKF Ad Astra w Google'a, to wyjdzie dosyć dużo rekordów. A jak ktoś jest zainteresowany konwentem, to może wpisać po prostu Polkon i też znajdzie.
2: SK 106,6.
3: Młodzi mieszkańcy naszego województwa mogą skorzystać z projektu Włącz Kompetencje, który ma pomóc w wejściu na rynek pracy. Między innymi o tym rozmawiamy z Bogumiłą Gibert Pelc.
4: Jak co roku Lubuska Wojewódzka Komenda wychodzi z takim projektem. Rok temu też taki projekt realizowaliśmy. Jest on realizowany przez nas i współfinansowany jest ze środków Funduszu Europejskich dla Lubuskiego 2021-2027. Celem projektu jest poprawa sytuacji osób młodych, którzy są w wieku 15-24 lata. I tutaj chodzi głównie o to, aby zwiększyć aktywność zawodową tych młodych ludzi, a także wesprzeć ich w zdobywaniu kwalifikacji, umiejętności, które są istotne na rynku pracy. Zakłada się tu w tym projekcie, aby realizacja przyczyniła się do zwiększenia szans tych młodych ludzi na zatrudnienie, co przełoży się na ich sytuację życiową, osobistą i materialną. Projekt zakłada kompleksowe wsparcie młodych ludzi, których sytuacja życiowa, edukacyjna i zawodowa utrudnia wejścia na rynek. Wiadomo, że teraz rynek pracy jest bardzo wymagający, także zdobycie takich kompetencji, umiejętności, takich kursów, o których później powiem, jakie to mogą być kursy, bardzo otworzy drogę tak młodym ludziom, otworzy drogę do zatrudnienia, do podjęcia jakichś właśnie kwalifikacji. A wiadomo, im wyższe kwalifikacje, tym bardziej pracodawca na nas spojrzy przychylnym okiem podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Działania projektowe koncentrują się na zwiększeniu właśnie aktywności zawodowej uczestników, pomagają również dostosować ich potrzeby do rynku pracy oraz pomagają również ograniczyć bariery młodych ludzi. Wiadomo, młodzi ludzie mają jakieś takie czasami zahamowania, a także brak doświadczenia zawodowego albo niedopasowane kwalifikacje i wtedy również boją się na przykład pójść na takie spotkanie z pracodawcą, a to bardzo wzbogaci ich przyszłe CV i będzie, tak jak wcześniej wspomniałam, pracodawca na pewno spojrzy bardziej przychylnym okiem, że już ten człowiek ma jakiś certyfikat, ma jakieś doświadczenie, no i że na pewno sprawdzi się chociaż w jakimś stopniu w danym zawodzie. Może powiem teraz o grupie docelowej tego projektu. Grupą docelową są młodzi ludzie w wieku 15-17 lat, którzy przedwcześnie kończą naukę lub zaniedbują obowiązek szkolny. Również młodzi ludzie, którzy są objęci wsparciem OHP. Następną grupą jest grupa ludzi 18-24 lata. Są to osoby, które są zarejestrowane jako bezrobotne, które pozostają poza zatrudnieniem, poza edukacją i jakimkolwiek szkoleniem. Do tej grupy zakwalifikowane są osoby, które są bezrobotne, które poszukują pracy, absolwenci szkół i uczelni. Następną grupą są również osoby, które opuściły pieczę zastępczą, a także kobiety poniżej 25 roku życia, wychowujące dziecko bądź dzieci. Czas realizacji projektu to jest od stycznia 2026 do 31 grudnia 2027, czyli czas projektu jest przewidziany na okres 2 lat. Obszar realizacji projektu jest to województwo lubuskie, czyli jeżeli chodzi o województwo lubuskie, to mamy centra regionów, Zieloną Górę, to proszę się zgłaszać do nas, informacje mamy w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży. Następnym regionem jest Gorzów Wielkopolski. Tutaj informacja jest w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Gorzowie Wielkopolskim. Kolejnym regionem są Żary. Informacje można uzyskać w Młodzieżowym Centrum Kariery w Żarach oraz Międzyrzecz. Informacje w Młodzieżowym Centrum Kariery w Międzyrzeczu. Również jeżeli ktoś chciałby jakąkolwiek uzyskać informację, jakikolwiek kontakt, może skontaktować się z naszymi doradcami zawodowymi w miejscowości dogodnej dla danego człowieka, a my już odpowiednio przekierujemy. W projekcie są doradcy, pośrednicy, opiekunowie, także jeżeli chodziłoby o dojazd uczestnika do projektu bądź na dany kurs, to jak najbardziej będzie taka osoba również dowożona. Tutaj się nie będzie musiała martwić o to, że może nie przybędzie na daną godzinę, bądź będzie miała jakieś problemy, także tutaj nasz opiekun również będzie miał pod sobą takie osoby i będzie odpowiednio ta osoba koordynowana. Także chciałam jeszcze powiedzieć, że w ramach projektów mamy formy wsparcia takie jak właśnie doradztwo zawodowe, działania opiekuńczo-motywacyjne, pośrednictwo pracy, czyli po takim projekcie, jeżeli osoba przejdzie doradztwo zawodowe, przejdzie wszelkie kursy, o których w dalszej części powiem, jakie to mogą być kursy, to również pośrednik pracy później pomaga w znalezieniu zatrudnienia, pomagamy w napisaniu CV, listu motywacyjnego, także szereg działań i różnych całego planu, który mają nasze odpowiednie osoby, doradcy, pośrednicy, jest w pełni realizowany i później taka osoba może znaleźć zatrudnienie nawet w firmie, gdzie robiła taki kurs, bądź też poza taką firmą, a obszar rynku jest bogaty w oferty pracy, także tu myślę nie będzie jakiegoś większego problemu. Oprócz tego formą wsparcia są kursy komputerowe, które rozwijają umiejętności cyfrowe. Tutaj należy zaznaczyć, że jest ocena umiejętności cyfrowych. W razie potrzeby jest uzupełnienie poziomu kompetencji. Są również szkolenia społeczne, kursy zawodowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji, a także wsparcie towarzyszące, o którym wcześniej wspomniałam, czyli zwrot kosztów dojazdów, wyżywienie podczas zajęć, ubezpieczenie na wypadek nieszczęśliwego wypadku oraz opieka nad dzieckiem do 7 roku życia dla uprawnionych uczestniczek, o czym wspomniałam na samym początku, czyli dla kobiety poniżej 25 roku życia wychowującej dziecko lub dzieci. Rezultatem projektu będzie na pewno doprowadzenie do zatrudnienia określonej liczby uczestników. To jest głównym celem naszego projektu i to jest głównym zadaniem właśnie pośrednika pracy, czyli no teraz doradcy do spraw zatrudnienia. Także ja akurat moją rolą w projekcie będzie właśnie to zadanie, aby później dla przyszłych uczestników, którzy ukończą dane kursy i zdobędą wszelkie kwalifikacje, będę pomagała w znalezieniu zatrudnienia. Dlatego też już działam w tym kierunku, podejmuję rozmowy z pracodawcami. Wiadomo, że wszystko będzie zależało od tego, jaki osoba będzie kończyła kurs i jakie będzie zdobywała kwalifikacje, ale tak jak wcześniej wspomniałam, już jestem rozeznana też również bardzo w rynku pracy i tutaj nie będzie jakiegoś większego problemu, abyśmy się udały do firm, w których dana osoba będzie chciała podjąć zatrudnienie. Również tutaj rezultatem projektu będą te podniesione oraz uzyskanie kwalifikacji przez tych uczestników. Wiadomo, że nie tylko ja będę pomagać w poszukiwaniu tego zatrudnienia, ale również osoba będzie mogła sama to wykorzystać, jeżeli ma już jakiegoś upatrzonego pracodawcę, bądź też sama będzie chciała na własną rękę szukać pracy, bądź będzie może chciała, no niekoniecznie, ale może wyjechać za granicę. Również takie kwalifikacje się też danej osobie przydadzą. Między innymi również rezultatem projektu będą uzyskanie niezbitych umiejętności do funkcjonowania na tym rynku pracy. Chciałam zaznaczyć, że głównym celem tutaj projektu będą wyniki mierzone w okresie 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie. Co to oznacza? Oznacza to, że przez osoba bezrobotna lub bierna zawodowo, kończąc dany kurs, dany projekt, czyli zakończając wszelkie kursy, kończy projekt, my mamy jako pośrednik pracy, ja mam 4 tygodnie na znalezienie zatrudnienia dla danej osoby, aby projekt został w pełni zrealizowany. Jeżeli przekroczy to 4 tygodnie, nie będzie to wliczane do statystyk projektu. Wiadomo, będzie oczywiście fajnie, jak ta osoba znajdzie to zatrudnienie, ale moim zadaniem głównie będzie, żeby to w okresie tych 4 tygodni, żeby to się również wliczyło do projektu. Chciałam zaznaczyć, że udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, także jak najbardziej zapraszam do nas, do Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Chówców Pracy w celu uzyskania większych informacji. Może jeszcze wspomnę o tym, w poprzednich latach, jakie były kursy, my się dostosowujemy do uczestnika. Jeżeli ktoś powie, że sobie życzy, nie wiem, kurs robienia kitek, to my taki kurs zrealizujemy. Kurs, żeby być mistrzem w układaniu puzli, my taki projekt zrealizujemy. Znajdziemy odpowiedniego pracodawcę, który będzie z nami współpracował i będziemy kształcić daną osobę w tym kierunku. W poprzednich latach były kursy szkolenia, na przykład kurs stylizacji paznokci, kurs gromera, kurs tatuażu, barbera, magazynier z obsługą wózków jezdniowych, kurs kwalifikowany pierwszej pomocy, kurs prawa jazdy, operator wózka podnośnikowego, operator koparko-ładowarki, kucharz, również kurs cukiernika, kurs kelnera, autodetailing, kurs na pracownika kadr, spawanie balach i rur spoinami, ABC fotografii, również kurs opiekuna osób starszych z elementami masażu. To się bardzo cieszyło dużym powodzeniem. Zresztą inne tak samo. I obsługa na przykład sprzętów pomiarowych, makijaż ze stylizacją rzęs, ceramika. Myślę, że może możliwe, że o jakimś jeszcze zapomniałam. Kurs piekarza, kurs trenera personalnego, kurs mechaniki samochodowej, operator koparko-ładowarek, fryzjer, kursy komputerowe, kursy społeczne. No, kursów jest bardzo, bardzo dużo. My podchodzimy do młodych ludzi naprawdę z otwartością i to, co młodzi ludzie będą nam proponować, my to będziemy realizować, także będziemy spełniać ich marzenia. No i myślę, że uda nam się również znaleźć później na finał zatrudnienie w danym kursie, w którym młodzież, ludzie bezrobotni, młodzi ludzie będą kończyć swoje kwalifikacje. Także z chęcią zapraszamy na ulicę Zamychowa 1. Można kontaktować się z koordynatorem. Numer telefonu 068 328 48 82. Ale jeżeli taka osoba przybędzie do nas do Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy, bądź zadzwoni, bądź przybędzie osobiście, na pewno zostanie skierowana i otoczona opieką już z odpowiednimi ludźmi i będzie już dalej kierowana.
2: SK 106 i 6. SK Żary News.
3: To miejsce, gdzie nauka jest również zabawą. Zaglądamy teraz do Centrum Przyrodniczego.
5: Jesteśmy na parterze w Centrum Nauki Keplera w Centrum Przyrodniczym i rozpoczynamy zwiedzanie stałej wystawy, która nazywa się Zoom. Jak sama nazwa sugeruje, Zoom to rozpoczęcie zwiedzania od detali i kończenie zwiedzania wystawy, analizując takie globalne zjawiska jak na przykład huragany, trzęsienia ziemi i tym podobne. Ale jesteśmy teraz w pierwszym dziale, a mianowicie w dziale Moje Ciało. No i mamy tutaj kilkanaście stanowisk, które nawiązują do tej tematyki i tak gdybyśmy się tutaj rozejrzeli, no to widzimy model serca i pokazujemy, jak krąży krew przez komory, przez przedsionki, także to jest stanowisko jak najbardziej interaktywne. Kolejne stanowisko, które widzimy, to model mózgu i też tutaj mamy poszczególne płaty mózgu zaznaczone, opisana też funkcja poszczególnych płatów, także można sobie to doskonale przeanalizować. Mamy duży model szczęki i tutaj też poznajemy wszystkie rodzaje zębów i one też są interaktywne, można je wyciągnąć, zobaczyć, jak wygląda korzeń takiego zęba, także myślę, że to też robi wrażenie, taka duża szczęka. Mamy taką ściankę pinową, na której możemy odcisnąć zarówno kształty, które tutaj są w formie takich przygotowanych matryc, jak i oczywiście możemy też odcisnąć nasze ciało i zobaczyć, jak to wygląda trójwymiarowo. Kolejne takie ciekawe stanowisko to labirynt luster, czyli tam możemy swoją percepcję zbadać, na ile orientujemy się właśnie w takim labiryncie, bo oczywiście nie jest to takie proste, żeby przejść przez labirynt luster, bo jest bardzo zwodniczy. Kolejne stanowisko to stanowisko, w którym możemy zmierzyć nasz słuch i określić jak gdyby poziom słyszalności, czyli tutaj faktycznie jest specjalna komora, taka wyizolowana, jeżeli odizolowana od całości tutaj tych sal ekspozycyjnych i tam można faktycznie sobie dokładnie zbadać swój słuch. Tutaj mamy bardzo ciekawe stanowiska, mianowicie rekordy człowieka i mamy tutaj przedstawionego najwyższego człowieka, który mierzył 272 cm wzrostu, tak? Także faktycznie no, był to bardzo, bardzo duży człowiek, już niestety nieżyjący, także na razie jeszcze nie znalazł się nikt, kto by ten rekord jego gdzieś tam zwiększył, czyli nie ma wyższej osoby w tej chwili na świecie. Kolejny rekordzista to koszykarz z bardzo dużym rozstawem ramion, także też możemy się przymierzyć właśnie do rozstawu ramion tego sportowca, zobaczyć, ile nam brakuje do tego rekordu. Mamy najsilniejszą kobietę na świecie, która podnosi ciężary niemal o wartości 200 kg, także też tutaj jest pokazana, jest opisana ta kobieta, także myślę, że tutaj warto się przyjrzeć tym rekordzistom. Kolejne stanowiska, które tutaj są na tej sali ekspozycyjnej, to mamy taką ścieżkę, na której możemy sprawdzić swoją wydolność fizyczną, jeżeli chodzi o krótkie dystanse, a więc takie biegi sprinterskie. Możemy się z takim wirtualnym przeciwnikiem zmierzyć i to między innymi jest Usain Bolt, mysz, czy też ewentualnie jaguar. No idziemy dalej, mamy stanowisko, gdzie możemy zbadać swój puls, czyli też usłyszeć bicie serca naszego. Mamy takiego fantoma, którego możemy osłuchać, tak jak profesjonalny lekarz, a więc właśnie tutaj możemy też usłyszeć bicie serca, inne odgłosy, pracę płuc właśnie poprzez osłuchanie tego naszego fantoma pacjenta. Mamy takie stanowisko, na którym możemy spróbować ułożyć wszystkie narządy wewnętrzne, także też tutaj czasami jest to dużym wyzwaniem, bo tak do końca nie wiadomo, a gdzie leży wątroba, a gdzie żołądek, ale to wszystko tutaj dzięki właśnie temu stanowisku możemy poznać. Mamy kolejne stanowiska, może przyjdziemy bliżej, które tak de facto pokazują nasz układ kostny, a więc mamy takie stanowisko, gdzie wchodzimy w interakcję ze szkieletem, który obrazuje ruch naszego układu kostnego, także tutaj jest pełna interakcja, bo na ekranie widzimy właśnie ten nasz układ kostny. Mamy stanowisko, które pokazuje, to kolejne stanowisko, które pokazuje, jak zachowuje się nasz kręgosłup w momencie, kiedy my siedzimy nieprawidłowo, tak? Czyli tutaj też to jest ważne, żeby właśnie tutaj sobie zobaczyć, że prawidłowa sylwetka w momencie właśnie pracy, powiedzmy biurowej, jest bardzo pożądana, bo niestety kręgosłup, jeżeli my siedzimy w sposób taki niefizjologiczny, bardzo, bardzo cierpi na tym. Mamy też bardzo ciekawe stanowisko, gdzie możemy sobie zbilansować naszą dietę, czyli sobie ułożyć takie menu, które faktycznie dostarczy nam wszystkich niezbędnych składników pokarmowych i oczywiście nie będzie to związane z przekroczeniem liczby kilokalorii. Mamy też stanowisko, które to też nawiązujące do prawidłowego odżywiania i w ogóle prawidłowego stylu życia. Stanowisko, które wymusza na nas, tak, ułożenie piramidy, właściwej piramidy żywienia, a więc tam odpowiednio trzeba dopasować określone produkty do określonych poziomów tej piramidy. No to cóż, idziemy dalej. Oczywiście nie jesteśmy w stanie opisać wszystkich stanowisk, tak, takie. Tutaj mamy też stanowisko, na którym możemy zmierzyć siłę naszych rąk, a więc takie faktycznie wyzwanie, bo tutaj oczywiście rywalizujemy z takim wirtualnym przeciwnikiem, czyli takie siłowanie na rękę, także myślę, że to jest ciekawe. Tak samo jest drugie stanowisko, które też pozwala sprawdzić, jak silne mamy ręce, dłonie, czyli też właśnie określa nasze możliwości w tym zakresie, czyli też trzeba ścisnąć specjalne tutaj takie przyciski, które pozwalają właśnie określić siłę naszych rąk. Kolejne stanowisko ciekawe to stanowisko, które pokazuje nam długość naszego odcinka układu pokarmowego, a mianowicie lita cienkiego i grubego. Robi to stanowisko bardzo duże wrażenie na zwiedzających, bo trudno nam sobie wyobrazić, że to jest dobrych kilka metrów, prawda? Także to można sobie tutaj empirycznie sprawdzić, jak długie są nasze jelita. Też mamy ciekawe stanowisko, które pozwala nam zobaczyć, jak działa nasze oko, a więc też tutaj mamy model oka, pokazany sposób funkcjonowania oka. Mamy też tutaj stanowiska, które pokazują nam ciekawe zdjęcia rentgenowskie i też możemy sobie tutaj właśnie pobawić się w radiologa i określić właśnie, co z pacjentem się stało, bo są zdjęcia i zdrowych elementów układu kostnego, ale też są zdjęcia właśnie takich różnego rodzaju zwichnięć, złamań i tak dalej. Także to wszystko bardzo ciekawie też jest przedstawione. To myślę, że przejdziemy do drugiej sali. Wchodzimy na razie z działu Moje Ciało i wchodzimy do sali wystaw czasowych, bo głównie właśnie w tej sali prezentujemy wystawy czasowe, które są zmieniane co jakiś czas. Natomiast takie ekspozycje stałe w tym miejscu to Świat dinozaurów. Także mamy tutaj i stanowisko, gdzie mamy rozszerzoną rzeczywistość, możemy znaleźć się wśród właśnie dinozaurów. Mamy wirtualne wykopaliska, mamy też takie bardziej analogowe, czyli faktycznie można fizycznie, realnie spróbować sobie tutaj wykopać takie artefakty. fakty. Mamy taką ciekawą dioramę, przy której możemy się sfotografować. Mamy ściankę też taką do zdjęć pamiątkowych. Także ja myślę, że tutaj dla tych najmłodszych to stanowisko naprawdę zawsze wzbudza bardzo duże zainteresowanie, bo wiadomo, że dinozaury to fenomen i dzieci uwielbiają właśnie te prehistoryczne zwierzęta. Idziemy dalej. Na tej sali też mamy takie mini laby, które są laboratoriami, w których pokazujemy świat owadów. Także w takiej małej kameralnej grupie możemy właśnie pod takimi binokularami obejrzeć pewne preparaty, zobaczyć też filmy takie edukacyjne w tych mini labach. I jedno laboratorium przypomina takie plenerowe, terenowe laboratorium. Natomiast drugie laboratorium to jest nawiązanie do ULA i tam faktycznie w tym drugim laboratorium pokazujemy świat zapylaczy i mówimy też o takiej ważnej roli zapylaczy, jeżeli chodzi o właśnie środowisko przyrodnicze. Dochodzimy teraz do takiej części, gdzie prezentujemy zwierzęta naszych lasów i tutaj faktycznie w anturażu lasu mamy okazy zwierząt, które żyją w lasach. To są wypreparowane oczywiście zwierzęta, ale tak jak widać są tak tutaj wyeksponowane, że wygląda to bardzo naturalistycznie. Także mamy tutaj jenoty, dziki, borsuki, sarny i o tyle jest to ciekawa część naszych ekspozycji, że właśnie dzieci, bo to głównie dzieci, tutaj się zachwycają tym mini lasem, mają okazję zobaczyć, jak wyglądają właśnie zwierzęta, które zamieszkują nasze lasy, no bo tak generalnie gdzieś w realu trudno byłoby stanąć oko w oko z jenotem, czy też z borsukiem, czy z dzikiem, prawda? Natomiast tutaj taka możliwość jest. Jesteśmy teraz w takim miejscu, gdzie możemy spotkać stanowiska, które pokazują nam zjawiska optyczne, wystawa czasowa, która nazywa się Barwy i faktycznie jest tutaj dużo bardzo ciekawych stanowisk. Między innymi właśnie pokazują one, jak wyglądają poszczególne długości fal świetlnych, jak możemy postrzegać właśnie przy określonej długości fali, na przykład kolory, czy też mamy tutaj stanowiska, które gdzieś tam nawiązują do już takich bardzo historycznych urządzeń, które pozwalały właśnie poprzez pewien taki efekt złudzenia optycznego jakoś tam wygenerować ruch, jakby nie patrzeć no, stałych tutaj elementów tego urządzenia. Dla zilustrowania ciekawych tutaj właśnie wybranych stanowisk tej wystawy barwy chciałabym pokazać, jak wyglądają kolorowe klocki oświetlone światłem o pewnej długości fali. Mamy klocki niebieskie, zielone, czerwone, natomiast jeżeli zmieniamy długość fali, to tak jak tutaj widać, one zdecydowanie przestają mieć swoje naturalne kolory, a więc widziane w pełnym spektrum światła, bo na przykład się pojawia kolor czarny, tak, czy też na przykład kolor intensywnie żółty. No bardzo, bardzo zróżnicowane, także jest to naprawdę spektakularne stanowisko i można się tutaj pobawić. Jesteśmy tutaj przy stanowisku, które nazywa się łóżko fakira i tutaj możemy właśnie sprawdzić, co czują fakirzy, którzy kładą się na łóżku z nabijanymi gwoździami. Okazuje się, że nie jest to aż tak straszne, także możemy to sobie tego uczucia doświadczyć i dla porównania mamy łóżko, które wydawałoby się, że powinno być wygodniejsze od tego łóżka z tymi gwoździami. Natomiast okazuje się, że takie łóżko z takich półkul drewnianych wcale nie jest tak wygodne, jak to łóżko z tymi właśnie gwoździami. Jesteśmy teraz na pierwszym piętrze i tutaj mamy kolejne działy wystawy Zoom, a mianowicie moje miasto, mój kraj i mój świat. I też tutaj, tak jak widzimy, mamy kilkadziesiąt stanowisk, które odpowiednio właśnie nawiązują do jednego z tych wymienionych działów. No więc może zacznijmy od mojego miasta. Mamy tutaj ciekawe stanowisko, które pokazuje, jak wykorzystujemy energię solarną, więc mamy takiego drona, który oczywiście reaguje na dostarczenie odpowiedniej porcji energii. I tutaj mamy możliwość oświetlenia takiego panelu słonecznego takim niebem lekko zachmurzonym i tak jak widzimy, ten dron niekoniecznie tutaj chce nam startować. Natomiast jeżeli sobie to niebo tutaj zastosujemy jak gdyby taki zabieg formalny, a mianowicie niebo bez chmur, to jak słyszeliśmy, ten dron nam zaczyna tutaj ładnie startować, także ta energia jak najbardziej jest efektywna, jeżeli chodzi o energię słoneczną. Mamy tutaj stanowisko, które też pokazuje nam, jak wygląda generator prądu, a więc też możemy zakręcić specjalnymi pokrętłami korbki, no i możemy zaobserwować efekt, że włączają się wentylatory, włącza się światełko, także tutaj też pokazujemy, jak generowany może być prąd. Następnie mamy takie stanowisko, które nam pokazuje, jak możemy skonstruować budowlę, która faktycznie jest bardzo wytrzymała, a mianowicie łuk. Faktycznie jest to taki element architektoniczny, który wykazuje bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną, bo nawet jeżeli się zdarzały sytuacje, że gdzieś w jakimś rejonie były trzęsienia ziemi, to bardzo często ostawały się, tak, czyli pozostawały właśnie budowle, które miały elementy łuku. Także tutaj możemy sobie taki łuk stworzyć i co ciekawe, ta budowla nie wymaga żadnego spoiwa, czyli odpowiednio tutaj zbudowany łuk idealnie jak gdyby utrzymuje swój kształt, swoją formę. Tutaj mamy też stanowiska, które pokazują nam takie pewne zjawiska fizyczne, chociażby jak wygląda

Różnicowane te lepkości. Ostatnia kolumna to bardzo duża lepkość. I faktycznie te pęcherzyki będą długo tutaj się utrzymywały. Mamy tutaj też stanowisko, które pokazuje, jak wygląda wahadło Maxwella. No i tutaj też dotykamy kwestii przekształceń energii potencjalnej w energię kinetyczną. Czyli tak de facto to wahadło Maxwella, można powiedzieć, że jest to takie duże jojo. Tak jak teraz tutaj prezentuję, nawijamy takie linki i pozwalamy temu kołu gdzieś tutaj rozpocząć za chwilę ruch, czyli koło nabrało energii, na razie potencjalnej, puszczam i tak jak widzimy, on będzie tutaj nam się przez dłuższy czas poruszać, tak, czyli już nie dostarczamy energii, bo ta energia była skumulowana na początku, także przez dłuższy czas będzie to wahadło pracowało. Tutaj wiadomo, w mieście bardzo często korzystamy z dźwigów, tak, jest konieczność tutaj podniesienia większych ciężarów i też pokazujemy, jaki układ tutaj bloczków, jaki układ właśnie próbuje pokazać, jaki układ bloczków jest najkorzystniejszy, jeżeli chodzi właśnie o efektywność podnoszenia porównywalnych ciężarów, prawda? Niby bloczki podobne, ale o nieco zmienionym układzie i oczywiście mamy tutaj takie trzy stanowiska, pokazujemy, że bloczki, które mają określony układ z dużymi oporami, jak widać, podnosimy ten ciężar, czy musimy tutaj wydatkować bardzo dużo energii, natomiast odpowiedni układ bloczków, a więc kolejne stanowisko, pokazuje, że nawet małe dziecko może ten ciężar, który tutaj jest umieszczony, podnieść. Tutaj mamy stanowisko z kwadratowymi kołami. Okazuje się, że to nieprawda, że tylko koło jako koło pozwala nam na możliwość przemieszczania pewnego rodzaju pojazdów, bo jeżeli mamy odpowiedni profil toru, tak, mamy taki mini pojazd z kwadratowymi kołami i bez problemów na takim właśnie wyprofilowanym torze ten pojazd się przemieszcza. A gdybyśmy chcieli tutaj spróbować, powiedzmy, z większymi oporami, wydawałoby się, że ten pojazd z kołami powinien się łatwiej przemieszczać. O, tu jest takie ciekawe stanowisko. To dmuchawa Bernoulliego. Wystartujemy ją. No i właśnie zademonstrujemy, co się będzie działo. I oczywiście też tutaj przy okazji można nawiązać do tego właśnie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o samoloty i inne zjawiska, które właśnie pojawiają się w naturze i w fizyce. Tutaj mamy taki pojazd, który też pozwala nam pokazać, jak skumulowana energia, jak wygląda zachowanie właśnie praw termodynamiki. Jest pojazd, który musimy tutaj wprawić w ruch takim specjalnym wahadłem i jeżeli my to wahadło uruchomimy, to widzimy, że pojazd się przemieszcza. Kolejne stanowisko to stanowisko żyroskopowe. Mamy żyroskop, który, jak widać, jest tutaj zbudowany z takiej obrotowej platformy. Musimy tutaj wprawić w ruch metalowe koło i później, zmieniając położenie uchwytu, zobaczymy, że w zależności od tego, w jakim położeniu jest koło, obracamy się w lewo lub w prawo. Tak działa żyroskop i to demonstrujemy. Tutaj mamy działo powietrzne i tutaj należy wycelować tym działem powietrznym w kierunku takiej specjalnej tarczy z takimi blaszkami, które pokażą nam ruch powietrza właśnie wygenerowany poprzez uderzenie w takie działo powietrzne. I co ciekawe, powiedzmy, ta kula, która tutaj powstaje w wyniku naszego uderzenia w tym urządzeniu, to nie jest kula, tylko to jest torus. I jeżeli się dokładnie przyjrzymy tym blaszkom, to zobaczymy, że faktycznie ma to kształt, to co jest jak gdyby efektem tego ruchu powietrza, ma kształt, powiedzmy, takiego obważanka, a nie okręgu, czy też koła. Przechodzimy do teraz kolejnego działu, mój kraj. I tutaj mamy stanowisko, które pokazuje nam powstawanie fal, czyli tutaj też mamy specjalny przycisk, który uruchamia urządzenie, które generuje nam fale. I tutaj też możemy określić jak gdyby wysokość powstających fal od kąta położenia dna, powiedzmy tutaj morskiego. No i też tutaj, co też ciekawe, to z tego, co gdzieś tam wyczytaliśmy, siódma fala jest z reguły nieco inna, jeżeli chodzi o wysokość, niż pozostałe fale, także można to sobie spróbować zaobserwować.
Tu mamy ciekawe stanowisko, które jest stanowiskiem nawiązującym do hipsometrii.

0: Mamy takie właśnie interaktywne stanowisko z takim piaskiem kauczukowym i możemy sobie tutaj tworzyć, a więc tworzyć jakieś struktury przestrzenne, czyli góry, jakieś zbiorniki wodne. Właśnie w momencie, kiedy my wygenerujemy jakąś określoną powierzchnię tego terenu, to tak jak na mapie fizycznej otrzymamy poziomice i bardzo ładnie tutaj można właśnie opowiedzieć o tym, jak w ogóle się czyta, tak, analizuje mapy fizyczne. Stanowisko z kulą plazmową. Plazma to jest czwarty stan skupienia, na przykład często spotykany w piorunach. Także też widzimy, że jeżeli tutaj przybliżymy naszą dłoń do tej kuli plazmowej, to te pasma plazmy jak gdyby kierują się w naszą stronę. Oczywiście to jest związane też z przewodnictwem. Także też bardzo ciekawe stanowisko. Tutaj mamy stanowisko symulator powstawania wiatru. Także też tutaj wywołujemy wiatr poprzez zmianę ciśnień, a więc różnica ciśnień powoduje, że w takim specjalnym cylindrze widzimy efekt właśnie w postaci wiatru. Przechodzimy pomału do stanowisk w dziale Mój Świat i tutaj jesteśmy przy stanowisku trzęsienie ziemi, jest specjalna platforma i tutaj są wywoływane strzęsienia, czyli coś, co oczywiście jest, to nasze stanowisko jest symulatorem trzęsień ziemi, a więc mamy tutaj trzy poziomy trzęsienia ziemi w skali Richtera i mamy tutaj od 4 do 6 stopnia w skali Richtera, także faktycznie tutaj efekt jest taki, że można poczuć się jak w miejscu, gdzie powstały jakieś właśnie ruchy sejsmiczne. Kolejne stanowisko to stanowisko, które ilustruje nam efekt cieplarniany, także mamy tutaj dla porównania elementy kuli ziemskiej. Jedna kula ziemska, jak widzimy, jest pozbawiona tej kopuły, którą posiada ta druga kula ziemska. I ta kopuła ilustruje nam właśnie to, co się dzieje z naszą planetą, czyli ta warstwa, która tworzy się właśnie z tych gazów cieplarnianych, czyli pokazujemy tutaj efekt cieplarniany. Kolejne stanowisko to symulator huraganu. Tutaj wchodzimy do takiej kabiny i przy pomocy specjalnej manetki generujemy właśnie wiatr i mamy tutaj tak silny wiatr, że nawet dochodzi jego siła do 100 km na godzinę, także to już faktycznie jest mocno odczuwalne, także tak jak tutaj jest napisane, uwaga, głośny eksponat, siły wiatru trzeba zwiększać stopniowo, żeby po prostu nie mieć jakiegoś małego dyskomfortu. Mamy stanowisko, które pokazuje nam, jak powstaje tornado i tutaj za chwileczkę powstanie tornado mgielne. Oczywiście tornada są różne, bo są i takie właśnie ogniste i wodne, no i oczywiście też takie mgielne, jak widzimy. Także tutaj możemy zaobserwować ten charakterystyczny wirowy ruch akurat w tym przypadku tutaj tej mgły, ale oczywiście tutaj możemy to sobie wyobrazić, że to jest bardzo silny ruch powietrza czy też ognia. Ciekawe stanowisko, które pokazuje nam czas na Ziemi w czasie rzeczywistym. Tutaj widzimy na mapie właśnie świata, co dzieje się aktualnie w tej chwili, jeżeli chodzi o czas. No, widzimy, że Ameryka Północna, Południowa w tej chwili śpi. Tak, mamy noc, natomiast u nas tutaj mamy dzień. Podobnie też Australia jeszcze jest, że tak powiem, pogrążona w śnie. I tutaj to, co jest ciekawe, możemy sobie w wybranych miejscach sprawdzić czas, a mianowicie mamy Honolulu 30:38 minut po północy, prawda? Tu na górze mamy. Natomiast ta sama długość geograficzna, tak? Czyli mamy Kiribati, już mamy piątek, też godzina 0:38, czyli tutaj można powiedzieć, że właściwie powinien być ten sam czas, bo tak jak powiedziałam, ta sama długość geograficzna, ale jak widać tak nie jest. Także na Sylwestra tylko do Kiribati i do Honolulu, można dwa razy, prawda, sobie świętować. Też mamy ciekawe stanowisko, które właśnie testuje znajomość naszych języków obcych, graj, tak, sprawdź swoją znajomość języków. No i tutaj mamy, musimy wybrać. O, wybraliśmy, czyli to był język, którym rozmawiałem w Republice Kongo, prawda? No i tam możemy grać dalej. Tutaj mamy stanowisko, które przedstawia nam historię naszej planety, Ziemi, i jest ono tutaj interaktywne, oczywiście jak większość naszych stanowisk. Mamy tutaj ekran, na którym możemy sobie przesuwać właśnie oś czasu, i na tej osi czasu mamy zaznaczone ery, oczywiście też odniesienie w liczbach, jeżeli chodzi o lata, i zaznaczone są najważniejsze wydarzenia w dziejach naszej Ziemi, tak? No i tutaj mamy na przykład erę paleozoiczną, a więc chociażby pojawienie się pierwszych gadów owadów, tak, w karbonie, czy też na przykład wyjście kręgowców na ląd, na granicy karbonu i permu. Także dużo tutaj ciekawych wydarzeń jest pokazanych. I tutaj jeszcze jest też to, co jest ciekawe, że niektóre z tych wydarzeń można jeszcze sobie lepiej poznać, a więc możemy sobie kliknąć w określone miejsce, wyświetla nam się ekran, który jest tutaj jak gdyby uzupełnieniem tego, co się dzieje na tablicy, i tam możemy sobie szczegóły do wydarzenia przeczytać, tak? Uzupełnieniem tego stanowiska są specjalne gabloty, i tu w tych gablotach mamy skamieniałości, które właśnie nawiązują do poszczególnych er geologicznych, także tutaj ciekawe, mamy zgromadzone eksponaty, trylobity, czy też ciski roślin właśnie z okresu karbońskiego, także tutaj naprawdę myślę, że dla osób interesujących się właśnie paleontologią jest to bardzo ciekawe stanowisko. To jesteśmy przy kolejnym stanowisku: globalne ocieplenie, a poziom wód na świecie. I tutaj pokazujemy, co dzieje się w przypadku ocieplenia klimatu w różnych stopniach: łagodnym, umiarkowanym i katastrofalnym. No to powiedzmy, zobaczmy na razie łagodny, tak? Co się dzieje w łagodnym? Znaczne podniesienie się globalnej temperatury spowoduje podniesienie poziomu wód o 1 metr, tak? Czyli o 1 metr, no i patrzymy, co się dzieje. Morze Bałtyckie zalewa Żuławy Wiślane, od tej pory Malbork, Tczew i Elbląg leżą nad morzem, tak? Ale to w Polsce, zobaczymy, co się będzie działo w innych rejonach świata. No niestety morze pochłania połowę Holandii i widzimy to na tej symulacji. Idziemy dalej, patrzymy, co się dalej dzieje. No i tutaj niestety najniżej położone państwo świata, Malediwy, prawie w całości znika pod wodą Oceanu Indyjskiego. Także to nas czeka niestety, tak? I to było w przypadku, kiedy stopień ocieplenia klimatu jest łagodny. Natomiast no, przejdźmy do katastrofalnego, kiedy woda podnosi się o kilkadziesiąt metrów, bo topnieje lód na Grenlandii i Antarktydzie. No i patrzymy, co się dzieje. No chociażby w naszym kraju. Szczecin, podobnie jak większość polskiego wybrzeża, znika pod wodą, i Gorzów Wielkopolski leży nad morzem. W takiej sytuacji idziemy tutaj na Wyspy Brytyjskie. Morze Północne wydziera się w głąb lądu, zalewa Londyn. Nie ma Londynu. Pod wodą znajduje się większość Florydy, czyli nadmorskie miasta takie jak Nowy Orlean czy Miami przestają istnieć. Także tak to wygląda i to jest taka, myślę, że bardzo symulacja przemawiająca do wyobraźni. Tu jest ciekawe stanowisko, które pokazuje nam pacyficzne wyspy śmieci. I tutaj mamy pokazane właśnie takie wyspy, które utworzone są z odpadów plastikowych. Wiemy, że to jest bardzo duży globalny problem. Taka największa wyspa śmieci to jest wyspa znajdująca się w pobliżu Hawajów. I ona ma powierzchnię przekraczającą pięciokrotnie powierzchnię Polski. I niestety ten plastik nie ulega żadnemu rozkładowi. Tworzy się mikroplastik, który później trafia do łańcucha pokarmowego. No i okazuje się, że my w tej chwili już też sporo tego mikroplastiku mamy w naszych organizmach. Także no jest to bardzo, bardzo duży problem, co zrobić z tymi plastikami, które są produkowane w bardzo, bardzo dużych ilościach na świecie. Kolejne stanowisko: dźwięk w próżni. Tutaj mamy stanowisko, które, jak widzimy, mamy dzwonek. Dzwonek jest przykryty pod taką kopułą i możemy tutaj spróbować stworzyć, czyli wypompowujemy powietrze, tworzymy pod tą kopułą próżnię, tak, i sprawdzamy. sprawdzamy dźwięk dzwonka. Bo tak jak słychać, dzwonek jeszcze dzwoni, jeszcze niewiele wypompowaliśmy tego powietrza. Ale pompujemy i w którymś momencie próbujemy usłyszeć dzwonek, wtedy kiedy już tutaj się wytworzy próżnia pod kopłą i my tego dzwonka nie słyszymy. Czyli tutaj dźwięk w próżni się nie roznosi, tak? Natomiast to, co jest ciekawe, to bardzo często w takich filmach science fiction, które pokazują gdzieś tam sytuacje związane z kosmosem, są dźwięki, tak? Są dźwięki, pojawiają się dźwięki. W kosmosie nie ma żadnego dźwięku, bo tam jest próżnia. Także to nieprawda. Jeżeli mamy takie właśnie filmy, to oczywiście należy pamiętać, że to jest licencja poetyka. Tutaj mamy też ciekawe stanowisko, które pokazuje nam ruch powietrza na kuli ziemskiej. No i oczywiście tworzenie się chmur. No i tutaj, gdybyśmy tak sobie dobrze zaobserwowali powstawanie określonych właśnie zjawisk atmosferycznych, jakimi są chmury, no i w ogóle ruch wiatru, gdybyśmy tutaj analizowali, no to tak gdzieś tam w strefie bardziej od koła podbiegunowego do zwrotników, no to mamy te strefy, gdzie pojawiają się właśnie tornada, huragany i tak dalej. Natomiast w pobliżu równika ruch ziemi powoduje powstawanie chociażby takich wiatrów monsunowych, tak? Także to ruch obrotowy wpływa na to, jak się kształtują właśnie te określone zjawiska na kuli ziemskiej. Mamy stanowisko, które nam ilustruje zjawisko dnia i nocy, a więc ruch obrotowy ziemi, czyli wprawiamy w ruch naszą ziemię. Tak, i tutaj doskonale widzimy, że generalnie pół naszej kuli ziemskiej śpi, pół jest aktywna, że to też ładnie jakby pokazuje, jak to zjawisko wygląda i jak ono powstaje. Jesteśmy przy stanowisku w dziale Mój Kraj, bardzo ciekawe, zostać prezenterem pogody. I tutaj, jeżeli chodzi o to stanowisko, mamy takie zaaranżowane studio telewizyjne. Tutaj należy na panelu dotykowym wybrać jedną z map. Po wybraniu takiego programu określonego, a więc Polska wiosną, Polska latem, Lubuskie latem, stajemy na wyznaczonym miejscu i rozpoczynamy prezentację pogody. Okazuje się, że nie jest to takie proste, bo faktycznie trzeba dużo opowiedzieć, tak? I to, co my przedstawiamy, można obserwować na monitorach zewnętrznych, także obserwatorzy z zewnątrz mogą ocenić nasze zdolności, jeżeli chodzi o bycie pogodynką, także to myślę, że bardzo ciekawe. Później można sobie zrobić też pamiątkowe zdjęcie na tym stanowisku i mieć tutaj taką właśnie takie doświadczenie związane z prezentowaniem pogody. Kolejne ciekawe stanowisko to pokój Amesa. Pokój Amesa to stanowisko, które ilustruje nam taki efekt właśnie złudzenia optycznego, a mianowicie jest to specjalne pomieszczenie, gdzie należy stanąć raz w jednym, raz w drugim kącie i na monitorze obserwować to, co się dzieje w związku z tym, że to pomieszczenie jest specjalnie wyprofilowane, ma taki specyficzny układ ścian i tutaj powstaje takie określone złudzenie optyczne, czyli w zależności od tego, w którym kącie jesteśmy albo powiedzmy dużo więksi od osoby, która stoi w drugim kącie, albo jeżeli właśnie jesteśmy w tym drugim kącie, jesteśmy dużo mniejsi, także tutaj faktycznie wyraźnie widać to złudzenie optyczne, także tutaj naprawdę i ciekawe zdjęcia wychodzą i ten efekt jest taki spektakularny. Odbiorcami naszych ekspozycji są zarówno dzieci, mniejsze, większe, jak i oczywiście młodzież i osoby dorosłe. No i z myślą o tych najmłodszych mamy przygotowane takie kąciki, gdzie mogą tutaj faktycznie pobawić się, ale też oczywiście zaobserwować pewne zjawiska zachodzące gdzieś tam w przestrzeni. I mamy tutaj taki mini plac, powiedziałabym, zabaw, gdzie mamy taki basen z kulkami, mamy taki tor, który nawiązuje do toru żużlowego, no bo przecież żużel to nasz sport tutaj number one. Razem z koszykówką mamy oczywiście też miejsce, gdzie możemy sprawdzić swoje umiejętności koszykarskie. Mamy bachusikowe puzzle, mamy też taką ciekawą zabawę i tutaj właśnie mamy całą galerię naszych lubuskich, zielonogórskich bachusików, wśród których schowane są niepasujące bachusiki, także też trzeba tutaj wykazać się sprytem i znaleźć te niepasujące bachusiki. Mamy taką regionalną grę kółko i krzyżyk, ale tutaj nie mamy kółka, nie nie mamy krzyżyków, tylko mamy winogrona i mamy grzyby, no bo przecież to też z tego nasz region słynie. Także tutaj myślę, że dzieci ciekawie spędzą czas. I tutaj mamy takie stanowisko, które z pozoru wygląda jak okej, huśtawka, ale to nie chodzi o to, żeby tutaj się pochuśtać, tylko też, żeby zaobserwować pewne zjawisko. Są dwie huśtawki. Na jednej z tych huśtawek, jak widzimy, siedzi sympatyczny miś. Na drugą huśtawkę zapraszamy właśnie niedużego naszego gościa. No i wprawiamy w ruch huśtawkę właśnie z dzieckiem. I to, co się dzieje ciekawego, to, że w którymś momencie huśtawka właśnie z dzieckiem zaczyna wyhamować. Natomiast wtedy równolegle właśnie do huśtania się dziecka zaczyna huśtać się ta druga huśtawka i potem po jakimś czasie ta druga huśtawka też wyhamowuje, natomiast zaczyna się znów huśtać ta pierwsza huśtawka i to jest takie ciekawe, właśnie pokazujemy przenoszenie energii i naprawdę no jest to takie edukacyjne stanowisko. Tu proste stanowiska, w założeniu proste, natomiast i bardzo, bardzo jakby chętnie tutaj dzieci eksperymentują. Jest to stanowisko, które nazywane jest pętlą śmierci. I tutaj mamy faktycznie w sposób określony sprofilowany tor, puszczamy piłeczkę i sprawdzamy, jak działa siła odśrodkowa, ta, która pozwala takiej piłeczce utrzymać się w tej pętli. I tutaj nawiązujemy chociażby do takich pokazów cyrkowych, kiedy to w takiej beczce śmierci na przykład ktoś na motocyklu powiedzmy jeździ, tak? I nie spada. Także tutaj można to sobie empirycznie sprawdzić, jak to się może odbywać. Tak? Też mamy tutaj takie stanowisko też zbliżone do tego wcześniej omawianego, a mianowicie energia i tarcie. I mamy tutaj też specjalnie sprofilowany tor, spuszczamy swobodnie piłeczkę i teraz tutaj obserwujemy, że w zależności od wysokości punktu trajektorii tej piłeczki, ona spada szybciej lub też wolniej i oczywiście, ponieważ ma określoną porcję też skumulowanej energii, która w momencie, kiedy trzeba przemieścić się pod górkę, to ona właściwie, ta piłeczka bez problemów sobie radzi, także tutaj też pokazujemy zjawisko energii, no i oczywiście nawiązujemy do tego, że to nie ma także bez żadnych ograniczeń, no bo niestety jest tarcie, tak?
1: Kto może centrum przyrodnicze odwiedzić, kiedy może się wybrać, z kim, czy całymi rodzinami również?
0: Jeżeli chodzi o możliwość odwiedzenia naszego centrum, to w dni robocze serdecznie zapraszamy od godziny 12.30 do godziny 18.00. Dlatego 12.30, bo od rana realizujemy bardzo, bardzo duży projekt unijny, edukacyjny, ciekawa nauka i przychodzą do nas uczniowie z zielonogórskich szkół. Natomiast jeżeli chcielibyście Państwo wybrać się do nas w weekend, to zapraszamy od godziny 10 do 18 i tutaj oczywiście zapraszamy serdecznie i grupy zorganizowane i gości indywidualnych, a więc oczywiście chętnie tutaj widzimy i dzieci, i młodzież, i dorosłych, i seniorów, bo mamy różne grupy i różnych odbiorców naszych propozycji. Tutaj jeszcze też warto dodać, że mamy dużo takich imprez cyklicznych, a więc spotkania z podróżnikami, czy też Akademia Młodego Biologa, czy spotkania przyrodników. Mamy cały pakiet zajęć dedykowanych o bardzo zróżnicowanej tematyce i te zajęcia adresujemy właśnie do grup zorganizowanych, także myślę, że naprawdę tutaj ofertę mamy bardzo bogatą i mam nadzieję, że ciekawą.
2: SK 106,6.
3: Psychologia to nie tylko kierunek studiów, ale też sposób patrzenia na świat i drugiego człowieka. Więcej już teraz w rozmowie z Weroniką Lewandowską, Mają Macul i Klaudią Ogórek z Koła Naukowego Psychologii Edukacyjno-Wychowawczej oraz Psychoterapii.
1: Powiedzcie proszę, czym zajmujecie się jako koło? Dlaczego zdecydowałyście się na dołączenie do takiej studenckiej inicjatywy?
4: Jako koło zajmujemy się działalnością, tak jak nazwa mówi, związaną z dziećmi. Przede wszystkim zwracamy teraz uwagę, żeby jak najwięcej praktycznych rzeczy czerpać z działalności koła. A dlaczego zdecydowałam się dołączyć do koła? dlatego że wtedy dość sporo ludzi do niego dołączało. Zaczynało ono w sumie swoją działalność i interesuje mnie ta tematyka, z nią też chcę wiązać swoją przyszłość.
1: A powiedz, kiedy właśnie to koło rozpoczęło swoją przygodę?
4: Z tego co pamiętam, to koło istniało już przed pandemią, ale zostało ono zawieszone właśnie przez pandemię i po powrocie na uczelnię zostało ono wskrzeszone, że tak powiem. I wtedy właśnie zaczęło znowu raczkować. Teraz mam wrażenie, że tętni życiem.
1: Wiemy, że tutaj w centrum waszego zainteresowania znajduje się głównie psychologia dziecięca. Powiedzcie, skąd akurat wziął się pomysł na dzieci?
5: Jeżeli chodzi o taką moją perspektywę, to myślę, że wpadłyśmy na ten pomysł, żeby jednak propagować psychologię dziecięcą przede wszystkim, która nadal jest na raczkującym, myślę, poziomie. Też kiedyś usłyszałam taką myśl od koleżanki, która powiedziała, że nawet jeżeli będziemy mogły pomóc jednemu dziecku na świecie, to i tak będzie warto. Więc myślę, że taka właśnie inicjatywa, żeby właśnie propagować tą konkretną dziedzinę psychologii, to jest dość istotne, jeżeli chodzi o nasze społeczeństwo.
6: Oprócz tego sama tematyka koła była trochę narzucona, znaczy dla nas konkretnie, bo my już dołączyliśmy do istniejącego, ale my jak działamy, to mamy taką myśl przewodnią, że chcemy nauczyć się jak najwięcej, bo to doświadczenie, które zbierzemy teraz, da nam, no powiedzmy, przewagę na rynku pracy w przyszłości, ale też także taki spokojniejszy start, no bo mam sporo znajomych, którzy również z nami są w tym kole naukowym i mówią tak, chciałbym pracować z dziećmi w przyszłości, ale w sumie nigdy nie miałem styczności, nigdy nie miałem możliwości pracy z nimi, a my tutaj dajemy taką możliwość takiej początkowej relacji z tym dzieckiem, takiej niemocno inwazyjnej, no bo chociażby przy jakichkolwiek warsztatach nie jest się wtedy sam na sam, tylko jest się w grupą, można się z tymi dziećmi pobawić, nie jest to jeszcze żadna forma terapeutyczna, tylko taka rozwojowa, więc jest trochę łatwiej. A no w Polsce, tak jak tu Klaudia wcześniej wspominała, psychologia i psychiatria dziecięca są na bardzo niskim poziomie. Jakby to się wciąż rozwija, ale bardzo wiele braków jest, więc jednocześnie dlatego też staramy się edukować społeczeństwo. No tutaj na razie docieramy głównie do Zielonogórskiego, ale gdzieś na social mediach mam nadzieję, że więcej osób tam ogląda te rzeczy, więc jest to benefit dla nas i miejmy nadzieję dla społeczności zielonogórskiej.
1: Mhm. Odnośnie właśnie tej psychologii dziecięcej jest projekt Dzieci są po to, żeby się bawić. Powiedzcie proszę, na czym on polega? Wiemy, że odwiedzacie szkoły, czy jeszcze planujecie jego kontynuację?
6: Projekt trwa odkąd koło zostało wskrzeszone tak naprawdę, bo poprzednia przewodnicząca koła, Basia, rozpoczęła ten projekt ze swoimi uczniami w liceum tutaj w Zielonej Górze. My staramy się tym hasłem trochę żyć, już nawet trochę poza tą akcję konkretną, w której robimy zabawki i idziemy do jakiejś placówki, ponieważ to hasło nam się wydaje takie bardzo wartościowe i sporo można wyciągnąć z niego, jeżeli się gdzieś poszerza tą wiedzę. Jeżeli chodzi o samą konkretną akcję, no to w tym roku byliśmy w przedszkolu w czasie ferii naszych, powiedzmy w trakcie posesji. Prawdopodobnie jeszcze się wybierzemy, to jest spora organizacja, bo trzeba zebrać grupę i trzeba się dogadać z nauczycielkami, nauczycielami w konkretnej placówce, a jak to wiemy, z dziećmi bardzo często chorują i teraz był jeszcze długo sezon ten grypowy, to na razie trochę skupiliśmy się na innych projektach.
1: Możecie powiedzieć może jakie to są emocje, które wam towarzyszą podczas takich zabaw, że jednak można zrobić coś kreatywnego, można zobaczyć uśmiech na twarzy dziecka?
5: Na początku też zorganizowaliśmy akcję, żeby w ogóle stworzyć takie zabawki dla tych dzieci i no, ja nie ukrywam, świetnie się bawiłam malując farbkami, mogłam wrócić do czasów przedszkolnych i szkolnych, że mogłam się wykazać jakąś kreatywnością. To jest naprawdę przyjemne, kiedy się przychodzi do tego przedszkola i właśnie te dzieci są tak zaabsorbowane tą zabawą, są tak szczerze zainteresowane, co tutaj można zrobić. Część zabawek zostawiamy też w tych przedszkolach,
7: ze względu na to, że no, dzieci czasami są tak szczęśliwe. Na przykład ostatnio, jak ja brałam udział w tym, to zostawiliśmy karton, do którego rzucaliśmy, do którego dzieci rzucały takie worki z piaskiem. I no, zabawa trwała kilka dobrych minut, jak nie więcej, bo jak wyszliśmy, to jeszcze właśnie dzieci się zajmowały tym pudełeczkiem. Także to jest naprawdę takie przyjemne, miłe, uważam. I to tak nawet rozczarowujące bym powiedziała, że dzieci są tak szczerze zainteresowane tym, co przygotowałyśmy dla nich.
4: Ale też część członków naszego koła jest wolontariuszami w Domu Samotnej Matki w Zielonej Górze. To też myślę, że jest takim dość praktycznym elementem naszego koła.
1: Czy z waszej strony, ze strony studentek, macie takie poczucie, że gdzieś to wsparcie profesorów czy wykładowców wam towarzyszy?
6: Jak najbardziej. Chociażby nasze wydarzenie, jakim był wykład dla rodziców, był nadzorowany i prowadzony przez doktora Marcina Florkowskiego. On nas wsparł w przygotowaniu tematyki wydarzenia i później poprowadził wykład dla rodziców, a także nakierował nas, co poprowadzić na warsztatach, żeby te treści były wartościowe i edukujące. Robiliśmy też webinar dla studentów oraz dla wszystkich zainteresowanych, bo my wrzucamy wszystkie takie inicjatywy na nasze social media, że nawet taki ktoś postronny może uczestniczyć w tym. I mieliśmy webinar z pani doktor Zdzisławy Nieścioro, która była wcześniej doktorantką tutaj naszej, pani doktor Anny Mróz, więc to też jest wsparcie jej. Pani doktor Mróz też nas wspierała w tym wydarzeniu jako nasz opiekun. Mamy tutaj wsparcie wykładowców takich jak doktor Grzegorzewska, również gdzieś tam interesuje się tym, jak koło działa, gdzieś tam zawsze możemy liczyć, że nas wesprą, czy to chociażby odpowiadając na pytanie, czy odpowiadając, do kogo się zwrócić w kierunku nawet poprowadzenia takiego webinaru.
7: Też wykładowcy bardzo chętnie chcą się dzielić z nami swoją wiedzą, chociażby w takich warsztatach jak warsztaty z bajkoterapii, które ostatnio też się odbyły i na pewno będzie kontynuacja ich, czy też właśnie biorąc udział w innych takich wydarzeniach, typu właśnie, tak jak Weronika tutaj wspomniała, odpowiadając na jakieś nasze pytania, czy ogólnie chcąc prowadzić dla nas warsztaty tylko dla członków koła, no bo jednak zależy im, żebyśmy byli dobrymi psychologami.
1: No bo jednak studiujecie psychologię, jak to właśnie jest na tym Uniwersytecie Zielonogórskim, jak tą psychologię się studiuje, czy to jest ciężki kierunek?
8: Jest to na pewno kierunek wymagający, bo jednak wychodząc ze studiów, kończąc je, no ciąży na nas jakaś odpowiedzialność, bo będziemy odpowiedzialni za ludzi, którzy będą no, przychodzić do nas po pomoc. Dlatego ja już tak czuję taką presję, żeby jak najlepiej się do tego przygotować. Więc po prostu każdy przedmiot staram się przyjmować z takim nastawieniem, że mi się to kiedyś przyda. Ale jeśli chodzi o samo studiowanie, to myślę, że uniwersytet tutaj i wykładowcy są jak najbardziej nastawieni do pomocy studentom i zawsze starają się rozwiać jakieś nasze niepewności, odpowiedzieć na każde pytanie.
9: No to jest też jednak łączenie tej działalności koła ze studiowaniem, z życiem prywatnym. Czy to jest ciężkie?
8: Myślę, że na pewno zajmuje trochę czasu, ale dla osoby, która lubi, kiedy dużo się dzieje i kiedy możemy zrobić coś tak naprawdę dla ludzi, no dla dzieci przede wszystkim, myślę, że warto.
9: Mówimy o studiowaniu psychologii, no i właśnie co jest według was taką największą wartością w obecnych czasach w tej psychologii?
8: Z tego, co ja zauważyłam, oprócz takiej wiedzy teoretycznej, poznawania historii psychologii i różnych teorii, sposobów na pomoc dla innych ludzi, najbardziej wartościowe jest dla mnie takie samopoznanie. Przez to, że dowiaduję się tak wiele o tym, jak no jak po prostu funkcjonujemy jako ludzie, da się wyciągnąć dużo z tego dla siebie i rzeczywiście poprawić jakość swojego życia.
10: Ja też myślę, że te studia uczą takiego zrozumienia, wyrozumiałości dla ludzi i lepszego takiego ich poznania, bo im głębiej się zagłębiamy właśnie w tematykę psychologii, to bardziej się rozumie właśnie ludzkie zachowania, ludzką psychikę, jak ludzie funkcjonują, co tam się dzieje pod tym czerepem.
7: I no, uczymy się takiej pokory, że to dobra, ten człowiek zachował się w ten i ten sposób, dlatego że i no, jest to taka przydatna umiejętność w życiu, myślę, żeby właśnie tak podejść troszeczkę inaczej do drugiego człowieka.
11: No właśnie, czy tak jak mówiliśmy, czy ta psychologia dziecięca to jest kierunek, w którym chciałybyście się dalej rozwijać, czy może będziecie się kierowały jakimiś innymi specjalizacjami, kierunkami, co w tej psychologii was najbardziej ciekawi?
12: Ja ogólnie planuję rozwijać się później w kierunku psychologii dziecięcej, nie tylko, bo jeszcze rozwijam się w kierunku psychologii pracy, ale ta praca z dziećmi daje mi takie trochę poczucie misji, bo wiem, że psychologia pracy jest dość stabilną dziedziną, jakby znajdę pracę powiedzmy w jakiejś korporacji, a praca z dziećmi jest bardziej ryzykowna, chociażby na podstawie tego, jak nas obciąża psychicznie, no bo mimo wszystko pracujemy z małym takim człowieczkiem, który dopiero wchodzi w życie i mamy tą świadomość konsekwencji tego, co możemy powiedzieć, bądź jak widzimy, że dzieje się coś u tego dziecka, staramy się mu jakoś pomóc i nie zawsze nam się to uda, więc no to jest na pewno obciążająca praca, ale tak jak powiedziałam, czuję, że to jest coś, co mnie motywuje do nauki, do rozwoju, bo wierzę, że warto, że no, dzieci są naszą przyszłością, jakby społeczeństwa i no, bardzo duży nacisk jest w trakcie nauki na studiach psychologicznych, że to, co się dzieje w naszym dzieciństwie, ma bardzo duży wpływ na dorosłość i dlatego uważam, że warto gdzieś nasilić jakby działanie w tym kierunku jako społeczeństwo, żeby nie leczyć później dorosłych ludzi, którzy mają problemy, tylko trochę przeciwdziałać tym wszystkim rzeczom w momencie, kiedy dzieci dorastają, kiedy stają się nastolatkami, żeby mogły lepiej zrozumieć siebie, żeby wiedziały później, co chcą robić w przyszłości i żeby po prostu mogły być dziećmi, no bo tak naprawdę wiele problemów, które zaczynają się od młodego wieku, zaburzają ten taki okres dorastania i to czerpanie jakby radości z życia. A jaki to miałoby życie sens, gdybyśmy po prostu tylko siedzieli w swoich głowach i się zastanawiali, czemu wszystko jest złe.
13: W samej styczności z dziećmi czuję się bardzo dobrze. Myślę, że trochę przez to, że od małego po prostu miałam kontakt z młodszymi od siebie, więc takie jest to dla mnie naturalne. I tak jak Weronika powiedziała, no jest to ważne, żeby zapobiegać, a nie później leczyć.
11: Pozostając w tym klimacie studiowania, wiemy, że no, życie studenckie może być stresujące, mamy egzaminy, też kolokwia, jakieś takie życiowe wybory, zderzenie z dorosłością. Nie jest tak łatwo być studentem. To na pewno powoduje też stres. Powiedzcie proszę, czy są jakieś takie sposoby, żeby sobie jakoś umilić ten czas studiowania, żeby sobie jakoś poradzić z tym stresem?
7: Ja bym powiedziała, że przede wszystkim zadbać o siebie i swoje ciało i swoją psychikę podczas sesji. To jest połowa sukcesu, żeby się wyspać, zjeść, pamiętać o tym jedzeniu i nie żyć cały czas na kofeinie. Ale też myślę, żeby też tak, wiem, że łatwo powiedzieć, ale żeby też sobie troszeczkę odpuścić, dać sobie na luz. Wiem, że no nie każdy chciałby poprawiać jakąś formę zaliczenia i czekać na przykład na wrzesień albo te dwa tygodnie podczas sesji zimowej, ale tak stanąć przed sobą i powiedzieć, no każdy ponosi kiedyś porażkę, to nie jest nic wielkiego, poprawię, będzie dobrze. No i z takim podejściem po prostu podchodzić właśnie do tej sesji. Niezdany egzamin to wcale nie jest koniec świata i naprawdę wszystko da się zrobić, wszystko.
13: Ja myślę, że stres związany z samym studiowaniem, czyli z jakimiś zaliczeniami, z sesją, fajnie jest eliminować przez porównywanie sobie na przykład notatek z innymi. Na przykład u mnie bardzo sprawdza się taka praca grupowa, jakieś powtórki grupowe, bo każdy ma inną perspektywę i czasami ja mogę nie zauważyć, że mam braki w notatkach albo nie rozumiem jakiegoś tematu i no mój znajomy może wytłumaczyć mi po prostu lepiej dany temat, bo on go zrozumiał akurat od wykładowcy. Ale też sprawdza mi się rozkładanie nauki, chociaż wiem, że u studentów może być z tym ciężko, ale rozkładanie nauki po prostu na jakiś dłuższy czas, a nie dzień przed zaliczeniem.
14: To jeszcze podstawowe pytanie o strukturę koła. Ile już macie u siebie osób? Czy jeszcze można dołączyć?
15: W tym momencie, jeżeli chodzi o naszą grupę taką, której mamy spisanych wszystkich członków, to bym powiedziała, że z 50 osób jest na ten moment. Jakie są realia tego, kto się angażuje, to powiedziałabym, że tak z 20 osób realnie się angażuje tak na bieżąco, może nawet trochę więcej. Koło angażuje też zewnętrznie ludzi. Mamy studentów z drugiego kampusu, gdzie studiują kompletnie kierunki niepowiązane z pracą z dziećmi, ale chcieli się zaangażować w nasze wydarzenie. Jeżeli chodzi o dołączanie do naszego koła, głównie prowadzimy rekrutację na początku każdego roku. Jest to zazwyczaj okres październik, może do listopada, ale jesteśmy otwarci na przyjmowanie członków przez cały rok, bo uważamy, że to, że ktoś przegapił termin na początku roku, bo mógł nie słyszeć o kole, mógł nie wiedzieć, że taka tematyka go interesuje, nie powinno go wykluczać z tego, aby brać udział. Bo są ludzie, którzy dołączyli do nas miesiąc temu, bo dopiero miesiąc temu na przykład zetknęli się z naszym webinarem i zobaczyli, że to jest super opcja i dołączyli i teraz aktywnie działają w kole. A są ludzie, którzy są w kole od 3 lat, a nigdy nic nie zrobili, także czy byli w terminie zapisani, czy nie, no to nie oznacza, jak będą działali tak naprawdę.
16: A czy warto właśnie według już waszych doświadczeń, czy warto poświęcić trochę swojego czasu na taką aktywność poza zajęciami?
15: Na pewno daje to ogromną satysfakcję, jak widzi się, że coś działa. Ja na przykład pamiętam, jak rozpoczęliśmy wolontariat w domu samotnej matki. My tutaj jako zarząd całą papierologię załatwiłyśmy i poszły pierwsze osoby na spotkanie organizacyjne i później napisały na grupie, no my dzisiaj pójdziemy na pierwsze spotkanie z dziećmi. Czułam się jak taka dumna matka, że coś, co włożyłyśmy pracę, no bo to były nasze wolne dni w trakcie tych niewolnych posesji zimowej, że nasza praca naprawdę przynosi efekty i tak samo po wykładzie dla rodziców, jak słyszeliśmy od uczestników, że bardzo się cieszą, że mieli możliwość przyjścia, posłuchania, że nie wiedzieli, że takie rzeczy w Zielonej Górze się dzieją. Czy nawet jak studenci nasi mówią, że bawiliśmy się z dziećmi w trakcie wykładu, ale dało mi to taką satysfakcję i pokazuje mi to, że jest to coś, co chciałbym robić w przyszłości. No to można być tego dumnym po prostu i chce się działać dalej.
16: Czy jeszcze jakieś plany na przyszłość, czy może jakieś takie cele, które chcielibyście osiągnąć jako koło są?
17: Przede wszystkim chcemy jak najwięcej czerpać z tego, jakie możliwości mamy. Pewnie będą jeszcze jakieś webinary, będą jeszcze jakieś warsztaty, bo tak jak też już wspominałyśmy, wykładowcy są bardzo chętni, żeby dzielić się tą swoją wiedzą, więc na pewno będzie się dużo działo. Tak jak tutaj Weronika wspomniała, to jest no trochę naszego wolnego czasu, ale później ta radość i no nawet taki certyfikat z ukończenia webinaru czy warsztatów naprawdę cieszy i jest przydatny później, fajnie sobie dołączyć go do CV.
18: Też jako aktualny zarząd pewnie w przyszłości, jeżeli już się zmieni nasz kochany zarząd, to jeżeli będzie nowy, no to na pewno jako takie matki będziemy wspierać naszych kolegów i koleżanki, żeby właśnie mogli realizować dalej te projekty, albo może wpadną na jakieś nowe, no to wtedy jak najbardziej będziemy się tutaj zaangażować, zawsze będziemy otwarte, żeby jakoś pomóc tutaj i wspierać naszych podopiecznych, mogę powiedzieć.
16: Też działacie prężnie na swoich socjalach, są dodawane posty.
15: Staramy się wrzucać treści związane z różnymi wydarzeniami, takimi jak powiedzmy był Dzień Świadomości Raka.
2: SK 106.6. SK Żary News.
3: Lubuszanin Szymon Jaskuła skompletował koronę ziemi. 1 czerwca 2025 roku alpinista zdobył liczący ponad 6000 metrów Denali, nazywany też Mount McKinley. To najwyższy punkt Ameryki Północnej i dokonał tego jako pierwsza osoba z naszego województwa. W swoim górskim CV ma jednak jeszcze m.in. Kilimandżaro czy Mount Everest. Szymon Jaskuła w rozmowie z Krystianem Machalicą opowiedział nie tylko o samej podróży, ale zdradził też kilka ciekawych historii z najwyższych szczytów świata.
19: Parę rzeczy jest jest ciekawych, w zasadzie wszystko jest ciekawe w górach. Dlaczego o tym mówię? No bo Szymon Jaskuła jest ze mną, lubuszanin, podróżnik, wspinacz. W zasadzie pierwsza osoba z województwa lubuskiego, która osiągnęła koronę ziemi. Czy dla ciebie to jest jakiś taki wyjątkowy tytuł? Czy jakbyś był 90. lubuszaninem, to te emocje byłyby takie same?
20: To nie miało i nie ma żadnego znaczenia dla mnie, nie? To nie dodaje mi, ani nie odejmuje 5 czy 10 punktów do tego, co robię. I tym w ogóle się nie kieruję. I tak jak gdzieś tam wspomniałem, jak zaczynałem swoją przygodę z górami, to nawet nie miałem pojęcia i nie zdawałem sobie sprawy z tego, że nasze województwo, można powiedzieć, jest tak ubogie, co nie? W tych, nazwijmy to, alpinistów, a o himalaistach to już nie wspomnę, bo ja siebie w dalszym ciągu nie nazywam himalaistą, tylko ewentualnie alpinistą, wspinaczem i turystą wysokogórskim. Może kiedyś to się zmieni. Natomiast, no wiadomo, no jest to po prostu miłe, tak? Jest to miłe. Miłe było być pierwszą osobą z naszego województwa, która wdrapała się i zeszła żywa z Everestu. Korona ziemi tym bardziej. Natomiast to jest takie po prostu skutek uboczny tego, co robię.
19: A dlaczego nie chcesz się nazwać himalaistą? Mówisz, może kiedyś?
20: Tak naprawdę mówić o sobie himalaista to nie tylko jeździć w Himalaje, tak? Bo to od tego się wzięło i tam działać. Natomiast myślę, że trzeba się tutaj już wykazać jakimiś konkretnymi osiągnięciami. Miałem teraz jechać do Pakistanu, niestety na wyjazd nie dojdzie do skutku. Z drobniutkich problemów zdrowotnych, no ale to muszę być w 110% zdrowy, żeby pojechać. No i miał być Broad Peak i K2, a Broad Peak miała być próba bez tlenu. Po takim wyczynie, gdyby on zakończył się sukcesem, to wtedy gdzieś już mógłbym powiedzieć tak delikatnie, że takim jestem aspirującym himalaistą. Porównując mnie do moich osiągnięć, do moich kolegów himalaistów, chociażby jak Piotr Krzyżowski, Waldek Kowalewski czy Oswald Pereira, no to ja tak naprawdę w tych górach jeszcze nic nie zrobiłem, więc nawet bym nie śmiał się tak nazywać.
19: Osoby, które wchodzą na najwyższe góry świata, czy to jest takie środowisko dosyć zamknięte, w którym jest rywalizacja, czy niekoniecznie, bo znane są przypadki, w których ktoś gdzieś utknął i niektórzy nawet zrezygnowali ze swoich planów, by komuś pomóc. Jak to wygląda?
20: Oczywiście, zwłaszcza rywalizacja gdzieś trwa, powiedzmy, w krajach między wspinaczami, gdzie na przykład jeszcze nie było, na przykład do tej pory, nie wiem, kobiety czy mężczyzny, który skompetowałby 14-8 tysięczników. Gdzieś tam między niektórymi osobami jest ta rywalizacja, jest nawet jakaś taka niechęć i zdarzają się jakieś tam pewnie drobne świstewka. Niestety często taka rywalizacja kończy się tragicznie, chociażby jak 2 lata temu takie dwie Amerykanki, Gina i Anna, chciały być pierwszymi Amerykankami, które skompletują 14-8 tysięczników i na ostatnim Shisha Pangma ta rywalizacja była tak zaciekła, że gdzieś, powiedzmy, to bezpieczeństwo zeszło na drugi plan, no i niestety w ciągu, można powiedzieć, pół godziny, dwie zginęły pod lawiną, pod dwiema różnymi lawinami, jeszcze wraz ze swoimi szerpami, więc no góra, powiedzmy, że góry rozsądziły, że ani jedna, ani druga, więc takie rywalizacje się oczywiście zdarzają. Natomiast jak chodzi o koronę ziemi, to gdzieś pewnie tak. Ja z tego, co wiem, to po ukończeniu swojej korony gdzieś tam około 30 Polaków do tej pory w historii skończyło tą koronę, więc jest fajnie, jest super, nawet gdybym był setny czy 500, to jak gdyby nie miałoby dla mnie znaczenia, bo chodzi o mnie, to ja rywalizuję sam ze sobą.
19: Korona ziemi to jest określona liczba szczytów, ale jednak pojawiają się pewne takie dywagacje, który szczyt powinien być rzeczywiście uznany na danym kontynencie. Jak to według ciebie wygląda? Ty już śmiało mówisz, tak, zdobyłem koronę ziemi, więc jak to wygląda według ciebie? Ile tych szczytów jest? Który powinien być uznany za prawidłowy?
20: Znaczy się, no tak, jest 7 bądź 9. Przyjmuje się już, że tak powiem, powszechnie, tak, że jeżeli chodzi o Europę, to jednak jest to Elbrus. Natomiast jeżeli chodzi o Australię i Oceanię, to jest to piramida Karstensza. Natomiast w Australii na górze Kościuszki byłem. Jak wiemy, dwa razy próbowałem na Mont Blanc, ale raz pogoda, raz kontuzja w zeszłym roku nie pozwoliło. Natomiast myślę, że w tym roku dla świętego spokoju ducha i dla własnej małej ambicji tam wrócę, wybiorę się i powiedzmy dla takich rozwiania wątpliwości gdzieś tam, wiesz, kiedyś za 100 czy 200 lat jednak jak ktoś zmieni zdanie.
0: A dalej będziesz w księgach.
20: Żeby było, tak. Dokładnie, więc tak, ale tutaj, tak jak mówię, powiedzmy ta prawilna jest zrobiona, natomiast tutaj ten ostatni, dziewiąty rozszerzony szczyt też będzie.
21: Góra McKinley, znana też jako Denali, w zasadzie chyba teraz oficjalna nazwa to Mount McKinley po decyzji Donalda Trumpa, mniejsza w każdym
20: razie. Ale tak czy inaczej wszyscy nazywają Denali, i rangersi, i lokalsi, i tak dalej, więc tam chyba jak gdyby nic się za bardzo nie zmieniło.
21: To tak trochę jak z tytularnymi nazwami klubów sportowych. Tak. Każdy używa tej starej nazwy. W każdym razie nazwa to jedno, szczyt się nie zmienia. Ty zdobyłeś
20: górę, tak.
21: Nazywajmy ją może rzeczywiście górą Denali. Tak. 1 czerwca stanąłeś. Tak. Co zobaczyłeś? Jak wyglądał ten dzień?
20: Wiesz co, generalnie ten dzień był trudny. Trudny był z tego względu, że my tak naprawdę kilka godzin prędzej w zespole czteroosobowym po małych perturbacjach dotarliśmy do wysokiego obozu, tak, z tego obozu, którego się atakuje szczyt, czyli około 5300. Niestety w sobotę wpakowaliśmy się po prostu w kolejki wypraw komercyjnych. Kilkadziesiąt, sto, może więcej osób po prostu przed nami szło i na poręczówkach i na grani i naprawdę nam to wolno szło i dotarliśmy do tego obozu tak około 3,5-4 godziny po tym, co planowałem. Oczywiście troszeczkę więcej może energii zaoszczędziliśmy, bo nie szliśmy gdzieś tam trochę szybciej, no ale w każdym bądź razie mieliśmy dużo, dużo mniej czasu na taki odpoczynek, więc to była sobota około godziny 18:30-19:00 dotarliśmy do tego obozu i może mały problem małego Skopa polegała na tym, że już w niedzielę około południa pogoda zarówno na szczycie, jak i w tym obozie miała się drastycznie pogorszyć. Takie dostawałem prognozy głównie z Polski od kolegi Tomka Piotka Krzyżowskiego i jeszcze innych osób, które tutaj mi pomagały w planowaniu właśnie tych wyjść pogodowych, więc musiałem po prostu podjąć decyzję, czego się praktycznie na Denali nie praktykuje, o krótkim dosyć odpoczynku i o wyjściu w nocy. Więc zarządziłem, bo byłem liderem naszej grupy, zarządziłem wyjście o trzeciej w nocy, trzeciej nad ranem przy temperaturach poniżej minus 40 stopni. Więc to jest tak powiedzmy dosyć rzeźnicko, nie? Bo trzeba jednak wstać, trzeba trochę jeszcze ugotować wody, herbaty, coś zjeść, rozgrzać się, mieć rozgrzane stopy, mieć rozgrzane dłonie, bo jak się tego nie zrobi na dzień dobry, to potem jest naprawdę w takiej temperaturze jest ogromny problem. Udało się zmobilizować i trzecia z malutkim groszem wyszliśmy na ten atak szczytowy w zespole czteroosobowym. Chwilę po nas wyszła jeszcze taka zaprzyjaźniona para czesko-słowacka Lenka i Honza, małżeństwo. Lenka zresztą w zeszłym roku jako pierwsza Słowaczka zdobyła Everest bez tlenu. Więc szalenie silna dziewucha, mąż z tlenem, ona bez tlenu, więc oni wyszli troszeczkę za nami. Niestety po około gdzieś, powiedzmy, nie wiem, 300-400 metrach jeden członek mojej grupy Łukasz po prostu stwierdził, że on się jednak po prostu bardzo źle czuje, że jest osłabiony, nie odpoczął, nie spał i musi po prostu odpuścić, nie? Więc na całe szczęście była z jego strony to bardzo rozsądna, po prostu bardzo uczciwa dla zespołu i odważna decyzja, że można powiedzieć praktycznie na dzień dobry, tak, mnie o tym poinformował, bo później to po prostu byłoby ciężko. Musielibyśmy pewnie całym zespołem wracać, więc no, nie byłoby fajnie. Także zachował się bardzo, bardzo odpowiedzialnie, więc on wrócił, a my w zespole trzyosobowym, ja, Waldek Kowalewski i Krzysiek Makuch ruszyliśmy do góry. I tak naprawdę, wiesz, takim początkiem, wyzwaniem to był taki trawers ściany, to się nazywa Denali Pass. To jest taka dosyć stroma ściana, którą trzeba przetrawersować, idąc w nocy przy jakichś tam wiaterkach. Opadów śniegu nie było, ale były drobne wiatry przez poprzedni dzień tak samo, więc powiedzmy ta droga była bardzo oblodzona, bardzo niebezpieczna, no i musiałem po prostu jako pierwszy, bo ja prowadziłem grupę, no, przekopywać się, tak, przez to, więc to też zjadało bardzo dużo energii i trochę czasu. Tak sobie po prostu w głowie ułożyłem ten plan tego dnia, że zasuwamy, nieważne co, jak najszybciej przez ten trawers. Nie robimy żadnych odpoczynku, tylko bezpiecznie, jak najszybciej przechodzimy i można powiedzieć, za taką grań, za takie skały, jak już wyszliśmy, to wtedy pojawiło nam się, wiesz, piękne słonko, jest cieplej, jest przyjemniej i jest po prostu zupełnie inaczej, bo tutaj szliśmy cały czas w cieniu, więc jeszcze zimniej było, dłonie chcąc, nie chcąc zamarzają troszeczkę, no ale jak się człowiek rusza, to nie jest źle, nie? Więc w tym zespole trzyosobowym dalej, wiesz, cisnęliśmy. No powiem tak, no narzuciłem konkretne, solidne tempo. Krzysiu troszeczkę tam mnie, że tak powiem, krzyczał i prawie, że szturchał i prosił o trochę wolniej. Wiesz, no niestety, ja mu po prostu cały czas mówiłem, że ma wpierdzielać to, co po prostu ma, jakieś żele, batony energetyczne, jakieś draże, cokolwiek, bo niestety nie zwolnimy. Ale powiedziałem, jak trzeba będzie, to cię po prostu, Krzysiu, zostawię tutaj i cię zgarniemy na powrocie. Pół kroczka może zwolnię, ale to jest po prostu wszystko, bo cały czas miałem po prostu w głowie, że musimy się czasowo wyrobić ze względu na to załamanie pogody. Po 7 godzinach, co jest naprawdę bardzo dobrym czasem, dotarliśmy na ten szczyt. Na szczycie było pięknie. Było pięknie, niewielki wiaterek, praktycznie zero chmurek nad nami. Cholernie zimno, bo tylko po prostu robiliśmy kilka fotek tak naprawdę. Wiesz, jakieś tam filmiki, więc na szczycie zarządziłem też, że będziemy 15 minut maksymalnie. Jak tylko zaczęliśmy schodzić z tego szczytu, przybyliśmy za nami właśnie tą jeszcze parę dosyć daleko, Lemkę i Honzę. Dotarliśmy do nich. Zajęło nam, czyli, nie wiem, 25 minut do pół godziny. Przekonaliśmy ich. W sumie mieli z półtorej godzinki drogi do szczytu jeszcze, bo to jest troszeczkę inaczej, jak się schodzi, jak się wchodzi, a że została taka dosyć pionowa ściana, żeby się na nią wdrapać i potem grań, to przekonaliśmy ich, żeby jednak zawrócili z nami, bo się zaraz pogoda zepsuje. Lęce ciężko było się z tym pogodzić, no to wiesz, szalenie ambitna dziewucha, a niestety Honza troszeczkę był wolniejszy tego dnia, ale wiesz, jak zawrócili jednak z nami, 5 minut i pogoda tak się załamała, że nie byliśmy praktycznie w stanie na 5 metrów nic zobaczyć, więc musiałem znowu prowadzić grupę i praktycznie, że na czworaka ściągnąć, musiałem wziąć jeszcze gogle, bo już tak zamarzły, że musiałem, no po prostu szukałem drogi, nie? Szukałem, takie są trasery, takie tyczki, takie małe flagi, co ileś tam 10 metrów powbijane, więc no tutaj było powiedzmy ciekawie. Gdzieś tam dalej po drodze jeszcze zawróciliśmy kilku Rosjan, Amerykanów, którzy nie mieli tego dnia najmniejszych szans, żeby wejść na szczyt. No i po iluś tam na 100 godzinach zeszliśmy do tego high campu, a tam już się rozpętało piekło, nie? Takie piekło się rozpętało, że 4 noce tam musieliśmy spędzić, bo nie było opcji, żeby ktoś nawet z niższych obozów wszedł do nas, do tego obozu, ani żeby ktokolwiek zszedł z tego obozu.
21: Oczywiście o pogodzie mówisz, tak? Temperatura, tak. Wiatr, czy cokolwiek?
20: Wiatr się rozpętał. hulał. Zresztą mi i Waldiemu, bo my byliśmy razem w namiocie, zerwało front z namiotu, więc prawie odlecieliśmy. Waldi wyskoczył z namiotu, ja leżałem na środku namiotu po prostu, żeby za bardzo się jeszcze ten namiot nie unosił. I Waldi zabezpieczał ten namiot, pożyczając gdzieś tam z depozytów jakieś szable śnieżne od innych ekip, bo naprawdę byśmy odlecieli. Zresztą przez te 4 dni zerwało kilka namiotów, które były powiedzmy no puste, jakiś tam depozyt, jakieś tam rzeczy w nich ludzie po prostu wnieśli do góry, mieli, no ale zostały po prostu zabrane przez wiatr.
21: Denali to jedna z najtrudniejszych gór do zdobycia w twojej karierze, w twoim życiu?
20: Ja myślę, że tak. Pomimo tego, że nie jest najwyższa i może nie jest jakoś super, super techniczna. Jest kilka takich odcinków, że trzeba troszeczkę popracować. Natomiast jest to najbardziej wysunięta góra na północ ze wszystkich. I tak naprawdę mówi się, że nie wchodzimy na 6-tysięcznik, tylko na ponad 7-tysięcznik. No i ta pogoda, nie? Ta pogoda to jest po prostu tam bardzo często jest pełne szaleństwo. I też naprawdę wiele teamów bardzo dobrych, można powiedzieć profesjonalnych wspinaczy, czy nawet coraz częściej szerpowie przyjeżdżają też, żeby gdzieś tam sobie

0: jedzenia nie mieliśmy, jakieś tam powiedzmy drobne rzeczy zostały. Oczywiście z głodu byśmy nie padli, natomiast no, takiego komfortu już nie było. Jak tylko się pogoda delikatnie gdzieś poprawiła, pomimo tego, że prognozy były bardzo sprzeczne, to udało nam się po prostu stamtąd uciec.
1: No i też szybko się zmienia pogoda, tak? Na tych wysokościach macie urządzenia, które świetnie ponoć prognozują pogodę, a jak wyjdzie w rzeczywistości, no sam wiesz, że bywa różnie.
0: Tak jak wspomniałem, ja miałem prognozę tak naprawdę z kilku źródeł i od rangersów, tak, i z urządzeń satelitarnych. I znajomi podsyłali, śledzili, wiesz, najróżniejsze radary, czy to powiedzmy lotnicza pogoda, czy taka pogoda. Ona naprawdę się błyskawicznie tam zmienia.
1: Bo to jest sens w ogóle patrzeć na to?
0: Nie, no oczywiście, że tak, jak najbardziej, nie? Wiesz, jeżeli jest powiedzmy gdzieś okienko pogodowe, Kuba Patecki z Oswaldem weszli, no my się mijaliśmy, my schodziliśmy w trzecim obozie, a oni gdzieś tam dopiero do góry szli. No więc po prostu no oni akurat mieli szczęście, trafili na okienko pogodowe, że chyba 4 dni była pogoda, jakoś mówi, praktycznie lampa była, nie? Więc Oswald mi wczoraj pisał, że na szczycie bez czapki, bez rękawiczek, bezwiecznie, więc mieli po prostu, wiesz, no rewelacja, nie? Także no trzeba mieć też dużo szczęścia. Natomiast jak jest to okienko, gdzieś tam powiedzmy kilkudniowe, takie faktycznie, gdzieś tam, wiesz, front ten idzie i jest dobry, no to ona się sprawdza. Natomiast jeżeli, tak jak my mieliśmy, że tu co chwilę dosłownie coś się zmieniało, no to ona jest nieprzewidywalna bardzo.
1: To nie był pierwszy raz, kiedy próbowałeś wejść na tę górę Denali. Zdaje się, 2 lata temu była próba. Tak. Byliście bardzo blisko.
0: Tak. Byliśmy bardzo blisko, ale daleko. Byliśmy właśnie na koniec tak zwanego football field, czyli takiego ogromnego plato pod taką ścianą, na którą właśnie ściana z granią, na którą trzeba się wdrapać i potem jeszcze jakieś tam 15 minut do szczytu zostaje. No więc mogę powiedzieć, że jakąś tam godzinkę z groszem wtedy byłem pod szczytem, no ale coś się odwlecze, nie uciecze, tak widocznie tak musiało być. Chciałem też chyba tego po prostu doświadczyć jako organizator, jako lider, jako planista tego całego wyjazdu i się bardzo cieszę, że po prostu teraz tak to dopiąłem, tak to zorganizowałem, że daliśmy radę.
1: A powiedz, bo osobom, które nie znają się jakoś szczególnie na wysokich takich wspinaczkach, ja też należę do takich osób, wydaje się, mówisz, godzinka od szczytu, to pewnie gdzieś tam w cudzysłów można zamknąć tę godzinkę, ale dlaczego, pozwolę sobie zadać głupie pytanie, bo dlaczego nie? Dlaczego nie poczekaliście tej godziny dłużej, dlaczego nie uparłeś się być może jeszcze bardziej, skoro było tak blisko?
0: Znaczy się, wiesz, ja wtedy byłem zupełnie innymi ludźmi, wtedy liderem mojej, powiedzmy, ekipy i nawet tej takiej małej grupki trzyosobowej, która szła na atak, a za nami jeszcze druga grupa trzyosobowa, był Artur Małek, czyli nasz, powiedzmy, jeden z lepszych swego czasu himalaistą, tak, himalaistów, pierwszy zimowy zdobywca Broad Peak. No i wiesz, to była jego decyzja, tak, to była jego decyzja, ja nie chciałem się z nią zgodzić, bo właśnie chciałem poczekać, spróbować. Jeszcze kolega z teamu, który był z nami, Patryk, był no gdzieś tam trochę słabszy, już słabł, więc on był bardziej podatny na te sugestie, żeby jednak zawrócić. No i wiesz, no i wtedy byłem bliski tak naprawdę, żeby się po prostu wypiąć z tej liny, tak jak Lenka chciała zrobić i po prostu iść samemu, tak, na ten szczyt. Natomiast no ja wtedy nie miałem, nie korzystałem, nie znałem tych urządzeń satelitarnych, tych, powiedzmy, map, które gdzieś tam prowadzą topografii dobrze góry, bo zdawałem się na swojego lidera, więc no to było po prostu zbyt ryzykowne. Nie? Ja byłem zły, byłem wściekły, bo to był mój dzień, jak chodzi o wydolność fizyczną, no ale wiesz, czasami po prostu no, trzeba takie decyzje czy podjąć, czy się z nimi pogodzić, nawet jeżeli nie chcesz, dla dobra zespołu.
1: Tym lepiej chyba smakuje wejście na taką górę po czasie.
0: Tak, wiesz, ja bardzo, to była tak naprawdę jedyna góra, na którą ja bardzo nie chciałem

0: wracać, nie? Ze względu właśnie na te warunki panujące, tak? Na to, że rano się budzisz w namiocie i wszystko jest w śniegu, tak? Masz cały śpiwór w śniegu, całe, że tak powiem, wnętrze namiotu jest w śniegu, w szronie, więc to jest niefajne, niemiłe. Jest to po prostu niezbyt, jak mogę tak powiedzieć, niezbyt komfortowa góra, niezbyt przyjemna i dająca konkretnie w kość. No ale tak jak wspomniałem, tak? Ja byłem liderem, ogarniałem to wszystko, więc można powiedzieć, każdego dnia był plan, który realizowaliśmy praktycznie w 100%. No i szło zgodnie z tym planem, więc można powiedzieć, że jestem praktycznie, że podwójnie, tak? Szczęśliwy, że dobrze to zorganizowałem. Było hardkorowo, ale finalnie szczęśliwie.
1: Ile kilogramów miałeś na plecach? Plecak, wszystko inne, gdzieś jakieś doczepiane rzeczy. Ile kilogramów oprócz własnego ciała trzeba wnieść na szczyt góry?
0: No myślę, że my mieliśmy po 35 tak kilogramów minimum, do 40 kilogramów na saniach mieliśmy i po około 20 kilogramów na plecach, więc tak gdzieś w przedziale powiedzmy 55-60 kilogramów trzeba targać.
1: I to oczywiście są wyłącznie niezbędne rzeczy, czy możesz sobie pozwolić, żeby jakąś pamiątkę, coś z Lubuskiego przywieźć, coś zostawić na szczycie?
0: Nie, to są tak naprawdę wszystko to jest niezbędne rzeczy, nie? To jest wszystko to są niezbędne rzeczy, to jest sprzęt, to są niezbędne ubrania. Naprawdę musicie mi wierzyć, że nie uprawialiśmy tam rewi mody, tylko co niezbędne, tak? Pomimo tego, że byliśmy na górze 2 tygodnie, nie mieliśmy nawet 7 par majtek czy czegoś, nie, to jest, wiesz, to jest minimum powiedzmy do 3, tak? Po prostu skarpetek tyle, ile trzeba, jakaś, nie wiem, 1 czy 2 koszulki takie, bielizna termiczna, to i tylko i wyłącznie niezbędne rzeczy, jedzenie i gaz.
1: Rozmawialiśmy ostatnio w grudniu, po tym jak zdobyłeś masę Winsona, ale zapytam też o ten czas wolny w górach, bo jednak jest ten odpoczynek, ta regeneracja, co się wtedy robi?
0: Wiesz co, no właśnie to też gdzieś mnie tam troszeczkę zajmowało mi głowy przed wyjazdem, bo ja zawsze sobie decyduję, że kupię sobie w końcu jakiegoś tam e-booka, jakiegoś Kindla czy coś takiego, wgram ileś tam książek i będę czytał w wolnym czasie, nie? Natomiast no na Denali można powiedzieć, że za bardzo tego wolnego czasu nie ma, nie? Tylko po prostu trzeba zapierdzielać, bo jak gdzieś nie idziesz do góry, to po prostu pół dnia gotujesz, bo wiesz, dziennie trzeba minimum z 3, 4, 5 litry trzeba wypić różnych płynów, trzeba zjeść ze 3 posiłki plus jakieś dodatkowe rzeczy, no i to wszystko po prostu trzeba sobie ugotować, a tam woda się nie gotuje w 5 minut, tylko potrafi, nie wiem, w pół godziny, w godzinę, w zależności od wysokości i temperatur się gotować, więc tak naprawdę często większość dnia spędzamy na takich przyziemnych właśnie rzeczach jak gotowanie. Natomiast no, jak wspomniałem, ja byłem w namiocie z Waldkiem Kowalewskim, czyli uważam, że jednym z naszych najlepszych obecnie i najbardziej szalonych polskich himalaistów, tak? On ma 12 ośmiotysięczników, brał udział w ponad 20 akcjach ratunkowych, 12 osób uratował w górach i tak dalej. Ma bardzo specyficzny charakter, też silny. Mieliśmy kilka drobnych spięć, bo ciężki charakter, wiesz, który działa sam w górach, no ciężko się troszeczkę podporządkować pod dyktando młodszego, o wiele mniej doświadczonego kolegi, ale który jednak jest liderem i no chcąc, nie chcąc po prostu musisz, więc było trochę różnych sytuacji, no ale tak naprawdę spędziliśmy większość tego czasu, nazwijmy, gdzieś tam wolnego na najróżniejszych po prostu rozmowach o górach, o życiu, o wszystkim tak naprawdę.
1: Jak wygląda ten okres bezpośrednio po pokonaniu tej góry, kiedy już stajesz u jej stóp, kiedy już wracasz do normalności? To jest proces, w którym trudno się odnaleźć?
0: Staram się do tego dosyć płynnie przechodzić. Mam to do siebie, co troszeczkę rodzina ma mi i gdzieś tam nawet znajomi za złe, że ja wracam z gór niezapowiedziany, że planowo gdzieś tam mam wrócić któregoś, a kilka dni prędzej się pojawiamy w drzwiach
2: brata czy u rodziców i jest taki szok.
1: Z jednej strony dobrze.
0: Tak, to już taka niespodzianka, ale oni też, wiesz, tam i potem troszeczkę marudzą, jak tak mogę powiedzieć, że wiesz, że przygotowaliby chociażby jakiś obiad, jakiś tort, czy wiesz, ja bezę uwielbiam swojej bratowej, że bezę by upiekła i tak dalej, a tu wiesz, no nic nie ma. Ja mówię, ale ja w ten sposób robię. Natomiast ja przechodzę dosyć płynnie, nie? Bo można powiedzieć, w niedzielę wróciłem wieczorem, natomiast we wtorek już byłem na treningu. Także ja wracam do takiej codzienności, do swojej rutyny, 3-4 razy z psami na długie spacery po lesie, treningi swoje. Tak naprawdę jakby się nic nie wydarzyło, nic nie zmieniło, jakbym zaraz miał gdzieś jechać na kolejną wyprawę, rutyna.
1: Zdobywanie tych najwyższych gór może być traktowane jako taka trochę arena igrzysk, bo każdy chce zdobyć te góry w jakiś wyjątkowy sposób i bez tlenu, albo jako pierwsza kobieta, jako pierwsza osoba zimą, etc., etc. Ty jak na to patrzysz? Ty jesteś w końcu pierwszym Luboszaninem, więc to też jakaś wyjątkowość w tym jest.
0: Tak, może dostanę jakiś talon na kawę.
2: U nas... albo na winobraniu posadzą mnie koło bachusa z czekanem, tak? No. Albo takiego małego bachusika z czekanikiem zrobią.
1: No, u nas w Esce możesz za darmo kawę dostać.
0: Przepraszam, no. Ale no właśnie, już mam tutaj. Także no, gdzieś tam te przywileje pewnie są, jeszcze o nich nie wiem, ale...
1: Ale jest to szukanie rekordów i podbijanie stawki chyba.
0: Jest, tak. Zdecydowanie jest. Niektóre, mogę powiedzieć, pomysły są świetne, tak? Są fantastyczne. Sam śledzę, sam dopinguję. Niektóre są takie, no, na krawędzi, balansujące, że jak to się mówi, gdzieś tam coś pół metra w tą czy w tą, to może być dziękuję, do widzenia. Większość jest niestety robionych, jak to się mówi, no, na social media, tak? Czyliś tam pod publiczkę dla sponsorów, dla zasięgów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wiesz, ja stąd w tym roku na przykład na Everestie był taki Anglik, z tego co dobrze pamiętam, Mitch Hutcherson, czy coś, mogę przekręcić nazwisko, ale facet zrobił coś niesamowitego. Bodajże już pół roku prędzej, ktoś mówi, wyszedł z domu z Anglii i tak, przepłynął kanał La Manche, potem przebiegł przez całą Europę, przez Azję, przez Chiny, Indie, pływał, biegł, na rowerze jechał i na końcu wszedł na Everest, nie? Czyli jako zresztą pierwszy w sezonie, jako pierwszy turysta w sezonie, więc można powiedzieć, zrobił coś, czego nikt nie dokonał do tej pory. Wyszedł z domu i tylko i wyłącznie siłą własnych mięśni, tak, pływając, biegnąc, jadąc na rowerze i potem spinając się, wszedł na dach świata. Przy tym jakieś tam akcje charytatywne organizował, więc no coś, co naprawdę budzi pełen podziw i respekt. Nie? Więc powiedzmy, za takimi rzeczami to ja się podpisuję dwiema rękami.
1: Wiesz co, to ja już nie będę narzekał, jak o 5 rano bez samochodu będę musiał do radia jechać.
0: Dokładnie, widzisz, nie?
1: Wspomniałeś o akcjach charytatywnych. Ty też starasz się w jakiś sposób pomagać, choć nie jest to tak, że rozgłaśniasz to wszem i wobec, dlatego poproszę cię, żebyś to oznajmił wszem i wobec. Teraz pomagasz w każdym razie, starasz się według swoich możliwości.
0: Tak, dokładnie. Pomagam tak naprawdę praktycznie każdy wyjazd jest gdzieś tam związany z jakąś, nazwijmy to, akcją większą bądź mniejszą. No tak naprawdę tylko gdzieś tam nagłośniona była zeszłoroczna akcja dla zwierzaków, tak? Natomiast przy innej okazji, można powiedzieć, bardzo pomogłem właśnie Waldiemu Kowalewskiemu, innemu przyjacielowi Karolowi Adamskiemu spełnić marzenie o Everestie. Ostatnio pomagam jemu fantastycznemu 13-latkowi Stachowi Tuskiemu, który jest bardzo, bardzo chory. Natomiast zamiast, tak jak to lekarze sugerowali ojcu, po prostu, żeby siedział przed telewizorem i za bardzo się nie ruszał, nic nie robił, bo coś się w życiu może mu po prostu stać niedobrego, no to chłopak jeździ ze swoim fantastycznym ojcem po Himalajach i tam zdobywa póki co sześciotysięczniki. Teraz na wiosnę zdobył Lobucze i Mera Peak. Tak, jeździ po górach, na rowerze jeździ. Tam ojciec Janek też ma 8-tysięczniki na swoim koncie, więc tutaj na przykład indywidualnie tak, wspieram młodego chłopaka, który mimo przeciwności losu no nie poddaje się, a żyje pełnią życia, wspierany jest i myślę, że możemy o nim za jakiś czas, na przykład o jako najmłodszym Polaku, który zdobył jakiś 8-tysięcznik, usłyszeć.
1: To pytanie gdzieś mi umknęło, a wydaje mi się dosyć ważne. Jak wielką trzeba mieć wiedzę? Może historyczną, na pewno też geograficzną, o górze, na której się wspinasz. Pytam w tym przypadku konkretnie o Denali. Czy czytałeś i jak się przygotowywałeś tak merytorycznie do tego?
0: Znaczy wiesz, w związku z tym, że ja tam byłem, ja zwracam dosyć dużo uwagi na, powiedzmy, na pewne szczegóły, tak? Na gdzieś tam na detale na górze i tak dalej. Mam dosyć dobrą pamięć, też jestem wzrokowcem i sobie wizualizuję. Było mi łatwiej i dużo, powiedzmy, podczas panowania, wiadomo, też czytałem zdjęcia, tak, droga i tak dalej, ale dużo sobie po prostu wyobrażałem, nie? Na zasadzie, wiesz, po prostu byłem w stanie i jestem w stanie zamknąć oczy i praktycznie, wiesz, tak po prostu przemknąć, przejść tą, właściwie błyskawicznie, tą trasą całą, którą idziemy, nie? Jestem w stanie iść tam, powiedzieć się, coś, jakiś odcinek może być niebezpieczny, gdzie jest lekko, gdzie jest przyjemnie, gdzie musimy uważać. Tutaj dużą rolę odegrała, można powiedzieć, taka już delikatna znajomość góry, plus jakaś literatura, dostępne zdjęcia i to planowanie w ten sposób się odbywało u mnie.
1: Ile razy byłeś bliski śmierci w górach?
0: Tak naprawdę, jeżeli chodzi o mnie, tak, to ani razu, natomiast jeżeli mówimy blisko śmierci metaforycznie, tak, czyli gdzieś tam świadkiem tej śmierci, no to już kilkukrotnie. Tak, to kilkukrotnie byłem blisko kogoś, kto niestety po prostu został już na tej górze. Jest to na pewno nieprzyjemne doświadczenie. Natomiast jeżeli nie zaakceptujemy tej myśli, tego, że to się może po prostu zdarzyć wszędzie, to nie będziemy się nadawać w te góry. Po prostu psychicznie nie damy radę. Natomiast wiesz, nie miałem takich myśli, że mogę po prostu nie wrócić, nie? Z tych gór, bo jesteśmy w takiej czy nie innej sytuacji. Oczywiście gdzieś tam się, powiedzmy, bałem.
1: Siłą rzeczy,
0: tak? Tak. Natomiast nie był to taki strach paraliżujący, nie? Który by mnie sparaliżował, że nie mógłbym się ruszyć. Myślę, że bardziej mnie motywował do działania, gdzieś do wydostania się z tej jakiejś, powiedzmy, dosyć ciężkiej sytuacji i żeby wrócić. Nie? Wiesz, tak jak wspomniałem o tych chociażby czterech nocach w tym wysokim obozie, o dziwo one mi tak generalnie dosyć szybko, wiesz, minęły spokojnie. Byliśmy naprawdę w czterech literach i pogoda też się nie zapowiadała, że będzie nagle się poprawi i będzie super, czyli potencjalnie jeszcze mogliśmy tam spędzić ze 2-3 noce nawet, bez jedzenia, już bez wody i tak dalej. To jednak gdzieś ta głowa była naprawdę bardzo, bardzo spokojna. Może też dzięki Waldkowi, tak, który w takich sytuacjach jest naprawdę najwyższej klasy profesjonalistą i wiesz, zamiast pełen luz, pełen chill out i spokój, bardzo racjonalne myślenie. Może też dzięki temu ja też zachowałem spokój.
3: SK 106,6. treningi, zawody, medale, ale też pasja, dyscyplina i wychowywanie przez sport. Tak od wielu lat działa klub Oyama Karate w Lubsku, a więcej już teraz w rozmowie z senseiem Mateuszem Łandą.
4: Zacznijmy od tego, jak taka przygoda twoja z karate się zaczęła.
5: Ja zacząłem trenować w 98 roku, czyli teraz we wrześniu minie już 27 lat. Ale powiedziałbym, że to już na początku może była gdzieś tam przygoda, a teraz to już jest sposób na życie i coś, co jest obecne w moim życiu każdego dnia.
4: Było to pewnie kluczowe wspomnienie. Czy ty pamiętasz swój pierwszy trening karate?
5: Może się to wydawać dziwne, ale bardzo dobrze go pamiętam. Byłem małym chłopcem, który miał 7 lat i tata przyprowadził mnie na pierwszy trening. I bardzo dobrze pamiętam, jak wszedłem na salę i zobaczyłem nie tego trenera, nie tego senseja, którego widziałem na plakatach, tak? Bo na plakatach widziałem sensei Zbyszka Tomajowicza, a treningi prowadził jego brat, szef naszego klubu, wtedy jeszcze sensei, teraz już Cichan, Andrzej Tomajowicz. I pamiętam, że wtedy byłem zbulwersowany, że przyszedłem na salę i nie ma tam tego, kto był na plakatach. Ale na pierwszym treningu było dobrze, było fajnie, wyszedłem zadowolony. Nawet pamiętam, że uczyliśmy się robić przerzut bokiem tak zwaną gwiazdę i to mi tak utkwiło z pierwszego treningu właśnie te 27 lat temu.
4: Jeśli myślimy karate, to tutaj myślimy też o Yama Karate w Lubsku. Powiedz, co skłoniło cię do dołączenia do takiej działalności?
5: Czyli jak zaczynałem jako młody chłopiec, to przyszedłem, ponieważ szkoła, w której treningi się odbywały, była pod moim domem i poszedłem. Poszedłem jak każdy gdzieś tam z kolegów na treningi. No i zacząłem trenować. Na początku miała być to zabawa. Zresztą tak na początku stwierdzili moi rodzice, że wysyłają mnie, żebym się pobawił. No, ale to trwało. No i trwa po dzień dziś. W pewnym momencie, kiedy już byłem takim bardziej świadomym człowiekiem, można powiedzieć, jak to karate już tak bardziej się zakorzeniło we mnie, zobaczyłem, wśród kogo trenuję, jacy ludzie prowadzą ten klub, że to nie jest stricte tylko trening i pójście do domu, tylko że ten klub to jest życie, że w klubie jest jak w rodzinie, do każdego podchodzi się indywidualnie, a tak naprawdę całość tworzy jedną wielką rodzinę i to mnie ujęło i dlatego też zostałem i działam w tym klubie. Działam, wydaje mi się, mocno. Klub funkcjonuje tak naprawdę od 81 roku. Wtedy jeszcze to było pod egidami zielonogórskiego karate Kyokushin. To wszystko zaczął sensei Marek Błaszków. Potem klub przejął sensei Andrzej Tomajowicz, który wprowadził klub w struktury Oyama Karate, w którym jesteśmy po dzień dziś.
4: Oyama Karate, czym właśnie taki styl Oyama różni się od innych form?
5: Oyama Karate jest stylem kontaktowym i stylem modernistycznym, tak? Naszym mistrzem jest Shigeru Oyama, nieżyjący już Shigeru Oyama, jest to uczeń Masutatsu Oyamy, czyli twórcy karate Kyokushin. Nasz Shigeru Oyama też przez bardzo, bardzo dużą część swojego życia trenował Kyokushin, wywodzi się z Kyokushinu, ale w pewnym momencie zdecydował się na założenie swojego stylu, do którego wprowadził nowinki i modernistyczne techniki i tak powstało Oyama Karate, które rozwijało się w Stanach Zjednoczonych, bo tam też Shigeru Oyama emigrował. Jeśli chodzi o czym się różni od innych stylów, no jest to styl kontaktowy. Na świecie mamy bardzo dużo styli karate, poprzez karate tradycyjne, karate Shotokan, to są style bezkontaktowe, ale dążymy do tego, że karate jest jedno. Mimo tego, że jest wiele styli, to karate jest jedno i to nie jest tylko walka, ale to też są zasady, takie jak szacunek do drugiego człowieka i to na to też zwracamy uwagę na treningach. Tak? To też, myślę, właśnie ten szacunek do drugiego człowieka, etykieta dojo, to też odróżnia karate od innych sportów walki. Teraz mamy ponad w klubie około 250 osób. Tak? Na to wszystko składają się członkowie wszystkich naszych sekcji. Główna sekcja, siedziba klubu jest w Lubsku. Mamy też sekcję w Nowogrodzie Bobrzańskim i sekcję w Jasieniu. I tamten rok zakończyliśmy z liczbą około 250 członków klubu.
4: Mhm, czyli udaje się to spiąć w kilku miejscowościach. Sprawnie to działa, prawda?
5: Tak, sprawnie to działa. Szychan Andrzej, czyli szef naszego klubu, Szychan Andrzej Tomiałowicz, razem ze swoim bratem Sensejem Zbyszkiem w ostatnich latach tak to poprowadzili, że klub się naprawdę rozrósł. Mamy bardzo dużo mistrzów, których wychowaliśmy. No i też część z tych mistrzów prowadzi właśnie sekcje, czy to w Jasieniu, czy to w Nowogrodzie Bobrzańskim. Mamy też bardzo dużo mistrzów, którzy pomagają nam na sekcjach i dlatego tak to fajnie wszystko funkcjonuje i jesteśmy w stanie spiąć to tak, że odbywa się to tak naprawdę przez cały tydzień w różnych miejscowościach.
4: A jeśli mówimy o treningach, to do jakich grup wiekowych są skierowane?
5: Treningi tak naprawdę są skierowane dla wszystkich, bo karate czy samoobronę można trenować całe życie. Tak? Od małego dziecka po wiek już taki bardziej dojrzały. Prowadzimy grupy przedszkolne, prowadzimy też grupy z dziećmi szkolnymi. Te grupy są podzielone na grupy początkujące, na grupy zaawansowane. Mamy grupy młodzieżowe i grupy dorosłych, ale mamy też oddziały samoobrony. My specjalizujemy się też w defendo. Specjalistą od defendo jest Szychan Andrzej i Sensej Zbyszek Tomiałowicz, którzy w 2014 roku rozpoczęli też działalność w defendo. To jest bardzo skuteczna, prosta samoobrona dla ludzi, którzy nie mieli nigdy styczności ze sztukami walki. Jest to skierowane też zarówno dla dzieci, jak i dla młodzieży. Ja też mogę się pochwalić, że też w tym roku zrobiłem uprawnienia instruktorskie, jeśli chodzi o defendo, i jest to bardzo fajne uzupełnienie mojego karate.
4: Jeśli mówimy o pracy z najmłodszymi, jest to cięższe niż z osobami już dorosłymi. Jak wygląda taki trening z dziećmi?
5: Jeśli mówimy o pracy takiej trenerskiej, każda grupa, podejście do każdej grupy musi być inne. Ja staram się w ogóle do każdego trenującego podchodzić indywidualnie, bo myślę, że to jest też klucz do poprowadzenia dobrego treningu. Ale jeśli miałbym mówić, to tak, na pewno treningi z dziećmi, a zwłaszcza z tymi najmłodszymi, są może nie trudniejsze, ale bardziej wymagające, bo dzieci, trzeba wiedzieć, jak dzieci zachęcić, i to jest największa trudność. Jak znajdziesz klucz, żeby zainteresować dzieci, to jesteśmy w domu i te treningi wyglądają super. Jeśli chodzi zaś o grupy troszkę starsze, to jest troszeczkę łatwiej, ale wiadomo, trening z dziećmi rządzi się swoimi prawami, a grupy młodzieżowe czy grupy dorosłych, to wygląda to tak, że każdy, przychodząc na taki trening, też wie, czego chce, i łatwiejsza jest komunikacja, łatwiej jest dotrzeć do takich osób, no i działamy. I każdy wtedy się przekonuje na sali, czy warto z tym trenerem pracować, czy nie. My jako klub jesteśmy tymi szczęściarzami, że jak przychodzą do nas na treningi, to na tej sali zostają, i to jest dla nas największa duma.
4: No jeśli mówimy o dzieciach, no to też trzeba jakieś podejście mieć, żeby tą dobrą zabawę połączyć jednak troszkę z dyscypliną.
5: W treningu dzieci trzeba znaleźć klucz. No mamy swoje sposoby, żeby to połączyć. No wiadomo, w treningu dzieci, najmłodszych dzieci, troszeczkę starszych, kluczem jest zabawa, tak? Bo dziecko, przychodząc na treningi, tak naprawdę też nie wie, czego się spodziewać, ale jak widzi, że przez zabawę można zdobywać dużo umiejętności, to zostaje na sali, bo wiadomo, że jak jest uśmiech na twarzy dziecka, to wtedy te efekty też przychodzą szybciej. No, dla nas jest ważne, żeby przede wszystkim na tych treningach dzieci miały uśmiech na twarzy, bo jak mają uśmiech, to jest satysfakcja. My też widzimy, że te dzieci się rozwijają. Wiadomo, że każdy chciałby zrobić z młodego zawodnika mistrza świata, ale to też może nie do końca o to chodzi. Najważniejsze jest, żeby dzieci trenowały, żeby dzieci się ruszały i miały radochę z tego, co robią, a wyniki przyjdą później. Jest taka też maksyma w świecie karate, że z 10 tysięcy zaczynających treningi karate, tak naprawdę czarny pas zdobywa jeden. My mamy tych dzieci sporo i miejmy nadzieję, że będzie ich więcej niż jeden, ale mówię, dla nas jest przede wszystkim najważniejsze to, żeby te dzieciaki przychodziły na treningi, bawiły się, zdobywały umiejętności, i to jest dla nas takim największym celem i radością.
4: Ale powiedzmy, jak wygląda standardowy trening? Jak wygląda rozgrzewka, technika?
5: Karate od innych sportów walki różni to, że My też mocno stawiamy na szacunek, na kulturę. Każdy trening karate zaczynamy standardową japońską ceremonią, tradycyjną ceremonią, którą wykonuje się w karate na całym świecie. To jest też taki moment takiego przed treningiem, wyciszenia organizmu, chwilowej medytacji. No i potem przechodzimy do rozgrzewki ogólnorozwojowej, bo wiadomo, że podczas rozgrzewki trzeba pobudzić organizm do działania, nie zmęczyć się, ale pobudzić ten organizm do działania. I potem przechodzimy do treningu, w zależności od tego, co mamy zaplanowane na dany dzień, na dany trening. Możemy, jeśli chodzi o treningi, możemy pracować nad technikami walkowymi, nad stricte techniką, nad kata. Przygotowujemy się do egzaminów technicznych, kombinacje walkowe. W karate jest naprawdę bardzo dużo możliwości treningowych i to też czyni ten sport tak fascynującym. Każdy trening jest inny i mogę to z całą świadomością powiedzieć, że przychodząc na trening, mimo tego, że wykonuje się podobne techniki, te same techniki, to ten trening zawsze jest inny.
4: Oprócz treningów to są też obozy letnie. Ile już takich edycji zostało poprowadzonych?
5: Obozy to jest, można powiedzieć, nasza taka flagowa dziedzina. Nasze obozy bardzo mocno tutaj się wkupiły w naszą lokalną społeczność, ale też wychodzą już poza krąg tej naszej lokalnej społeczności. W tym roku mamy już 33. edycję naszego międzynarodowego, bo jest to już międzynarodowy obóz Oyama Karate i reszty świata. My stawiamy w tych obozach na to, że zabierając nie tylko karateków, bo na nasze obozy mogą jeździć również osoby spoza naszego klubu, stawiamy na to, żeby zabrać dzieci, młodzież, dorosłych, bo dorośli też jeżdżą z nami w różne fajne miejsca i stawiamy na wypoczynek, na rekreację, też na lekkie treningi. Nie są to obozy stricte treningowe, bo uważamy, że ten czas letni, czas wakacyjny jest po to, żeby wypocząć i z nową energią wejść w sezon, i gdzie potem oddawać się treningowi, ćwiczyć mocno, ale mówię, nasze obozy to cieszą się naprawdę bardzo, bardzo dużą popularnością. Rokrocznie zabieramy ze sobą około 140 osób, dzieci i młodzieży, na te obozy i doświadczenie przemawia za nami.
4: Były treningi, odpoczynek także, ale na pewno warto wspomnieć o osiągnięciach, o sukcesach, bo już trochę tych sukcesów na liście się zapisało. Powiedzmy o tych największych.
5: Przez wszystkie lata istnienia klubów to największe sukcesy to jest wysłanie dwóch zawodników na Mistrzostwa Świata. W 2009 roku w USA, w Denver, nasz zawodnik Tomasz Krysiak zdobył tam wicemistrzostwo świata w kumite, w walkach. Lata później, w 2016 roku, na Mistrzostwa Świata był też sensei Radek Bandziak, który zajął tam czwarte miejsce w kumite i szóste miejsce w kata. I to są, myślę, największe osiągnięcia, jeśli chodzi o nasz klub, ale mamy też szereg medali z Mistrzostw Europy. Tutaj też zdobywcami tych medali Mistrzostw Europy są właśnie Tomek Krysiak, Radek Bandziak, Dawid Gerstel, Tomasz Częścik, Kinga Dybka, która też startowała w naszych barwach. Mi też udało się zdobyć srebro w Mistrzostwach Europy w jednej z konkurencji karate. Także te medale międzynarodowe na pewno bardzo cieszą. Są to jedne z większych sukcesów sportowych, ale mam też szereg i mnóstwo medali z Mistrzostw Polski i tutaj mógłbym wymieniać wszystkich zawodników, ale myślę, że brakłoby nam czasu w tym wywiadzie.
4: Ale myślę, że warto powiedzieć też o Twoich dokonaniach osobistych.
5: Myślę, że też mogę powiedzieć, że troszeczkę tych sukcesów jest. Największym, jak wspomniałem wcześniej, ten jest srebro na Mistrzostwach Europy w jednej z konkurencji karate w Tomasz Iwari. Jestem też mistrzem Polski w drużynie w kata. Mam też Mistrzostwo Polski w Temashiwari, no i szereg medali juniorskich, jeśli chodzi o zawody rangi ogólnopolskiej, no i też mnóstwo medali, jeśli chodzi o gdzieś tam zawody mniejszej rangi. No, to już są takie sukcesy moje sportowe. No ale teraz największe sukcesy, z których ja się najbardziej cieszę, to są sukcesy moich i naszych podopiecznych.
4: Mhm. Co czujesz, jak taki podopieczny stanie na podium?
5: Dumę i jeśli młody adept wychodzący spod mojej, spod naszej ręki staje na podium, to ja widzę takiego małego siebie, który też zaczynał, stawał na podium, zdobywał pierwsze medale i to jest na pewno duma i wzruszenie. No i to też daje takiego motywacyjnego kopa do pracy, do dalszej pracy, bo to tylko pokazuje, że można i się da.
4: Mówiliśmy o przeszłości, ale warto wspomnieć o tym, co aktualnie, bo tutaj też możemy powiedzieć o sukcesie z ostatnich Mistrzostw Polski.
5: Tak, ten sezon, jak i zarówno tamten sezon, był bardzo sportowo też bardzo udany dla naszego klubu, bo na Mistrzostwach Polski zanotowaliśmy sukcesy, zarówno w Kumite stawaliśmy na podium, zdobywaliśmy nawet Mistrzostwo Polski w walkach, ale też takim ostatnim naszym sukcesem jest wypromowanie drużyny w kata zespołowym. 3 lata temu zrodził się pomysł, żeby taką drużynę stworzyć, ponieważ też bardzo fajnie rozwijała się konkurencja kata drużynowego w świecie Oyama Karate. Zrobiliśmy taką drużynę, która składa się z Anety Olzak, z Tomka Częścika i ze mnie. Zaczęliśmy startować, no i okazało się, że wychodzi to bardzo dobrze, bo ten trening, który robiliśmy na sali, zaprocentował. Raz zdobyliśmy Mistrzostwo Polski, 2 razy zdobyliśmy Puchar Polski na ostatnich Mistrzostwach Polski, to jest zdobyliśmy brązowy medal w Mistrzostwach Polski. Jeździmy po Polsce, staramy się robić jak najlepszą robotę. Udaje się to na razie, mam nadzieję, że będzie się to udawało jak najbardziej, jak najdłużej, ale myślę, że tutaj te medale tej drużyny to jest sukces, ale największym sukcesem jest to, że udało się tą drużynę stworzyć, że to fajnie funkcjonuje, że fajnie nam się trenuje razem i to też jest chyba klucz do tego, że pojawiają się wyniki sportowe, bo jeżeli nie ma atmosfery w drużynie, to na pewno o te wyniki jest ciężej. My jesteśmy tymi szczęściarzami, że łączymy te dwie rzeczy i no i na razie to wszystko fajnie klika.
4: Tak, działa coś takiego jak grupa pokazowa, powiedzmy, na czym ona polega?
5: Jeździmy po regionie, jeździmy po Polsce, już też wyjeżdżamy za granicę i po prostu robimy pokazy. My jesteśmy, karatecy to są bardzo kreatywni ludzie. My mamy też to szczęście, że jako klub mamy tych kreatywnych ludzi, mamy fajnych ludzi z mnóstwem pomysłów, bardzo dobrze wyszkolonych technicznie, no i tworzymy pokazy do muzyki, no i jeździmy i zabawiamy publiczność. Też można powiedzieć, że mamy sukcesy w tej dziedzinie, bo przez bardzo długi okres czasu byliśmy oficjalną grupą pokazową Polskiej Federacji Oyama Karate. Wystartowaliśmy na Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Walki w Warszawie. Tam zdobyliśmy też 2. miejsce. Był to duży sukces, ponieważ na ten festiwal przyjechało 19 grup sztuk walki, wszystkich sztuk walki z całego świata, także traktujemy to jako duży sukces i ten festiwal też otworzył taką drogę na duże pokazy. Zaowocowało to też występem w programie Mam Talent, dojściem do półfinału. A teraz po prostu jeździmy, wykonujemy pokazy dla publiczności, cieszymy się, że możemy dać troszeczkę rozrywki dla publiki. No i to też jest na pewno promocja dla naszego klubu, bo jeżdżąc po świecie, robiąc te pokazy, no, zbieramy żniwa w postaci kolejnych osób na sali treningowej.
4: Jak wyglądała Twoja droga do czarnego pasa? Jak to przechodzenie między pasami wygląda?
5: Nie chciałbym tego nazywać jakimś procesem, ale jednak jest to troszeczkę proces, bo no, zaczynasz w moim przypadku, tak? No, ja mówię teraz o swoim przypadku, zacząłem jako młody chłopak. Na początku zabawowo zdawało się te egzaminy, zdobywało się kolejne umiejętności, kolejne kolory pasów. Gdzieś czym bardziej te pasy robiły się ciemniejsze, zaczynało robić się poważniej, ten trening stawał się bardziej specjalistyczny. Czarny pas zaczął być realny, no i stało się to takim celem, pragnieniem. No i w końcu udało się to zrobić. Ja swojego pierwszego dana zrobiłem w 2012 roku. Przygotowywaliśmy się wtedy do tego egzaminu dość mocno, bo nie startowałem do niego sam. Startowałem też z grupą przyjaciół, z którymi razem się szykowaliśmy na ten egzamin. Pamiętam, że były to bardzo owocne i ciężkie przygotowania, bo chcieliśmy na tym egzaminie się pokazać jak najlepiej, bo ze Stanów Zjednoczonych przyleciał Shigeru Oyama, który nas egzaminował, każdy chciał pokazać się świetnie. No i w końcu nastał ten dzień tego egzaminu. No i według opinii egzaminujących nas, tak jak chcieliśmy, tak ten egzamin został zdany, czyli świetnie, bo były to opinie i egzaminatorów Shigeru Oyamy i też naszego mistrza. No i było to coś wspaniałego. Ja to traktuję jako jeden ze swoich największych życiowych sukcesów, bo jest to i sukces sportowy, i sukces mentalny. Bo to jest mnóstwo lat treningu, mnóstwo lat wyrzeczeń, zwieńczone właśnie tym czarnym pasem. Ale tak naprawdę kiedy zrobiliśmy ten czarny pas, bo mówię tutaj też w imieniu swoich kolegów, to tak naprawdę zabawa zaczęła się od początku, bo karate zaczyna się od czarnego pasa tak naprawdę.
4: Czy ty masz jakieś cele aktualnie jako sensei, może wychowawcze, sportowe?
5: Na pewno myślę, jakieś ukryte mam, ale dla mnie w tym momencie najważniejsze jest tu i teraz. To, żeby moi zawodnicy, których trenuję, nasi zawodnicy, tak? Mówię tu o całym klubie, żeby dobrze czuli się na treningach, żeby startowali na zawodach, żeby wychodzili z tych zawodów z uśmiechem, bo nie każde zawody można skończyć z medalem. I to jest dla nas najważniejsze, żeby zaszczepiać w zawodnikach sportową pasję, żeby dzieci, młodzież chciała startować, a sukcesy przyjdą, bo jest taka maksyma, że zwycięstwo nie należy się temu, kto nigdy nie przegrał i można wiele razy przegrać na zawodach, ale potem jak już w końcu zaczyna się wygrywać, to zwycięstwo naprawdę smakuje dobrze i to też zaszczepiamy dzieciom. Wydaje mi się, że jest to zdrowe i to jest chyba taki cel, jeśli chodzi o mój taki trenerski cel, żeby zaszczepiać w dzieciach sportową pasję i żeby to potem kiełkowało, ewoluowało i być może w przyszłości, żeby stało się sukcesem dla tej młodzieży czy dzieci.
4: Czy chciałbyś powiedzieć coś jeszcze na zakończenie?
5: Bardzo serdecznie chciałem podziękować moim mistrzom, wszystkim moim przyjaciołom z klubu, bo wszyscy razem tworzymy fantastyczną jedność i dlatego to tak wszystko fajnie funkcjonuje. Dlatego bardzo chciałem podziękować za tą przygodę, która zaczęła się lata temu, która trwa do dziś i będzie trwała w moim mniemaniu do końca świata i jeden dzień dłużej. Gdyby nie karate, moje życie na pewno nie wyglądałoby tak, jak wygląda dzisiaj.
6: SK 106.6.
7: Muzyką się żyje.
8: To będzie jedna z najbardziej klimatycznych imprez tego lata. Gwiazdy muzyki elektronicznej na terenie zabytkowego parku. Tak zapowiada się festiwal Park Beats. To w miejscowości Iłowa, niedaleko Żagania w województwie lubuskim. Scena stanie wśród ogromnych drzew na terenie Parku Dworskiego, a na niej międzynarodowy skład producentów. Wśród nich m.in. Skytech, ale też duet Kalbirem i doskonale nam znany. Ta impreza odbędzie się 21 i 22 sierpnia. Już możecie się na nią przygotowywać, bo my, Radio SK, będziemy tam z wami. Jako, że niedzielny poranek i minęła dokładnie godzina 9, ciekaw jestem, jakie zapachy u was się unoszą. Czy to już jest niedzielny perfum rzucony na siebie? Czy może poranna kawa Rafał Adamczak? Dzień dobry, witajcie powlopowo. Avicii, Rita Ora zaczynają.

Zapytałem was o to, jak pachną wasze niedzielne poranki, ale nie ma się co oszukiwać. Mówmy to sobie wprost. Taki niedzielny, wakacyjny poranek to musi pachnieć odrobinę błogim lenistwem, prawda? Nawet jeżeli wylądowaliście w robocie, to wiadomo, że w niedzielę w pracy zazwyczaj jest trochę inaczej niż w tygodniu. Jakby trochę mniej ludzi, jakby więcej luzu, więc piąteczka. Ja też w robocie dzisiaj wylądowałem i to jeszcze świeżo pourlopowo, ale powiem wam, że dobrze. Jak się mniej dzieje na korytarzach pourlopowo, to jest zdecydowanie dobrze. Można głowę odpowiednio nastawić, ustawić, przygotować, wdrożyć się w rytm, a jutro to już jakoś pójdzie, prawda? Kto w podobnej sytuacji? Ręka do góry. A to dajcie znać, co tam w ogóle u was, jak ten niedzielny poranek, czym pachnie, co robicie, jakie plany, ewentualnie kto na urlop, kto z urlopu wraca, gdzie utknęliście i jest wam z tym przyjemnie. Wszystkie meldunki od was zbieram i wszystkich jestem bardzo ciekaw. Można pod 664 402 302 SMS-owo, ewentualnie z głosówkami na naszym eskowym messengerze. A na lato hity na czasie wesce czekają. Za chwilę David Guetta, Alok i Run Run River. Mój ulubiony wakacyjny numer, ale wcześniej Daria Zawiałow i Dziwna.

0: 6 i 6.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: na lato takie hity na czasie w Radiu SK. Katy Perry, Last Friday Night, TGIF, 9.30 dokładnie na zegarkach, ale kto w niedzielę liczy czas? Dla kogo to ma znaczenie? No chyba, że wy z wiadomych przyczyn w wiadome miejsce. Ja mówiłem o tym, że nawet jak w niedzielę wylądowaliście w pracy, to chyba fajnie, bo w niedzielę jest trochę inaczej, mniej ludzi, ale Marek zwrócił istotnie uwagę na pewną rzecz. No nie do końca w niedzielę mniej ludzi w pracy, a jak jest się kościelnym? To trudno się nie zgodzić. Faktycznie dużo ludzi przychodzi, ale dość szybko wychodzą, więc głowa do góry. No i jeszcze taki anonimowy SMS, ale pełen luksusu przyszedł pod 66442302. Witam, my już po kawie relaksujemy się w jacuzzi. Można? Można. Nawet jeżeli komuś się urlop kończy, to jacuzzi może sobie wyobrazić. Bąbelki wszelkie również. Będzie dobrze. A za chwileczkę przypomnimy sobie klimaty mundialowe, czyli Shakira i Burna Boy i Die Die.
1: Autopromocja. Jak wkręcać, to

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama. I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gikas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
5: Poleca Radio SK.
6: We love Szczecin!
7: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
8: Hejka, nazywam się Peter Parker.
9: Pamiętasz go?
8: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
9: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
10: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy. PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Marian, a gdzie mogę kupić
13: Na mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Bo z mediaexpert taniej masz.
15: I po reklamie.

0: Właśnie na pasku w telewizorze wyświetliło się, że Robert Lewandowski zdobył pierwsze dwa gole w Chicago Fire. Jego drużyna wygrała. A co my wygraliśmy? Wygraliśmy wakacje, wygraliśmy lato, fajny dzień, fajnych ludzi obok siebie, prawda? No i takie hity na czasie, które na lato w Radiu SK dla was mamy. To nowość Sombre, My Body Isn't Ready. Ten artysta będzie na Sziget Festiwalu między 11 a 15 sierpnia. Kierunek Węgry. Wy też tam być możecie, bo my mamy dla was karnety na ten festiwal i nie tylko. Miejsce, karnety są oczywiście dwuosobowe, miejsce na polu namiotowym dorzucamy i 2000 zł kieszonkowego, myślę w sam raz, na takie festiwalowe wakacyjne szaleństwo na Węgrzech właśnie w ramach Sziget Festiwalu. To jest dobra propozycja, prawda? Działajcie w tej sprawie koniecznie w naszej apce. Od jutra znowu te karnety i nie tylko karnety będziemy na Sziget Festiwal rozdawać i tam was wakacyjnie wysyłać. A za 6 minut dokładnie będzie godzina 10. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
4: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
5: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
3: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
4: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
6: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. I po reklamie.
1: Muzyką się żyje.
2: Zbliża się wielkie święto K-popu w Polsce. Do Chorzowa przyjadą dziesiątki tysięcy fanów z całej Europy. Przed nami festiwal Sand in Colors K-pop Expose. W Parku Śląskim pojawi się m.in. 80s, Temin, Sucho czy Icon. Tak wielkiej K-popowej imprezy jeszcze w Polsce nie było. To wydarzenie to 15 i 16 sierpnia dokładnie. Warto uważnie słuchać Eski. Będziemy mieli dla was zaproszenia. Zresztą czego my dla was nie mamy, prawda? A Paweł na przykład napisał, że będzie obiad dzisiaj dla swojej rodziny gotował. Ten to ma dopiero wielkie serce, ale cudownie będzie. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. 10 już prawie na zegarkach, hymn męskiego grania tegoroczny. Proszę bardzo, na otwarcie.

Latka mijają, a ten numer cały czas ma styla. Pamiętacie? To był rok 2003, więc płyta 4 pory rapu, z której dla mnie ma styla pochodzi. W tym roku, w październiku dokładnie, skończy 23 lata. Ten album już wtedy ukazał się z muzycznym znakiem jakości Radia SK. Trzeci wymiar. Dla mnie ma styla. W Radiu SK, bo u nas gramy hity zawsze na czasie. Również 14 po 10. Okazuje się, że styla mają również polscy turyści i dzięki nam w dużej mierze włoskie Rimini znowu zaczyna rządzić na turystycznej mapie Włoch. Tak, tak, tak. Ten kurort nad Adriatykiem wraca do łaski, przeżywa oblężenie turystów z nad Wisły. Mało tego, Włosi nas chwalą. Mówią o nas, że zostawiamy coraz więcej pieniędzy w hotelach i to nie byle jakich, bo luksusowych. Że w restauracjach dobrze jemy, że nie tylko leżymy na plaży, ale i zwiedzamy, a do tego mamy opinię gości zdyscyplinowanych, kulturalnych i z klasą. I teraz najlepsze jest to, że Włosi, czujecie? Włosi to zauważyli.

0: nie mówcie, że ten numer to nie jest dobra wakacyjna impreza. Bo jest! Axwell and Bomb, Whatever Turns You On. Przy okazji świetny bas. Słuchajcie, jest taki głośnik, głośnik eskowy, wodoodporny. Jak go zanurzycie w wodzie przy okazji, kiedy będzie odtwarzał takie basy, to tak śmiesznie będą krople wody podskakiwać, to wam mogę zagwarantować. Nie pytajcie, skąd to wiem, kiedy i w jakich okolicznościach sprawdzałem. Słuchajcie, ale wracając do tych głośników eskowych wodoodpornych, a przy okazji jeszcze leżaków, to mam taki komplet do oddania. I leżak eskowy, i głośnik eskowy. Głośnik, podkreślam, wodoodporny. I taki zestaw może być wasz, jeżeli dacie nam w apce eskowej znać, co tam u was i przekonacie, dlaczego właśnie taki zestaw powinien wakacyjny trafić do was, na wasz taras, do waszego ogródka, ewentualnie wszędzie tam, gdzie wy, na wasze wakacje. To czekam na zgłoszenia w apce i w tej sprawie po godzinie 11. Na pewno do kogoś zadzwoni i komuś taki zestaw podaruje. Tymczasem do tej 11 właśnie pozostało dokładnie 29 minut.
1: Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
1: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Hades Sport Spa. Najnowocześniejsza 8-torowa kręgielnia w Europie. Wielkie mecze, burgery i autorskie koktajle. Zbierz ekipę i rezerwuj na hadespub.pl. Park 79. Tu zaczynają się emocje.
7: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
8: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
7: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
8: Po co przypłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
7: Ulica Żagańska 68. Żary.
8: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
9: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
11: Yes, of

Na lato takie hity na czasie dla Was mamy w Radio SK, to Baby Rexha i Faithless New Religion. Za kwadrans będzie godzina 11. Ta zła część mojej duszy, ta czarna część mojego charakteru każe mi to powiedzieć, a dotyczy to tylko tych, którzy do podstawówek i do szkół średnich chodzą, że wakacje to już mamy na pół metku, a właściwie nawet za pół metkiem i już tak z górki na pazurki do września. Co się wydarzy we wrześniu, wszyscy wiemy. Ale dobra, żyjmy jeszcze tym, że wakacje, ciśnijmy je jak cytrynę. Ja mam dla Was zestawy wakacyjne, ISK-owe leżaki, ISK-owe głośniki wodoodporne do zgarnięcia. Dlaczego Wam powinienem taki zestaw dać? Dajcie znać w naszej ISK-owej apce. A to już Lerek Innowator i moja panienka w Radiu SK.

0: addicted to heartache. Taka nowka sztuka na naszej jaskowej wakacyjnej playliście. Cameron Whitcomb, The Hard Way. Za 6 minut będzie godzina 11. Trochę podobno w ten weekend w naszym kraju pogoda nie domaga. 25 stopni to jest niedomaga, tak? No ale były już zdecydowanie większe temperatury, wyższe i mocne upały. Te wrócą w przyszłym tygodniu. Spokojnie.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Autopromocja.
1: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
2: Bo Vegas Seagate
1: to coś więcej niż festiwal.
2: To wyspa wolności.
3: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
1: i setki innych artystów.
3: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
1: Zgłoś się w dyskowej apce i
3: jedź na Seagate z radiem SK.
1: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Serce Parku Dworskiego na Parkwiks Festiwal Kiłowej znowu zabije potęgą dźwięku.
7: Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko.
6: Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold.
7: Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Blaster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
8: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
9: Hejka, nazywam się Peter Parker.
10: Pamiętasz go?
9: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
10: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: Znowu miałam rację.
12: W czym?
11: We wszystkim.
12: Akurat.
11: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
12: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
11: A nie są?
12: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
15: W Radiu SK codziennie przez całe wakacje dostajecie zestaw powiększony wakacyjnych imprez. Ruszamy z SK Summer City. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I już wiem, gdzie możecie zobaczyć gwiazdy, te śpiewające, za darmo, w Złotoryi. Właśnie tam w przyszły weekend zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek na scenie pojawi się m.in. Mr. Polska i Kubańczyk, a w sobotę gwiazdą wieczoru będzie Dawid Kwiatkowski. Wstęp na koncerty jest darmowy, a do tego będzie można też podziwiać Mistrzostwa Europy w płukaniu złota. SK ma też dla was światowe gwiazdy. Zabieramy was do Budapesztu na Seagate Festival. Tam zagra m.in. Sombr, Zara Larsson czy 21 Pilots, czyli artyści, którzy regularnie grają na antenie Radia SK. Mamy dla was podwójne karnety z miejscem na polu namiotowym i 2000 zł na drobne wydatki. Zgłoszenia w SK-owej apce na smartfony.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku. Reja 22.
16: Muzyką się żyje.
17: Dwie wschodzące gwiazdy polskiej muzyki łączą siły. Przona nagrał wspólny numer z Nitą. To kawałek Daj Mi Znać, który zagram wam już w tej godzinie, bo wszystkie hity, wiadomo, zaczynają się w SC. A jak zaczęła się ta współpraca?
18: Zaczęło się tak, że jak ja zobaczyłem, dowiedziałem się, że Nita ma teraz zajawę na lata 2000, to też się tym zajarałem, żeby zrobić taki numer, bo trochę mi to chodziło po głowie wcześniej. Spotkaliśmy się w studio i zażarło.
19: Ale też właśnie co ciekawe, ja też po prostu w momencie, kiedy tworzyłam sobie piosenki, to na liście osób, z którymi chciałabym fita na nowy album, był właśnie Przona.
17: Kariera Przony nabrała rozpędu po tym, jak wydał kawałek Zły, który stał się wielkim hitem i podbił listy przebojów. Nita z kolei karierę zaczęła od wrzucenia fragmentów swoich piosenek do mediów społecznościowych. Jak brzmi ten duet, jak już mówiłem, na pewno w tej godzinie się przekonacie, będę wam go grał, ale też do kogoś za moment zadzwonię i oddam eskowy leżak w zestawie z eskowym wodoodpornym głośnikiem. Dajcie znać, dlaczego wam się taki zestaw należy w naszej eskowej apce. Jeżeli chodzi o hity na czasie, na lato, bardzo proszę, Kuba i Kuba, stygnie lato. Tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

0: tylko kochaj mnie, to Zalia w Radiu Łecka. Takie hity na czasie dla was mamy na lato, a Zalia na pewno na Top of the Top, Sopot Festival. To wydarzenie od 24 sierpnia i my tam będziemy razem z wami. Teraz już 17 minut po godzinie 11. Hej Karolina!
1: Hej Eska!
0: Karolina, powiedz mi, jak to się robi, że w lipcu, jak w lipcu, ja się trochę zatrzymałem, że w sierpniu nie ma się już prawie urlopu w ogóle.
1: Sama nie wiem, ale jest to tak smutne, że aż przerażające.
0: Ale czekaj, nie sama nie wiem. Ty coś musiałaś niezłego wykombinować, że ten urlop gdzieś wyparował.
1: Nie, żartuję. Już byłam na wakacjach i jestem po prostu już po sezonie urlopowym.
0: Napisałaś, że do końca roku został ci cały jeden dzień urlopu, tak. Więc perspektywa marna w domu, z laptopem na kolanach, pracą zdalną, dlatego trzeba jakoś, nie wiem, sytuację wakacyjną u ciebie stworzyć, więc moja droga, teraz masz ogródek albo balkon?
1: Mam balkon, który dzisiaj wysprzątałam.
0: No to elegancko, słuchaj. Eskowy leżak będzie pięknie się prezentował. Pomarańczowy. On już wędruje na ten twój balkon. Do tego dorzucamy pomarańczowy, eskowy głośnik wodoodporny. I taki zestaw wakacyjny dla ciebie pasuje?
1: Tak, dzięki wielkie.
0: I tak się właśnie robi wakacje, tych wakacji już nie mając. Dzięki Karolina i do usłyszenia.
1: Dzięki wielkie, pozdrawiam.
0: No jeżeli pozazdrościliście Karolinie takiego wakacyjnego zestawu deski, pamiętajcie, zgłoszenia w naszej jeskowej apce.

Pamiętacie numer zły od Przony, który dostaliśmy, no, już jakiś czas temu? Pewnie doskonale. No to teraz, jak już mówiłem wcześniej, Przona nie sama, bo w duecie z Nitą razem wyprodukowali kawałek Daj Mi Znać. Jak on brzmi? Jeżeli jeszcze nie słyszeliście, bo wam umknęło, to teraz koniecznie zróbcie głośniej.

0: macie tak czasem, że lubicie sobie sami pojeździć samochodem, nie wiem, wieczorową porą albo w deszczu, o tak, w deszczu. No i dobra muzyka w głośnikach. No to ten numer się świetnie właśnie do towarzystwa w takiej podróży nadaje. W Radiu SK wśród hitów zawsze na czasie Armin van Buuren i Sharon Den Adel In and Out of Love. Tak nazywa się ten kawałek. Armin oczywiście ze swoim State of Trance kultowym w ramach SK Live Remix, a przypominam, w wakacje SK Live Remix i w piątek, i w sobotę. Na pewno w ten najbliższy weekend się pojawi. Jeżeli wy już klubowych dźwięków się nie możecie doczekać, to zawsze po SK Live Remix możecie sięgać w naszej eskowej apce. A my za chwileczkę sięgniemy po kolejne hity na czasie. Będzie m.in. Benson, bo będzie W&W, będzie też Gips z Kukonem. 26 minut i będzie godzina 12. Radio
1: SK. Reklama.
2: Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
1: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz, co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
2: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
3: Ale Chad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
4: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
2: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
3: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
5: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
6: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera!
7: Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy. PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w Kobiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: I po reklamie.

0: A może nie ma, bo nie chce. Virgin i Sama to jest nowka sztuka w Radiu SK wśród wakacyjnych hitów na czasie. A właśnie, chodźcie za rękę. Mówcie sobie, że się kochacie, róbcie szalone rzeczy i różne takie. Dzisiaj przy okazji 2 sierpnia mamy w kalendarzu Dzień Kolorowanek. Kolorowanki to jest w ogóle fajna sprawa. Spróbujcie jakiemuś najpoważniejszemu typowi, dorosłemu, takiemu może nawet już wiekowemu, podsunąć zestaw kredek i kolorowankę. Dajcie parę minut i na pewno zacznie kolorować. To wchodzi każdy, to odpręża i relaksuje każdego. A kto dorastał w latach 80., ten pewnie pamięta, jakim luksusem było mieć w zestawie kredek białą kredkę. Albo w ogóle zestaw kredek, który liczył 24 kolory.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
3: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
4: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
2: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
3: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
5: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
6: Hej, musisz się tak na nie gapić.
7: No oderwać wzroku nie mogę.
6: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
7: Ale są takie atrakcyjne.
8: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
16: O.
15: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: O, a o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak.
17: A jak lemoniadę?
15: No też.
16: To poprosimy.
15: Ale co?
17: Wszystko!
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
18: I po reklamie.
19: Muzyką się żyje.
20: Oskar Cyms, nasz i wasz dobry znajomy, otwiera teraz nowy rozdział w swojej karierze. Wpadł ostatnio do studia Eski z nowym numerem, który zapowiada nowy projekt.
21: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez Końca.
20: Ten numer na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu Eska, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Oskara Cymsa już za kilka tygodni zobaczymy na scenie legendarnej Opery Leśnej w Sopocie. Zagra na Top of the Top Sopot Festiwalu. Oprócz niego wystąpi m.in. Zalia, Margaret, Dawid Kwiatkowski, Remi Sikorski czy duet Kuba i Kuba. Festiwal w Sopocie startuje 24 sierpnia. No, Eska wiadomo, będzie tam razem z wami. A teraz jesteśmy z wami, no właśnie gdzie? Na plaży, na wakacjach, w pracy, w kuchni, a może w jeszcze innej... Może nawet trochę niezręcznej sytuacji? Ciekaw jestem. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Shawn Mendes na początek tej godziny.

wakacje, lato 2026 i tak wam gra SK Hity na czasie na lato. Topiki, Becky G, Sorry Papi już za nami, za chwilę Damiana Dawid, Zombie Lady, będzie BB Rexha, David Guetta i Sad Girls. Mundial się skończył, ale wiadomo, że powody do kibicowania można sobie znaleźć zawsze. Ekstra klasa, gra jak najbardziej, druga kolejka trwa. Boże, nawet się rymuje to wszystko. Dzisiaj, jakie mecze nas czekają? Legia na pewno zmierzy się z Zagłębiem Lubin, będzie też Śląsk Wrocław, Raków Częstochowa, taki meczyk. GKS Katowice z Radomiakiem Radom, Krakowia z Pogonią Szczecin, z tym, że Krakowia i Pogonia Szczecin to już jutro. No mam nadzieję, że gdzieś tam grają wasze ulubione drużyny i będzie komu kibicować, a jak nie, to co, to może sami jakiś meczyk zorganizujecie, jakaś, wiecie, nierówna łąka, niekoniecznie idealne boisko, w okienko, strzelane niekoniecznie też odpowiednim fachowym, zawodowym korkiem. Nie, no wiecie, o czym mówię. Może warto sobie te czasy przypomnieć.

0: Godziny 12, matko jedyna, kręci się w głowie. A wiecie, dlaczego się kręci w głowie? Dlatego, że...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Więc człowiek czasami traci poczucie czasu, zdecydowanie. Tyle nowości dla was mamy na antenie eskowej właśnie. Numer, który teraz wam zagram, fani usłyszeli pierwszy raz podczas koncertu, który rozpoczynał rezydenturę Swedish House Mafia na Ibizie. Fragment bardzo szybko obiegł media społecznościowe, no a internauci po prostu zaczęli domagać się oficjalnej premiery pełnej wersji. I tak też się stało, i tak też się dzieje. Już teraz mogę wam zagrać w Radiu SK Swedish House Mafia. Nie sami, bo towarzyszy im na wokalu Lykke Lee. Happiness is so sad.

0: Nawet jak wam się trochę wcześniej niedziela rozpędziła niechcący, to mam nadzieję, że teraz nabrała odpowiedniego, leniwego tempa. Shaggy i Angel za nami, to jest SK, takie hity na czasie dla was, mamy na lato, na wakacje, za chwileczkę Another i Talk to You, będzie też Harry Styles, As It Was. 27 minut i będzie godzina 13 i ja dostaję pstryczka w nos. Znowu się zrymowało trochę. Od Ani, bo mówiłem o Ekstraklasie, o piłce kopanej, a Ania mi upomina. Hej Rafałku, zapomniałeś o siatkarzach i meczu finałowym Ligi Narodów z Amerykanami o 13.30. Kibicujemy! Oczywiście to już niespełna godzina pozostała, więc mam nadzieję też, że do tego kibicowania jesteśmy odpowiednio przygotowani.
1: Radio SK. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Hejka, nazywam się Peter Parker.
4: Pamiętasz go?
3: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
4: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
5: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum. Lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii? Yes.

0: 7 minut i będzie godzina 13, to jest Radio SK, to są hity na czasie, na lato. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It już za nami, ale po 13 to będzie. Wcale nie mam na myśli pory obiadowej, schabowego, tylko kolejne hity na czasie, które zagra wam już Mati Fuczyło.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: promocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
0: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
2: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
11: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
12: Weź Ibuprom Zatoki.
11: Ibuprom Zatoki?
12: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
11: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obecnych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorozność, zatok i nosa przebiegających z bólem. Będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedosytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
14: O.
13: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: O, a o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko.
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: To będzie ostatnia reklama.
16: Serce Parku Dworskiego na Parkbiz Festiwal Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko. Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold. Na scenie wystąpi także Vinnie Vici, Buster Jacks i inni. Bilety na parkbiz.pl.
17: I po reklamie.
18: SK.
19: SK. Summer.
20: Najlepsze wakacyjne wspomnienia zaczynają się w Esce. Codziennie mówimy wam, gdzie się wybrać, żeby przeżyć fajną imprezkę. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest Esca Summer City, a to będzie mega przeżyciem dla fanów K-popu. Tak wielkiej imprezy w tym stylu jeszcze w Polsce nie było. Przed nami festiwal Sound in Colors K-pop Exposé. W Parku Śląskim w Chorzowie pojawią się wielkie K-popowe gwiazdy, m.in. 80's, Temin, Sucho czy Icon. To 15 i 16 sierpnia. Esca będzie miała dla was bilety. A teraz festiwalowa propozycja na dzisiejszy wieczór. Przed nami trzeci dzień festiwalu Rap Południe w Bielsku-Białej. Tam występuje sam Top. Dzisiaj na scenie m.in. Problem, Kukon, Kubi Producent czy BDOS. A w połowie sierpnia gwiazdy polskiej muzy przyjadą do Kielc. 14 do miasta zawita festiwal Od Nowa. Zagra Cortez, Igor, Ralf Kamiński czy Kasia Sienkiewicz.
18: Esca. Summer City.
17: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
21: Muzyką się żyje.
22: Gips dotarł na szczyt. Jego wspólny numer z Kukonem jest aktualnie waszym ulubionym hitem na antenie Radia Eska. Ty masz to nowy numer 1 gorącej dwudziestki i to nie pierwszy hit Gipsa, który wpadł wam w ucho. Wcześniej podbijał naszą playlistę m.in. kawałkiem Drive czy Piękny Świat. Raper był ostatnio gościem Rap Dwudziestki i przyznał, że nie spodziewał się, że jego muzyka dotrze do radia.
23: Ja nie miałem w ogóle aspiracji, żeby lecieć w radiu, bo wydawało mi się, że po pierwsze to są trochę za wysokie progi dla mnie, a po drugie, że niekoniecznie moja muzyka właśnie nadaje się do radia. Tak naprawdę szczerze, w sensie ktoś może powiedzieć, że ona jest taka właśnie, że nie ma przekleństw i tak dalej, ale ja w mojej perspektywie i w mojej głowie w ogóle to tam nie pasowało, tak szczerze mówiąc ogólnie.
22: Całą rozmowę z Gipsem znajdziecie w podcastach na sk.pl i w eskowej apce na smartfony, a już jutro nasze studio odwiedzi kolejny raper. Tym razem będzie to Eryk Moczko, który wpadnie do mnie z okazji premiery nowego albumu. Słuchajcie Rap 20 jutro po 23. Będzie można też Erykowi zadać pytanie. Za pół godziny nasi siatkarze będą walczyli dzielnie, ale my wcześniej powalczymy też. Muzycznie będzie fajnie. Męskie granie, Dua Lipa, Jeben, Mati Puczyło, cześć. Trzynasta już.
24: Ja się z

Alice DJ Better Off Alone. 16 minut po 13. Stany Zjednoczone kontra Polska. Za 14 minut zaczynamy walkę o to, kto zdobędzie koronę Ligi Narodów w siatkówce. Finał Ligi Narodów. Wyobraźcie sobie to samo w piłce kopanej. Finał. Byłoby trudno, prawda? No, trzymamy kciuki za biało-czerwonych dzisiaj oczywiście bardzo mocno. Mam nadzieję, że macie też rozgrzane już głosy do okrzyków. To podobno pomaga, co prawda zazwyczaj mówi się, że potem sportowcy wcale nic nie słyszeli, bo byli tak skupieni, ale podobno im to pomaga. I na pewno nam to pomaga w zniesieniu tych wszystkich emocji. Za co jeszcze warto trzymać dzisiaj kciuki? Co robicie? Może właśnie jedziecie na wakacje? Albo wracacie z wakacji? Może trzeba pokibicować wam w drodze? Albo w jakiejś misji specjalnej? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Bledka, komu miałabym powiedzieć?

0: Ring My Bell to HFS. I 29 minut przed 14. Niedzielnie sprawdzam, co dzisiaj robicie. I wiecie, zauważyłem, że dziś jest ewidentnie dzień relaksu. Kamil?
1: Cześć, Eska. No, my jedziemy z całą rodzinką do Sławy. Troszkę poskakać na Dmuchańcach. Jakieś lody, gofry. I automaty dla dzieci. Tak miło spędzić niedzielę. Pozdrawiamy.
0: No brzmi to bardzo dobrze. W takim razie życzę, abyście bawili się jak najlepiej. Joasia też się nagrała.
2: Hej kochani, jesteśmy w drodze na wakacje, jedziemy sobie kamperem, trochę będziemy zwiedzać, po drodze będziemy oczywiście słuchać meczyku. Obiad jest na stacji benzynowej, bo paliwo jest tak drogie, że starczyło nam tylko już na hot dogi.
0: Pytanie, czy na paliwo wystarczyło? Czy tylko hot dogi?
3: Autopromocja.
4: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
5: Bo Vegas Seagull to coś więcej niż festiwal. To wyspa wolności. Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi i setki innych artystów. SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego. Zgłoś się w eskowej apce i jedź na Seagull z radiem SK.
4: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
8: Telewizor Samsung 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
2: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
4: Oh my God.
3: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
6: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera!
9: Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy. PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: White 2115, Palar, Vivi, Simoni. To coś. I 6 minut do 14. Ja spoglądam teraz w najważniejsze dziś miejsce, czyli na parkiet meczu Polska-USA. Trwa finał siatkarskiej Ligi Narodów. Jak na razie, uwaga, uwaga, Polacy wygrywają 23 do 19 w pierwszym secie. I bardzo dobrze, i trzymamy kciuki. Będę wam mówił na bieżąco, jak wygląda sytuacja w finale.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
2: Is my

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
5: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
4: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
5: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
4: Ulica Żagańska 68, Żary.
5: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
6: Wesele, komunia, urodziny, osiemnastka czy impreza firmowa. W Park 79 organizujemy wszystko od A do Z. 7000 metrów kwadratowych rozrywki i relaksu. Sprawdź ofertę na winoigrono.pl.
7: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
10: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
9: Ci, co ją znają, reagują.
11: Ach!
10: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
12: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
16: Anteny Radia SK przejmują propozycje na wakacje. Łukasz Zduńczyk, ruszamy z SK Summer City. Czy Szczecin ma dostęp do morza? Nie, ale morska atmosfera do Szczecina przypłynie. Już 14 sierpnia startuje żeglarskie święto Żagle 2026. Do miasta wpłyną przepiękne żaglowce, które będzie można podziwiać z bliska. I koncerty też będą. Wtedy szykuje się też SK Music Tour, czyli nasza letnia trasa koncertowa. 14 w Szczecinie zagra Dawid Kwiatkowski, Ira czy Oskar Cyms, a 15 m.in. Jan Kleosia czy Kini Zimmer. Wstęp darmowy, a teraz coś dla miłośników muzyki elektronicznej. Już niedługo znani producenci opanują zabytkowy klimatyczny park. Przed nami festiwal Park Beats. To w Iłowej, niedaleko Żagania w województwie lubuskim. Tam zagra m.in. Skytech czy legendarny duet Calvi i Remi. Impreza 21 i 22 sierpnia.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku. Reja 22.
17: Jest 14. SK News. Jakub Konieczkowicz. Poważny wypadek we Wrocławiu. 4 osoby są ranne po zderzeniu tramwaju z busem. Jedna z poszkodowanych, pasażerka busa, odniosła ciężkie obrażenia. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulicy Toruńskiej i Brucknera we Wrocławiu. Na miejscu są spore utrudnienia. Uwaga na burze w Tatrach. Ratownicy apelują do turystów o sprawdzanie prognoz i rozwagę. Na co trzeba uważać, gdy burza złapie nas podczas wędrówki?
18: Musimy unikać wszelkich konstrukcji stalowych, sztucznych ułatwień stalowych, cieków wodnych, bo to jest taki naturalny spływ tych wyładowań.
17: Mówi Jan Krzysztof, naczelnik TOPR. Jak dodaje, gdy zaobserwujemy burzę w oddali, wracajmy do bezpiecznego miejsca. Biało-czerwoni walczą o swój 3. złoty medal w lidze. Trwa mecz Polska-USA w finale siatkarskiej Ligi Narodów. W pierwszym secie walka jest dosyć wyrównana. Przypomnę, Polacy bronią tytułu. Amerykanie w tych rozgrywkach jeszcze nigdy nie triumfowali.
19: I miejmy nadzieję, że to się nie zmieni. Słuchajcie, mam dobrą wiadomość. Spoglądam na parkiet i Polska wygrała pierwszy set 25-21. Trzymamy kciuki, aby było tak dalej. Mati Fuczyło, to jest SK, Terry Swims, Mr. Know It All. Tak zaczynamy.
20: Na czasie Radio SK. Hity na czasie. Radio SK.
19: A jakie sukcesy dzisiaj u Was?

Doja, Jason Derulo i Mi Chico. I 16 minut po 14. Słuchajcie, trwa finał siatkarskiej Ligi Narodów. O tym będzie więcej za chwilę. Ale w temacie Stanów Zjednoczonych to w Chicago zadebiutował już Robert Lewandowski. No i sama liga, w której Lewy gra, czyli MLS, zamieściła komentarz po jego pierwszych rozgrywkach w Stanach. Lewy zgarnął w ostatnim meczu dwie bramki, a liga napisała tak: polska legenda pokazała klasę. A teraz też Polacy pokazują klasę. W końcu pierwszy set dla nas, w drugim jak na razie zacięta walka. Amerykanie wygrywają, ale minimalnie wszystko do odrobienia. Pytanie, czy Amerykanie po tym, jak Polacy pokazują klasę, będą równie zadowoleni. Sprawdzimy. Tempo serii Self-Aware już teraz.

0: Statu, All the Things She Said. Słuchajcie, nieraz słyszałem o tym, że Polska jest na pół podzielona, ale... Ale że aż tak? Spojrzałem właśnie na mapę ostrzeżeń pogodowych i wygląda to prawie tak, jakby od linijki przedzielić Polskę na pół. Na górną i dolną część, na górze bez alertów, spokojnie zupełnie, a na dole aż bordowo. Chodzi o upały, bo jutro może być bardzo, bardzo, bardzo gorąco, więc poza standardową ucieczką do galerii handlowej, no tak żeby się schłodzić, teraz dla połowy Polski jest inna opcja, wybrać się do tej drugiej połowy kraju i już. A co się dzieje w siatkówce? 1-1 na razie w setach.
1: Autopromocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
5: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: Serce Parku Dworskiego na Parkwic Festiwal Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku.
10: Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko.
9: Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Okervold.
10: Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Blaster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
11: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gi, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
13: Poleca Radio SK.
14: I po reklamie.
1: SK.

0: Alex Warren i Passenger. 7 minut przed 15. 20 tysięcy. Tyle jest wolnych etatów w szkołach, słuchajcie. Brakuje nauczycieli. Do końca wakacji jeszcze niecały miesiąc, a nauczycieli nie ma. I to jest jeden z tych newsów, który martwi wszystkich, chyba poza uczniami. U nas zaraz kolejne. Sprawdzimy, co u siatkarzy.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gikas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
6: Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: I po reklamie.
10: Jest 15. SK News. Jakub Konieczkowicz. Spore utrudnienia i kilkukilometrowy korek na S3 obok Szczecina. To po zdarzeniu 4 samochodów. 2 osoby są poszkodowane. Do wypadku doszło między Gryfinem a Szczecinem na wysokości węzła Klucz.
11: Zablokowany jest prawy pas ruchu. Na miejscu pracują policjanci, którzy zabezpieczają miejsce zdarzenia.
10: Mówi Nikola Podzińska z policji w Szczecinie. Utrudnienia mogą potrwać co najmniej do godziny 16. Alerty i ewakuacja kolejnych regionów w Grecji. To w związku z szalejącymi w kilku miejscach kraju pożarami. W ciągu ostatnich dni podczas walki z żywiołem zginęło tam 3 strażaków. Polski MSZ wydał ostrzeżenie dla wyjeżdżających do Grecji i zaapelowało o dokładne sprawdzenie, czy rejon, do którego planujemy wyjechać, jest bezpieczny. Na koniec sport. W chińskim Ningbo trwa finał siatkarskiej Ligi Narodów. Biało-czerwoni walczą z USA o swój 3 złoty medal w lidze. Po 2 pierwszych setach jest remis, w 3 natomiast walka jest mocno wyrównana.
12: Mocno to mało powiedziane, bo w 3 secie jak na razie 22 do 22, a w poprzednich 1 do 1, więc jest jeszcze cały czas wielka szansa na to, że Polacy wygrają i za to trzymamy bardzo mocno kciuki. Mati Fuczyło, zaczynamy The Colors i Talowiska.

Joker, Ava Max i Fate. To jest Eska. A 15 minut mamy po 15 w niedzielę, a ja nie mam najlepszych wiadomości. Słuchajcie, cały czas trwa mecz Polska-USA w finale siatkarskiej Ligi Narodów. Biało-czerwoni bronią tam tytułu. No i przed chwilą skończył się trzeci set. On, jak wszystkie do tej pory, był bardzo wyrównany, ale było... No właśnie, tym razem lepiej poszło Amerykanom. 2-1 dla USA jak na razie w setach, ale to nie jest koniec. Biało-czerwoni też na pewno się nie poddadzą. Czwarty set właśnie ruszył, więc trzymamy kciuki. Mosey Man Underneath the Blue. Gramy.

0: Nichts außer Heat. Das Sein ist hier. Dusk Till Dawn. Ale czy pamiętacie, że...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie wybieramy dla Was najciekawsze premiery od najciekawszych artystów. Tym razem wybieramy się do Austrii. Stamtąd pochodzi Ellie Oaks, który właśnie wypuścił zupełną nowość i zaprosił do współpracy Lawinię, aby nie było za nudno. I tym razem duet stworzył hit Reasons, a my gramy go w SC już teraz. Bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: A czy uwierzycie, jeżeli powiem wam, że minęły już 24 lata od kiedy ukazał się ten hit? To Pinky, Just Like a Pill. Uwaga, bo wiem jak sprawdzić, czy jesteśmy pracoholikami. 28 minut przed 16, chociaż zakładam, że to tak, że jeżeli mamy taki problem, to i tak trudno będzie się do niego przyznać. Ale słuchajcie, naukowcy mają na to pomysł, bo chodzi o to, że jeżeli pracujemy bardzo dużo, także w wolnym czasie, no to może oznaczać dwie rzeczy. Albo pracoholizm, albo bardzo dużą motywację i zaangażowanie. I to drugie wcale nie jest złe, no bo to według naukowców są dwie różne rzeczy. Pracoholizm to jest przymus po prostu. No i powinno być tak, że jesteśmy zmotywowani, czujemy satysfakcję, radość z tego wszystkiego, co robimy, a nie odwrotnie. No więc radości wam wszystkim życzę, chociaż najlepiej to może w jakimś super przyjemnym miejscu, co? Na plaży na przykład? Jeżeli plaży nie mam, to zaraz wam taką urządzę. Shakira, Burna Boy, Die Die, to za chwilę.
1: Reklama.
2: Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglass naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglass.pl.
1: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Hejka, nazywam się Peter Parker.
4: Pamiętasz go?
5: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
4: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
6: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
7: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
8: Bierzemy.
6: Buen provecho.
8: A to co?
7: No, owoce, ale morza.
9: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
11: Znowu miałam rację.
8: W czym?
11: We wszystkim.
8: Akurat.
11: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
8: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
11: A nie są?
12: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
13: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy. PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
16: Yes, of

0: piątek to było szóste miejsce gorącej dwudziestki. Sober, My Body Isn't Ready. W piątek po 18 razem odliczymy 20 najpopularniejszych hitów na sk.pl. Możecie głosować na swoje ulubione kawałki wcześniej, bo już jutro jeszcze rap 20, tam zajrzy Eryk Moczko. Będziecie mogli zadać mu pytanie. A my zaraz sprawdzimy, jak tam finał Ligi Narodów.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
8: O, mechanik idzie.
9: Mamma mia, el compressor.
10: Facciamo subito, sì?
11: Mbank nie da Ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. Mbank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
13: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko Ci pomoże.
14: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
13: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
14: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność Twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
13: Ulica Żagańska 68, Żary.
14: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
15: Serce Banku Dworskiego na Parkbeats Festiwal Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z Waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko. Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold.
16: Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Buster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
19: Yes.

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: I po reklamie.
2: Zbliża się 16. SK News, Jakub Konieczkowicz. Mamy złoto w siatkarskiej Lidze Narodów. Po zaciekłej walce w meczu Polska-USA z wynikiem 3-2 wygrywają biało-czerwoni. Polacy obronili tytuł, jest to ich trzecie zwycięstwo w lidze. Pędził 80 km na godzinę na hulajnodze elektrycznej. 24-latek został zatrzymany przez policję w Żgowie koło Łodzi. Mundurowi namierzyli go podczas kontroli kierowców w terenie zabudowanym. Mężczyzna przyznał, że dokonał modyfikacji jednośladu. Sprawą ma zająć się sąd. 6 kąpielisk nad Bałtykiem nadal z zakazem kąpieli. To przez obecność bakterii E. coli i enterokoków. Najwięcej zamkniętych kąpielisk jest w Darłowie, a aktualne informacje o ich stanie znajdziemy w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
3: Polacy mistrzami Ligi Narodów. Mam specjalny dźwięk? O tak, tak teraz się czuję i mam nadzieję, że tak czujecie się też wy. 3-2 dla Polski. Wygraliśmy ze Stanami. No to brawo, 16. Mati Fuczyła, to męskie granie już teraz. Ja się

Perfect Love. Dokładnie tak nazywa się ten hit, to Lutricia McNeil, 15 minut po 16, a wyobrażacie sobie, jakie to musi być uczucie zostać mistrzem? Haha, ja na przykład jestem mistrzem w porannych drzemkach, ale coś innego muszą teraz czuć nasi siatkarze. No kto jeszcze nie słyszał, to już wam mówię, Polacy przed chwilą wygrali w finale Ligi Narodów z USA, obronili tytuł i zostali oficjalnie mistrzami po raz kolejny. Wyobrażam sobie, co będą czuli biało-czerwoni teraz wychodząc z samolotu w Polsce. Tak będzie. A teraz Dawid Podsiadło i sezon.

0: Jak romantycznie. To Cameron with Compy The Hard Way w Radiu SK. Ja sprawdzam, co dzisiaj u was. Słuchajcie, dostałem głosówkę od Natalii, do której w ostatni czwartek nasza eskowa ekipa przywiozła kampera. Pomarańczowego, eskowego kampera. W końcu SK dowozi kampera zatankowanego pod wasze drzwi, a wy możecie jechać już nim dokąd tylko chcecie. No to łączymy się i sprawdźmy, gdzie ten kamper jest teraz.
1: Cześć, z tej strony Natalia.
2: Łukasz.
3: I Filipek.
1: Pozdrawiamy wszystkich z Mazur, dokładnie z Mikołajek, a jeszcze dokładniej z motorówki. Niestety my musimy się żegnać z naszym kamperem dzisiaj. Pozdrawiamy was bardzo gorąco i życzymy wszystkim wszystkiego dobrego.
3: I wpadajcie na mój kanał VIP Rodzice.
1: O, wpadajcie, zapraszamy. Pozdrawiamy jeszcze raz.
0: No i pięknie, korzystajcie z tych ostatnich chwil w takim razie. A jeżeli komuś marzą się wakacje, no to sprawdźcie konkursy w apce Radia SK. Zaraz zadzwonię do kogoś z was z eskowymi wakacyjnymi gadżetami. Mam głośnik i leżak do oddania i to wszystko za darmo. Radio SK. A u nas zaraz Ochi Jach, czyli Sylwia Grzeszczak.
4: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
11: Oh my God.
10: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombre i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
13: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: i po reklamie.
8: Esko.

0: Nicki Becky G. I sorry papi, 7 minut przed 17. Pięknie się ten dzień koloruje. W końcu dzisiaj dzień kolorowanek. A mam na myśli to, że wygraliśmy Ligę Narodów jako siatkarze. No i ja kiedyś tych kolorowanek bardzo nie lubiłem, ale teraz myślę, że w sumie to miło byłoby tak sobie pokolorować trochę. Jeszcze dostać pochwałę, gdy nie wyjadę za linię. Fajnie było, co? Ale fajnie może też być. Za chwilę dzwonię do was z nagrodami, a wy możecie jeszcze się tak last minute zgłosić. Czekamy na was w aplikacji Radia SK. U nas za chwilę newsy.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: promocja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Najpierw kolacja w Wino i Grono. Potem bowling, wielki mecz i koktajle w Hadesie. Jeden adres, cały wieczór. Rezerwuj na winoigrono.pl lub hadespub.pl. Wszystko w Park 79.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
13: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
15: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
16: Słuchaj, Marian.
17: No?
16: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
17: Aha.
16: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
17: Ta.
16: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
17: No i co, Barbara, i co?
16: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
17: Ta Mariolka to jest naprawdę...
18: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
21: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
20: Ci, co ją znają, reagują.
21: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
22: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.
25: SK.
26: Będzie głośno i będzie szybko. Mati Fuczyło, cześć, witajcie, to jest SK Summer City. Mam dla Was kilka naprawdę fajnych wydarzeń. Już w przyszły weekend szykuje się impreza Baltic Drive Festival. To impreza łącząca motoryzację i to bardzo szybkie samochody czy motocykle z bardzo dobrymi koncertami. Wystąpią m.in. Malik Montana, Kasbah Wagamę, Young Iggy, Sentino czy Kizo. To w Kołobrzegu. Jeżeli jednak macie ochotę na K-popowe wydarzenie, to ono szykuje się już niedługo w Polsce. I to może być największy festiwal K-popowy w Europie. 19 września Katowice, tam Live K-pop Expose Poland. Wpadajcie, jeśli lubicie właśnie K-popowe brzmienia. I jeszcze Ina, ona wybiera się do Polski, to 5 września na letniej scenie progresji w Warszawie.
25: SK.
23: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
0: Zbliża się 17. SK News. Jakub Konieczkowicz, Tomasz Fornal z nagrodą MVP, a biało-czerwoni umocnili pozycję światowego lidera. Polscy siatkarze wygrali finałowe spotkanie tegorocznej Ligi Narodów z USA. Mecz zakończył się wynikiem 3-2 w setach. Nasi rodacy odebrali już trzeci złoty medal w lidze, a triumfem powiększyli również swoją przewagę w światowym rankingu. Znajdują się na pozycji lidera z blisko 52 punktami przewagi nad drugim miejscem, które obecnie zajmują Włosi. Tragiczne doniesienia z Grecji. Zdarzyły się dwa śmigłowce straży pożarnej. Jak przekazały tamtejsze służby, do wypadku doszło podczas akcji gaśniczej prowadzonej w rejonie na zachód od Aten. Trwa operacja ratunkowa. Południowa Polska wciąż z ostrzeżeniami IMGW przed upałem. Alerty drugiego oraz trzeciego stopnia obowiązują do jutrzejszego wieczora. Najcieplej ma być w południowo-wschodnim narożniku kraju. Tam jutro możliwe nawet 37 stopni Celsjusza na termometrze.
26: Żeby przyzwyczaić was do tego upału, to gorąco też zagram. Temper City Self-Aware na początek, Alvaro Soler też będzie i ja jestem. Mati Fuczyła, cześć!

0: prostu nie. Pergin i sama wesce. 14 minut po 17. A wiecie, że SK jest tam, gdzie ty? Mamy wakacje i ja wiem, nie każdy jest teraz na urlopie, ale my dbamy o to, abyście mogli takie wakacje poczuć niezależnie od wszystkiego. Mamy dla was wakacyjne zestawy gadżetów. No, trzeba się tylko po nie zgłosić za darmo w aplikacji Radia SK. I dokładnie tak zrobiła też Kasia. Cześć, Kasia.
1: Dzień dobry.
0: Długo czekałaś na telefon ode mnie, bo to chyba taka wyjątkowo szybka akcja, co?
1: Nie, powiem szczerze, że z 10 minut maksymalnie.
0: No to jesteśmy szybcy, ale słuchaj, bo ty napisałaś, że tobie taki zestaw od nazwy się przydał, bo wracacie z narzeczonym z weekendu u rodziców i to był podobno ciężki weekend. No to co się tam działo szalonego?
1: Dokładnie, od sprzątania przez różne rzeczy, na przykład robiłam też mamie paznokcie. Trzeba było pomóc rodzicom.
0: No pewnie, że tak. To kto jest bardziej wykończony, ty czy narzeczony? Chociaż ten drugi to się pewnie nie przyzna.
1: No podejrzewam, że nie.
2: U mamusi zawsze dobrze.
0: A no jasne, że tak, jasne, że tak. No w końcu narzeczony, po ślubie będzie inaczej. Ale słuchajcie, ja mam dla was bojowe zadanie w takim razie. Musicie czekać na paczkę od Eski, bo wakacyjny zestaw, leżak i głośnik bezprzewodowy lecą do was. Co wy na to?
1: O, super, bardzo dziękujemy. Na pewno się przydadzą.
0: No to pięknie. Nie, no to pięknie. Jeżeli wy też, drodzy słuchacze, chcielibyście zgarnąć takie nagrody, to cały czas możecie się zgłaszać w apce Radia SK.

0: Margaret i Cool Me Down. Ten hit już dobrze znacie. 25 minut po 17.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A przed czy po, kto by się tym przejmował? A tak naprawdę teraz mam dla was coś zupełnie nowego. Ten pan przypadkiem mógł, tak myślę, pobić rekord osób zgromadzonych przed studiem Radia SK, bo kiedy wpadł tutaj w dzień premiery tego hitu, no to sam miałem problem z przedostaniem się przez drzwi do pracy, naprawdę. Ale to dobrze, bo fani, którzy wpadli zobaczyć go z bliska, słyszeli już ten nowy hit i byli nim zachwyceni. Mam nadzieję, że i wy będziecie zachwyceni, a jestem prawie tego pewien. Oscar Sims i Bez Końca to nowość i my ją gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Beyoncé, Jay-Z i Crazy in Love. Już jest gorąco, a będzie jeszcze goręcej. No bo teraz rozgrzeli nas właśnie Beyoncé i Jay-Z, ale szykują się inne rzeczy. Nie wszędzie będzie co prawda aż tak bardzo gorąco, ale będzie. Zajrzałem na mapę ostrzeżeń pogodowych, słuchajcie, i nic się nie zmienia. Polska cały czas jest podzielona mniej więcej na pół, jak od kreski. Jutro w tej górnej połowie powinno być no tak całkiem, ale w tej dolnej od Poznania, Łodzi i tak dalej w dół, no tam będzie bardzo gorąco. Czy wy macie jakieś sposoby na upał? Ja mam, narzekam i od razu jest jakoś lżej. Naprawdę działa.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
7: Telewizor Samsung 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Autoglas wymienia.
1: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy. PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje w torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę, a ręczniki kuchenne Fox i Kartapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
15: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Piękna ballada od Zali, Neveste na zakończenie 17. 8 minut już tylko zostało do godziny 18. Za chwilę u nas newsy, a potem kolejne hity na czasie. Zagramy m.in. no, takiego klasyka, można powiedzieć, od Lady Gagi. Zgadniecie którego? No, jeszcze wam nie powiem. Lola Young też będzie, Shakira też będzie, a ja jestem Mati Wuczyło. Dzięki za dziś, słyszymy się jutro.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: promocja.
1: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
2: Bo Vegas Seagull
1: to coś więcej niż festiwal.
2: To wyspa wolności.
3: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
1: i setki innych artystów.
3: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
1: Zgłoś się w eskowej apce i
3: jedź na Seagull z radiem SK.
1: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
2: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu prowadzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorzeczność zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Takich jak ból głowy, niedorzeczność zatok nosa przebiegających z bólem. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
7: Jedno zdarzenie. Jedna chwila. Jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
8: Serce Parku Dworskiego na Parkwitz Festiwal Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z Waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko. Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold. Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Buster Jacks i inni. Bilety na parkwitz.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optik w Lubsku.
13: Muzyczne imprezy w wielu różnych muzycznych brzmieniach. Mati Fuczyło to jest SK Summer City i faktycznie teraz skupiamy się na koncertach. Zaczynamy od tego, co przed nami w Stargardzie. Zalia i Fuga już niedługo, bo w niedzielę wystąpią w amfiteatrze w Stargardzie. Wpadajcie, jeżeli chcecie usłyszeć ich wspólne, ale też osobne hity. Jeżeli jednak jesteście wielkimi fanami K-popu, to koniecznie zajrzyjcie do Chorzowa. Park Śląski będzie na Was czekał. Tam międzynarodowy festiwal K-pop łączący muzykę, światło i emocje. Będą gwiazdy K-popowe właśnie. I jeszcze Sziget Festival to Budapeszt. SK może Was tam zabrać. Pobierzcie aplikację Radia SK i weźcie udział w naszym konkursie. Do zobaczenia m.in. Zara Larsson czy Somber. I to już niedługo w Budapeszcie, bo od 11 do 15 sierpnia.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optik w Lubsku. Reja 22.
14: Zbliża się 18. SK News, Jakub Konieczkowicz. Groźny wypadek w Jeleniej Górze. Mężczyzna wjechał na chodnik i potrącił dwie osoby. W ciężkim stanie trafiły do szpitala.
15: 70-letni mężczyzna wjechał na pas prawoskrętu. 31-letnia kobieta uderzyła w niego i wjechał na pobocze.
14: Relacjonuje Beata Sosulska-Baran z jeleniogórskiej policji. Kierujący byli trzeźwi. Szczegóły wypadku badają służby. Upały szybko do nas wrócą, ostrzegają synoptycy IMGW. Południową część kraju objęto już alertami 2 i 3 stopnia. Jutro najcieplej ma być w południowo-wschodniej Polsce. Temperatura maksymalna w dzień może tam osiągnąć nawet 37 stopni Celsjusza. Większość ostrzeżeń obowiązuje do jutrzejszego wieczoru. Synoptycy nie wykluczają jednak, że upały mogą się utrzymać jeszcze przez kolejne dni. Na koniec sport i piłkarska ekstraklasa. Na stadionie we Wrocławiu trwa już spotkanie Śląska-Wrocław z Rakowem Częstochowa. Z kolei o 20.15 GKS Katowice zmierzy się u siebie z Radomiakiem Radom.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.

0: Borys Szyc.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: I po reklamie.

0: To jest Radio SK.
1: Reklama.
2: Studiujesz albo kończysz naukę?
3: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
2: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
3: To Eurotipy.
2: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
3: Zaliczyć kursy, praktyki?
2: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
3: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
2: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
3: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
2: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
4: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Hej, musisz się tak na nie gapić.
3: No oderwać wzroku nie mogę.
2: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
3: Ale są takie atrakcyjne.
4: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
7: I po reklamie.

0: Do zobaczenia w Energylandii.
1: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
2: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
1: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
2: Przykłady?
1: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
2: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
1: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
2: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
5: Poleca Radio SK.
6: I po reklamie.

0: Polska 106,6.
1: Reklama. I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
2: Poleca Radio SK.
3: I po reklamie.
4: Eska. Eska. Summer.
5: Klaudia Mazurek, cześć, raz jeszcze w żarach. Zerkam teraz na propozycje komediowe Ataka już 8 sierpnia. Warto wtedy zajrzeć do Sieniawy Żarskiej, gdzie odbędzie się letnie spotkanie kabaretowe Ściernisko. Przed publicznością wystąpią m.in. kabaret Para Nienormalni, Trzecia Strona Medalu i Jerzy Kryszak. A jeśli macie z kolei ochotę na wyjście do teatru, to 5 września na deskach Teatru Lubuskiego komedia pod tytułem Genialny pomysł, to w reżyserii Wojciecha Adamczyka. Zabieram Was teraz na dziedziniec Pałacu Książęcego w Żaganiu. Tam jeszcze 2 letnie wieczory z DJ-ami. Tutaj z kolei będzie tanecznie. 14 sierpnia zagra dla Was DJ Czaku, a 2 tygodnie później, 28 sierpnia, DJ Świerku. Pozdrawiam!
4: Eska. Eska. Eska. Summer City.
0: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
1: Klaudia Mazurek, zabieram Was tym razem do Filharmonii Zielonogórskiej. Tam niebawem koncertowo 29 sierpnia klasyka, czyli koncert królewski i podróż do świata królewskich dworów, eleganckich bali i scen operowych, a będzie okazja usłyszeć dzieła Mozarta, Beethovena, Chopina czy Straussa. To o 16.30, a o godzinie 19.00 również 29 sierpnia pop-opera. Od opery do musicalu będą tutaj taneczne elementy i muzyczne niespodzianki. Teraz przenosimy się do Muzeum Ziemi Lubuskiej. Tam Herbert Kameralnie, czyli projekt muzyczno-literacki. Na scenie m.in. Czesław Mozil, Miłosz Wośko oraz Sonos Kwartet. Całość 30 sierpnia. Pozdrawiam.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku. Reja 22.
2: SK Żary News.
3: Lubuszanin Szymon Jaskuła skompletował koronę ziemi. 1 czerwca 2025 roku alpinista zdobył liczący ponad 6000 metrów Denali, nazywany też Mount McKinley. To najwyższy punkt Ameryki Północnej i dokonał tego jako pierwsza osoba z naszego województwa. W swoim górskim CV ma jednak jeszcze m.in. Kilimandżaro czy Mount Everest. Szymon Jaskuła w rozmowie z Krystianem Machalicą opowiedział nie tylko o samej podróży, ale zdradził też kilka ciekawych historii z najwyższych szczytów świata.
4: Parę rzeczy jest ciekawych, w zasadzie wszystko jest ciekawe w górach. Dlaczego o tym mówię? Bo Szymon Jaskuła jest ze mną. Lubuszanin, podróżnik, wspinacz. W zasadzie pierwsza osoba z województwa lubuskiego, która osiągnęła koronę ziemi. Czy dla ciebie to jest jakiś taki wyjątkowy tytuł? Czy jakbyś był 90. Lubuszaninem, to te emocje byłyby takie same?
5: To nie miało i nie ma żadnego znaczenia dla mnie, nie? To nie dodaje mi, ani nie odejmuje 5 czy 10 punktów do tego, co robię. I tym w ogóle się nie kieruję. I tak jak gdzieś tam wspomniałem, jak zaczynałem swoją przygodę z górami, to nawet nie miałem pojęcia i nie zdawałem sobie sprawy z tego, że nasze województwo, można powiedzieć, jest tak ubogie, nie? W tych, nazwijmy to, alpinistów, a o himalaistach to już nie wspomnę, bo ja siebie w dalszym ciągu nie nazywam himalaistą, tylko ewentualnie alpinistą, wspinaczem i turystą wysokogórskim. Może kiedyś to się zmieni. Natomiast no jest to po prostu miłe, tak? Jest to miłe. Miłe było być pierwszą osobą z naszego województwa, która wdrapała się i zeszła żywa z Everestu. Korona ziemi tym bardziej. Natomiast to jest takie po prostu skutek uboczny tego, co robię.
4: A dlaczego nie chcesz się nazwać himalaistą? Mówisz, może kiedyś?
5: Tak naprawdę mówić o sobie himalaista to nie tylko jeździć w Himalaje, tak? Bo to od tego się wzięło i tam działać. Natomiast myślę, że trzeba się tutaj już wykazać jakimiś konkretnymi osiągnięciami. Miałem teraz jechać do Pakistanu. Niestety na wyjazd nie dojdzie do skutku. Z drobniutkich problemów zdrowotnych, no ale to muszę być w 110% zdrowy, żeby pojechać. No i miał być Broad Peak i K2, a Broad Peak miała być próba bez tlenu. Po takim wyczynie, gdyby on zakończył się sukcesem, to wtedy gdzieś już mógłbym powiedzieć tak delikatnie, że takim jestem aspirującym himalaistą. Porównując mnie do moich osiągnięć, do moich kolegów himalaistów, chociażby jak Piotr Krzyżowski, Waldek Kowalewski czy Oswald Pereira, no to ja tak naprawdę w tych górach jeszcze nic nie zrobiłem, więc nawet bym nie śmiał się tak nazywać.
4: Osoby, które wchodzą na najwyższe góry świata, czy to jest takie środowisko dosyć zamknięte, w którym jest rywalizacja, czy niekoniecznie, bo znane są przypadki, w których ktoś gdzieś utknął i niektórzy nawet zrezygnowali ze swoich planów, by komuś pomóc. Jak to wygląda?
5: Oczywiście, zwłaszcza rywalizacja gdzieś trwa, powiedzmy, w krajach między wspinaczami, gdzie na przykład jeszcze nie było na przykład do tej pory, nie wiem, kobiety czy mężczyzny, który skompletowałby 14 ośmiotysięczników. Gdzieś tam między niektórymi osobami jest ta rywalizacja, jest nawet jakaś taka niechęć i zdarzają się jakieś tam pewnie drobne świstewka. Niestety często taka rywalizacja kończy się tragicznie, chociażby jak 2 lata temu takie dwie Amerykanki, Gina i Anna, chciały być pierwszymi Amerykankami, które skompletują 14 ośmiotysięczników i na ostatnim Shisha Pangma ta rywalizacja była tak zaciekła, że gdzieś powiedzmy to bezpieczeństwo zeszło na drugi plan, no i niestety w ciągu, można powiedzieć, pół godziny, dwie zginęły pod lawiną, pod dwiema różnymi lawinami jeszcze wraz ze swoimi szerpami, więc no góra, powiedzmy, że góry rozsądziły, że ani jedna, ani druga, więc takie rywalizacje się oczywiście zdarzają. Natomiast jak chodzi o koronę ziemi, to gdzieś pewnie tak. Ja z tego, co wiem, to po ukończeniu swojej korony gdzieś tam około 30 Polaków do tej pory w historii skończyło tą koronę, więc jest fajnie, jest super, nawet gdybym był setny czy 500, to jak gdyby nie byłoby, nie miałoby dla mnie znaczenia, bo chodzi o mnie, to ja rywalizuję sam ze sobą.
6: Korona ziemi to jest określona liczba szczytów, ale jednak pojawiają się pewne takie dywagacje, który szczyt powinien być rzeczywiście uznany na danym kontynencie. Jak to według ciebie wygląda? Ty już śmiało mówisz, tak, zdobyłem koronę ziemi, więc jak to wygląda według ciebie? Ile tych szczytów jest? Który powinien być uznany za prawidłowy?
5: Znaczy się, no tak, jest 7 bądź 9. Przyjmuje się już, tak powiem, powszechnie, tak, że jeżeli chodzi o Europę, to jednak jest to Elbrus, natomiast jeżeli chodzi o Australię i Oceanię, to jest to piramida Karstensza. Natomiast w Australii na górze Kościuszki byłem. Jak wiemy, 2 razy próbowałem na Mont Blanc, ale raz pogoda, raz kontuzja w zeszłym roku nie pozwoliło. Natomiast myślę, że w tym roku dla świętego spokoju ducha i dla własnej małej ambicji tam wrócę, wybiorę się i powiedzmy dla takich rozwiania wątpliwości gdzieś tam, wiesz, kiedyś za 100 czy 200 lat jednak jak ktoś zmieni zdanie.
6: Dalej będziesz w księgach.
5: Żeby było, tak. Dokładnie, więc tak, ale tutaj, tak jak mówię, no powiedzmy ta prawilna jest zrobiona, natomiast tutaj ten ostatni, 9 rozszerzony szczyt też będzie.
6: Góra McKinley, znana też jako Denali, w zasadzie chyba teraz oficjalna nazwa to Mount McKinley po decyzji Donalda Trumpa, mniejsza.
5: Ale tak czy inaczej wszyscy nazywają Denali, i rangersi, i lokalsi, i tak dalej, więc tam chyba jak gdyby nic się za bardzo nie zmieniło.
6: To tak trochę jak z tytularnymi nazwami klubów sportowych, każdy używa tej starej nazwy. W każdym razie nazwa to jedno, no, szczyt się nie zmienił. Ty zdobyłeś
5: górę, tak.
6: Nazywajmy ją może rzeczywiście górą Denali. Tak, 1 dokładnie. Czerwca stanąłeś. Tak. Co zobaczyłeś? Jak wyglądał ten dzień?
5: Wiesz co, generalnie ten dzień był trudny. Trudny był z tego względu, że my tak naprawdę kilka godzin prędzej w zespole 4-osobowym po małych perturbacjach dotarliśmy do wysokiego obozu, tak, z tego obozu, którego się atakuje szczyt, czyli około 5300. Niestety w sobotę wpakowaliśmy się po prostu w kolejki wypraw komercyjnych. Kilkadziesiąt, 100, może więcej osób po prostu przed nami szło i na poręczówkach i na grani, i naprawdę nam to wolno szło. I dotarliśmy do tego obozu tak około 3,5-4 godziny po tym, co planowałem. Oczywiście troszeczkę więcej może energii zaoszczędziliśmy, bo nie szliśmy gdzieś tam trochę szybciej, no ale w każdym bądź razie mieliśmy dużo, dużo mniej czasu na taki odpoczynek, więc to była sobota około godziny 18:30-19:00 dotarliśmy do tego obozu. I może mały problem małego sklepu polegała na tym, że już w niedzielę około południa pogoda zarówno na szczycie, jak i w tym obozie miała się drastycznie pogorszyć. Takie dostawałem prognozy głównie z Polski, od kolegi Tomka Plotka Krzyżowskiego i jeszcze innych osób, które mi pomagały w planowaniu właśnie tych wyjść pogodowych, więc musiałem po prostu podjąć decyzję, czego się praktycznie na Denali nie praktykuje, o krótkim dosyć odpoczynku i o wyjściu w nocy. Więc zarządziłem, bo byłem liderem naszej grupy, zarządziłem wyjście o trzeciej w nocy, trzeciej nad ranem, przy temperaturach poniżej minus 40 stopni. Więc no to jest, tak powiedzmy, dosyć rzeźnicko, nie? Bo trzeba jednak wstać, trzeba trochę jeszcze ugotować wody, herbaty, coś zjeść, rozgrzać się, mieć rozgrzane stopy, mieć rozgrzane dłonie, bo jak się tego nie zrobi na dzień dobry, to potem jest naprawdę w takiej temperaturze jest ogromny problem. Udało się zmobilizować i trzecia z malutkim groszem wyszliśmy na ten atak w zespole czteroosobowym. Chwilę po nas wyszła jeszcze taka zaprzyjaźniona para czesko-słowacka, Lenka i Honza, małżeństwo. Lenka zresztą w zeszłym roku jako pierwsza Słowaczka zdobyła Everest bez tlenu. Więc szalenie silna dziewucha, mąż z tlenem, ona bez tlenu, więc oni wyszli troszeczkę za nami. Niestety po około gdzieś, powiedzmy, nie wiem, 300-400 metrach jeden członek mojej grupy, Łukasz, po prostu stwierdził, że on się jednak po prostu bardzo źle czuje, że jest osłabiony, nie odpoczął, nie spał i musi po prostu odpuścić, nie? Więc na całe szczęście była z jego strony to bardzo rozsądna, po prostu bardzo uczciwa dla zespołu i odważna decyzja, że można powiedzieć praktycznie na dzień dobry, tak, mnie o tym poinformował, bo później to po prostu byłoby ciężko, musielibyśmy pewnie całym zespołem wracać, więc no nie byłoby fajnie, także zachował się bardzo, bardzo odpowiedzialnie, więc on wrócił, a my w zespole trzyosobowym, ja, Waldek Kowalewski i Krzysiek Makuch, ruszyliśmy do góry. I tak naprawdę, wiesz, takim początkiem, wyzwaniem to był taki trawers ściany, to się nazywa Denali Pass. To jest taka dosyć stroma ściana, którą trzeba przetrawersować, idąc w nocy przy jakichś tam wiaterkach. Opadów śniegu nie było, ale były drobne wiatry przez poprzedni dzień tak samo, więc powiedzmy ta droga była bardzo oblodzona, bardzo niebezpieczna, no i musiałem po prostu jako pierwszy, bo ja prowadziłem grupę, przekopywać się, tak, przez to, więc to też zjadało bardzo dużo energii i trochę czasu. Tak sobie po prostu w głowie ułożyłem ten plan tego dnia, że zasuwamy, nieważne co, jak najszybciej przez ten trawers. Nie robimy żadnych odpoczynku, tylko bezpiecznie, jak najszybciej przechodzimy i można powiedzieć za taką grań, za takie skały. Jak już wyszliśmy, to wtedy pojawiło nam się, wiesz, piękne słonko, jest cieplej, jest przyjemniej i jest po prostu zupełnie inaczej, bo tutaj szliśmy cały czas w cieniu, więc jeszcze zimniej było. Dłonie chcąc, nie chcąc zamarzają troszeczkę, no ale jak się człowiek rusza, to nie jest źle, nie? Więc w tym zespole trzyosobowym dalej, wiesz, cisnęliśmy. No powiem tak, no narzuciłem konkretne, solidne tempo. Krzysiu troszeczkę tam mnie, że tak powiem, krzyczał i prawie że szturchał i prosił o trochę wolniej. Zresztą, niestety, ja mu po prostu cały czas mówiłem, że ma wpierdzielać to, co po prostu ma, jakieś żele, batony energetyczne, jakieś draże, cokolwiek, bo niestety nie zwolnimy. Ale powiedziałem, jak trzeba będzie, to cię po prostu, Krzysiu, zostawię tutaj i cię zgarniemy na powrocie. Pół kroczka może zwolnię, ale to jest po prostu wszystko, bo cały czas miałem po prostu w głowie, że musimy się czasowo wyrobić ze względu na to załamanie pogody. Po 7 godzinach, co jest naprawdę bardzo dobrym czasem, dotarliśmy na ten szczyt. Na szczycie było pięknie. Było pięknie, niewielki wiaterek, praktycznie zero chmurek nad nami. Cholernie zimno, bo tylko po prostu robiliśmy kilka fotek tak naprawdę. Wiesz, jakieś tam filmiki, więc na szczycie zarządziłem też, że będziemy 15 minut maksymalnie. Jak tylko zaczęliśmy schodzić z tego szczytu, przybiliśmy za nami właśnie tą jeszcze parę dosyć daleko, Lenkę i Honzę. Dotarliśmy do nich, zajęło nam czyli, nie wiem, 25 minut do pół godziny. Przekonaliśmy ich, w sumie mieli z półtorej godzinki drogi do szczytu jeszcze, bo to wiesz, troszeczkę inaczej jak się schodzi, jak się wchodzi, a że została taka dosyć pionowa ściana, żeby się na nią wdrapać i potem grani, to przekonaliśmy ich, żeby jednak zawrócili z nami, bo się zaraz pogoda zepsuje. Lęce ciężko było się z tym pogodzić, no to wiesz, szalenie ambitna dziewucha, a niestety Honza troszeczkę był wolniejszy tego dnia, ale wiesz, jak zawrócili jednak z nami, 5 minut i pogoda tak się załamała, że nie byliśmy praktycznie w stanie na 5 metrów nic zobaczyć, więc musiałem znowu prowadzić grupę i praktycznie, że na czworaka w ciągu musiałem wziąć jeszcze gogle, bo już tak zamarzły, że musiałem, no po prostu szukałem drogi, nie? Szukałem, takie są trasery, takie tyczki, takie małe flagi, co ileś tam 10 metrów powbijane, więc no tutaj było powiedzmy ciekawie. Gdzieś tam dalej po drodze jeszcze zawróciliśmy kilku Rosjan, Amerykanów, którzy nie mieli tego dnia najmniejszych szans, żeby wejść na szczyt. No i po iluś tam na 100 godzinach zeszliśmy do tego high campu, a tam już się rozpętało piekło, nie? Takie piekło się rozpętało, że 4 noce tam musieliśmy spędzić, bo nie było opcji, żeby ktoś nawet z niższych obozów wszedł do nas, do tego obozu, ani żeby ktokolwiek szedł z tego obozu.
4: Oczywiście o pogodzie mówisz, tak? Temperatura, tak. Wiatr czy cokolwiek?
5: Wiatr się rozhulał. Zresztą mi i Waldiemu, bo my byliśmy razem w namiocie, zerwało front z namiotu, więc prawie odleciliśmy. Waldi wyskoczył z namiotu, ja leżałem na środku namiotu po prostu, żeby za bardzo się jeszcze ten namiot nie unosił. I Waldi zabezpieczał ten namiot, pożyczając gdzieś tam z depozytów jakieś szable śnieżne od innych ekip, bo naprawdę byśmy odlecieli. Zresztą przez te 4 dni zerwało kilka namiotów, które były powiedzmy no puste, jakieś tam depozyt, jakieś tam rzeczy w nich ludzie po prostu wnieśli do góry, mieli, no ale zostały po prostu zabrane przez wiatr.
4: Denali to jedna z najtrudniejszych gór do zdobycia w twojej karierze, w twoim życiu?
5: Ja myślę, że tak. Pomimo tego, że nie jest najwyższa i może nie jest jakoś super techniczna, jest kilka takich odcinków, że trzeba troszeczkę popracować. Natomiast jest to najbardziej wysunięta góra na północ ze wszystkich. I tak naprawdę mówi się, że nie wchodzimy na 6-tysięcznik, tylko na ponad 7-tysięcznik. No i ta pogoda, nie? Ta pogoda to jest po prostu, tam bardzo często jest pełne szaleństwo. I też naprawdę wiele teamów bardzo dobrych, można powiedzieć profesjonalnych wspinaczy, czy nawet coraz częściej szerpowie przyjeżdżają też, żeby gdzieś tam sobie ten Seven Summit, że tak powiem, zaliczyć.
4: Kto przyjeżdża?
5: Szerpowie z Nepalu. Ci przewodnicy tam po prostu szerpowie przyjeżdżają, czy też z jakimiś tam powiedzmy klientami, czy sami i w jakichś tam grupkach i też nie wchodzą, nie? Po prostu ze względu na warunki pogodowe. Zresztą tam jesteś tak naprawdę, jeżeli nie jesteś komercyjny, nie, to jesteś zdany sam na siebie. Musisz mieć odpowiednią ilość jedzenia, gazu. Tam na przykład w tym wysokim obozie tego powiedzmy ostatniego dnia się już skończyło wszystko. Tak? My nie mieliśmy już ani gazu, żeby roztopić śnieg i zagotować chociażby gorącą wodę, ani praktycznie już jedzenia nie mieliśmy. Jakieś tam powiedzmy drobne rzeczy zostały. Oczywiście z głodu byśmy nie padli. Natomiast no, takiego komfortu już nie było. Jak tylko się pogoda delikatnie gdzieś poprawiła, pomimo tego, że prognozy były bardzo sprzeczne, to udało nam się po prostu stamtąd uciec.
4: No i też szybko się zmienia pogoda, tak? Na tych wysokościach macie urządzenia, które świetnie ponoć prognozują pogodę, a jak wyjdzie w rzeczywistości, no sam wiesz, że bywa różnie.
5: Tak, tak jak wspomniałem, ja miałem prognozę tak naprawdę z kilku źródeł i od rangersów, tak, i z urządzeń satelitarnych. I znajomi podsyłali, śledzili, wiesz, najróżniejsze radary, czy to powiedzmy lotnicza pogoda, czy taka pogoda. Ona naprawdę się błyskawicznie tam zmienia.
6: Bo to jest sens w ogóle patrzeć na to?
5: Nie, no oczywiście, że tak. Tak, tak, jak najbardziej, nie? Wiesz, jeżeli jest powiedzmy gdzieś okienko pogodowe, Kuba Patecki z Oswaldem weszli, no my się mijaliśmy, my schodziliśmy w trzecim obozie, a oni gdzieś tam dopiero do góry szli. No więc po prostu, no oni akurat mieli szczęście, trafili na okienko pogodowe, że chyba 4 dni była pogoda, jakaś mówi, praktycznie lampa była, nie? Więc Oswald mi wczoraj pisał, że na szczycie bez czapki, bez rękawiczek, bezwiecznie, więc mieli po prostu, wiesz, no rewelacja, nie? Także no trzeba mieć też dużo szczęścia. Natomiast jak jest to okienko, gdzieś tam powiedzmy kilkudniowe, takie faktycznie, gdzieś tam, wiesz, front ten idzie i jest dobry, no to ona się sprawdza. Natomiast jeżeli, tak jak my mieliśmy, że tu co chwilę dosłownie coś się zmieniało, no to ona jest nieprzewidywalna bardzo.
6: To nie był pierwszy raz, kiedy próbowałeś wejść na tę górę Denali. Zdaje się, 2 lata temu była próba. Tak. Byliście bardzo blisko.
5: Tak, tak, tak, tak. Byliśmy bardzo blisko, ale daleko. Byliśmy właśnie na koniec tak zwanego football field, czyli takiego ogromnego plato pod taką ścianą, na którą właśnie ściana z granią, na którą trzeba się wdrapać i potem jeszcze jakieś tam 15 minut do szczytu zostaje. No więc mogę powiedzieć, że jakąś tam godzinkę z groszem wtedy byłem pod szczytem, no ale coś się odwlecze, nie uciecze, tak widocznie tak musiało być. Chciałem też chyba tego po prostu doświadczyć jako organizator, jako lider, jako planista tego całego wyjazdu i się bardzo cieszę, że po prostu teraz tak to dopiąłem, tak to zorganizowałem, że daliśmy radę.
6: A powiedz, bo osobom, które nie znają się jakoś szczególnie na wysokich takich wspinaczkach, ja też należę do takich osób, wydaje się, mówisz, godzinka od szczytu, to pewnie gdzieś tam w cudzysłów można zamknąć tę godzinkę, ale dlaczego, pozwolę sobie zadać głupie pytanie, bo dlaczego nie? Dlaczego nie poczekaliście tej godziny dłużej, dlaczego nie uparłeś się być może jeszcze bardziej, skoro było tak blisko?
5: Znaczy się, wiesz, ja wtedy byłem zupełnie innymi ludźmi, wtedy liderem mojej, powiedzmy, ekipy i nawet tej takiej małej grupki trzyosobowej, która szła na atak, a za nami jeszcze druga grupa trzyosobowa, był Artur Małek, czyli nasz, powiedzmy, jeden z lepszych swego czasu himalaistą, tak, himalaistów, pierwszy zimowy zdobywca Broad Peak. No i wiesz, to była jego decyzja, tak, to była jego decyzja, ja nie chciałem się z nią zgodzić, bo właśnie chciałem poczekać, spróbować. Jeszcze kolega z teamu, który był z nami, Patryk, był no gdzieś tam trochę słabszy, już słabł, więc on był bardziej podatny na te sugestie, żeby jednak zawrócić. No i wiesz, no i wtedy byłem bliski tak naprawdę, żeby się po prostu wypiąć z tej liny, tak jak Lenka chciała zrobić i po prostu iść samemu, tak, na ten szczyt. Natomiast no ja wtedy nie miałem, nie korzystałem, nie znałem tych urządzeń satelitarnych, tych, powiedzmy, map, które gdzieś tam prowadzą topografii dobrze góry, bo zdawałem się na swojego lidera, więc no to było po prostu zbyt ryzykowne. Nie? Ja byłem zły, byłem wściekły, bo to był mój dzień, jak chodzi o wydolność fizyczną, no ale wiesz, czasami po prostu no, trzeba takie decyzje czy podjąć, czy się z nimi pogodzić, nawet jeżeli nie chcesz. Dla dobra zespołu.
6: Tym lepiej chyba smakuje wejście na taką górę po czasie.
5: Tak, tak, wiesz, ja bardzo, to była tak naprawdę jedyna góra, na którą ja bardzo nie chciałem wracać, nie, ze względu właśnie na te warunki panujące, tak, na to, że rano się budzisz w namiocie i wszystko jest w śniegu, tak, masz cały śpiwór w śniegu, całe, że tak powiem, wnętrze namiotu jest w śniegu, w szronie, więc to jest niefajne, niemiłe. Jest to po prostu niezbyt, jak mogę tak powiedzieć, niezbyt komfortowa góra, niezbyt przyjemna i dająca konkretnie konkretnie w kość. No ale tak jak wspomniałem, tak, ja byłem liderem, ogarniałem to wszystko, więc można powiedzieć, każdego dnia był plan, który realizowaliśmy praktycznie w 100%. No i szło zgodnie z tym planem, więc można powiedzieć, że jestem praktycznie, że podwójnie, tak? Szczęśliwy, że dobrze to zorganizowałem. Było hardkorowo, ale finalnie szczęśliwie.
6: Ile kilogramów miałeś na plecach? Plecak, wszystko inne, gdzieś jakieś doczepiane rzeczy. Ile kilogramów oprócz własnego ciała trzeba wnieść na szczyt góry?
5: No myślę, że my mieliśmy po 35 tak kilogramów minimum, do 40 kilogramów na saniach mieliśmy i po około 20 kilogramów na plecach, więc tak gdzieś w przedziale powiedzmy 55-60 kilogramów trzeba targać.
6: I to oczywiście są wyłącznie niezbędne rzeczy, czy możesz sobie pozwolić, żeby jakąś pamiątkę, coś z Lubuskiego przywieźć, coś zostawić na szczycie?
5: Nie, to są tak naprawdę wszystko to jest niezbędne rzeczy, nie? To jest wszystko to są niezbędne rzeczy, to jest sprzęt, to są niezbędne ubrania. Naprawdę musicie mi wierzyć, że nie uprawialiśmy tam rewi mody, tylko co niezbędne, tak? Pomimo tego, że byliśmy na górze 2 tygodnie, nie mieliśmy nawet 7 par majtek czy czegoś, nie, to jest, wiesz, to jest minimum powiedzmy do 3, tak? Po prostu skarpetek tyle, ile trzeba, jakaś, nie wiem, 1 czy 2 koszulki takie, bielizna termiczna, to i tylko i wyłącznie niezbędne rzeczy, jedzenie i gaz.
6: Rozmawialiśmy ostatnio w grudniu, po tym jak zdobyłeś masę Winsona, ale zapytam też o ten czas wolny w górach, bo jednak jest ten odpoczynek, ta regeneracja, co się wtedy robi?
5: Jest to, no właśnie

0: zjeść ze 3 posiłki plus jakieś dodatkowe rzeczy. No i to wszystko po prostu trzeba sobie ugotować, a tam woda się nie gotuje 5 minut, tylko potrafię, nie wiem, w pół godziny, w godzinę, w zależności od wysokości i temperatur się gotować, więc tak naprawdę często większość dnia spędzamy na takich przyziemnych właśnie rzeczach jak gotowanie. Natomiast no, jak wspomniałem, ja byłem w namiocie z Waldkiem Kowalewskim, czyli uważam, że jednym z naszych najlepszych obecnie i najbardziej szalonych polskich himalaistów, tak? On ma 12-8 tysięczników, brał udział w ponad 20 akcjach ratunkowych, 12 osób uratował w górach i tak dalej. Ma bardzo specyficzny charakter, też silny. Mieliśmy kilka drobnych spięć, bo ciężki charakter, wiesz, który działa sam w górach, no ciężko się troszeczkę podporządkować pod dyktando młodszego, o wiele mniej doświadczonego kolegi, ale który jednak jest liderem i no chcąc, nie chcąc po prostu musisz, więc było trochę różnych sytuacji, no ale tak naprawdę spędziliśmy większość tego czasu, nazwijmy gdzieś tam wolnego na najróżniejszych po prostu rozmowach o górach, o życiu, o wszystkim tak naprawdę.
1: Jak wygląda ten okres bezpośrednio po pokonaniu tej góry, kiedy już stajesz u jej stóp, kiedy już wracasz do normalności? To jest proces, w którym trudno się odnaleźć?
0: Staram się do tego dosyć płynnie przechodzić. Mam to do siebie, co troszeczkę rodzina ma mi i gdzieś tam nawet znajomi za złe, że ja wracam z gór niezapowiedziany. Że planowo gdzieś tam mam wrócić któregoś, a kilka dni prędzej się pojawiamy w drzwiach u brata czy u rodziców i jest taki szok.
2: Z jednej strony dobrze.
0: Nie, no tak, to już taka niespodzianka, ale oni też, wiesz, tam i potem troszeczkę marudzą, jak tak mogę powiedzieć, że wiesz, że przygotowaliby chociażby jakiś obiad, jakiś tort, czy wiesz, ja bezę uwielbiam swojej bratowej, że bezę by upiekła i tak dalej, a tu wiesz, no nic nie ma. Ja mówię, ale ja w ten sposób robię. Natomiast ja przechodzę dosyć płynnie, nie? Bo można powiedzieć, w niedzielę wróciłem wieczorem, natomiast we wtorek już byłem na treningu. Także ja wracam do takiej codzienności, do swojej rutyny, 3-4 razy z psami na długie spacery po lesie, treningi swoje. Tak naprawdę jakby się nic nie wydarzyło, nic nie zmieniło, jakbym zaraz miał gdzieś jechać na kolejną wyprawę. Rutyna.
1: Zdobywanie tych najwyższych gór może być traktowane jako taka trochę arena igrzysk, bo każdy chce zdobyć te góry w jakiś wyjątkowy sposób i bez tlenu, albo jako pierwsza kobieta, jako pierwsza osoba zimą, etc., etc. Ty jak na to patrzysz? Ty jesteś w końcu pierwszym Luboszaninem, więc no też jakaś wyjątkowość w tym jest.
0: Tak, może dostanę jakiś talon na kawę.
1: U nas...
0: albo na winobraniu posadzą mnie koło bachusa z czekanem, tak? No. Albo takiego małego bachusika z czekanikiem zrobił.
1: No, u nas w Esce możesz za darmo kawę dostać.
0: Przepraszam. No. Ale no właśnie, już mam tutaj. Także no, gdzieś tam te przywileje pewnie są, jeszcze o nich nie wiem, ale...
1: Ale jest to szukanie rekordów i podbijanie stawki chyba.
0: Jest, tak. Zdecydowanie jest. Niektóre, mogę powiedzieć, pomysły są, no są świetne, tak? Są fantastyczne. Sam śledzę, sam dopinguję. Niektóre są takie, no, na krawędzi, balansujące, że jak to się mówi, gdzieś tam coś pół metra w tą czy w tą, to może być dziękuję, do widzenia. Większość jest niestety robionych, jak to się mówi, no, na social media, tak? Czyli tam pod publiczkę dla sponsorów, dla zasięgów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wiesz, ja stąd w tym roku na przykład na Everestie był taki Anglik, z tego co dobrze pamiętam, Mitch Hutcherson, czy coś, mogę przekręcić nazwisko, ale facet zrobił coś niesamowitego. Bodajże już czy 3 miesiące, czy pół roku prędzej, wydaje mi się, że pół roku prędzej, ktoś mówi, wyszedł z domu z Anglii i tak, przepłynął kanał La Manche, potem przebiegł przez całą Europę, przez Azję, przez Chiny, Indie, pływał, biegł, na rowerze jechał i na końcu wszedł na Everest, nie? Czyli jako zresztą pierwszy w sezonie, jako pierwszy turysta w sezonie, więc można

0: Powiedzieć, zrobił coś, czego nikt nie dokonał do tej pory, wyszedł z domu i tylko i wyłącznie siłą własnych mięśni, tak, pływając, biegnąc, jadąc na rowerze i potem wspinając się, wszedł na dach świata. Przy tym jakieś tam akcje charytatywne organizował, więc no coś, co naprawdę budzi pełen podziw i respekt. Nie? Więc powiedzmy za takimi rzeczami, to ja się podpisuję dwiema rękami.
1: Wiesz co, to ja już nie będę narzekał, jak o 5 rano bez samochodu będę musiał do radia jechać.
0: Dokładnie, widzisz, nie?
1: Wspomniałeś o akcjach charytatywnych. Ty też starasz się w jakiś sposób pomagać, choć nie jest to tak, że rozgłaśniasz to wszem i wobec. Dlatego poproszę cię, żebyś to oznajmił wszem i wobec. Teraz pomagasz w każdym razie. Starasz się według swoich możliwości.
0: Tak, dokładnie. Pomagam tak naprawdę praktycznie każdy wyjazd jest gdzieś tam związany z jakąś, nazwijmy to, akcją większą bądź mniejszą. No tak naprawdę tylko gdzieś tam nagłośniona była zeszłoroczna akcja dla zwierzaków, tak? Natomiast przy innej okazji można powiedzieć bardzo pomogłem właśnie Waldiemu Kowalewskiemu, tutaj innemu przyjacielowi Karolowi Adamskiemu spełnić marzenie o Ewereście. Ostatnio pomagam temu fantastycznemu 13-latkowi Stachowi Tuskiemu, który jest bardzo, bardzo chory. Natomiast zamiast, tak jak to lekarze sugerowali ojcu, po prostu, żeby siedział przed telewizorem i za bardzo się nie ruszał, nic nie robił, bo coś się w życiu może mu po prostu stać niedobrego, no to chłopak jeździ ze swoim fantastycznym ojcem po Himalajach i tam zdobywa póki co 6-tysięczniki. Teraz na wiosnę zdobył Lobucze i Mera Peak, tak? Jeździ po górach, na rowerze jeździ. Tam ojciec Janek też ma 8-tysięczniki na swoim koncie, więc tutaj na przykład indywidualnie, tak, wspieram młodego chłopaka, który mimo przeciwności losu no nie poddaje się, a żyje pełnią życia, wspierany jest i myślę, że możemy o nim za jakiś czas, na przykład o jako najmłodszym, nie wiem, Polaku, który zdobył jakiś 8-tysięcznik, usłyszeć.
1: To pytanie gdzieś mi umknęło, a wydaje mi się dosyć ważne. Jak wielką trzeba mieć wiedzę? Może historyczną, na pewno też geograficzną, o górze, na której się wspinasz. Pytam w tym przypadku konkretnie o Denali. Czy czytałeś i jak się przygotowywałeś tak merytorycznie do tego?
0: Znaczy wiesz, w związku z tym, że ja tam byłem, ja zwracam dosyć dużo uwagi na, powiedzmy, na pewne szczegóły, tak? Na gdzieś tam na detale na górze i tak dalej. Mam dosyć dobrą pamięć, też jestem wzrokowcem i sobie wizualizuję. Było mi łatwiej i dużo, powiedzmy, podczas panowania, wiadomo, też czytałem zdjęcia, tak, droga i tak dalej, ale dużo sobie po prostu wyobrażałem, nie? Na zasadzie, wiesz, po prostu byłem w stanie i jestem w stanie zamknąć oczy i praktycznie, wiesz, tak po prostu przemknąć, przejść tą, właściwie błyskawicznie, tą trasą całą, którą idziemy, nie? Jestem w stanie gdzieś tam powiedzieć, coś, jakiś odcinek może być niebezpieczny, gdzie jest lekko, gdzie jest przyjemnie, gdzie musimy uważać. Tutaj dużą rolę odegrała, można powiedzieć, taka już delikatna znajomość góry plus jakaś literatura, dostępne zdjęcia i to planowanie w ten sposób się odbywało u mnie.
1: Ile razy byłeś bliski śmierci w górach?
0: Tak naprawdę, jeżeli chodzi o mnie, tak, to ani razu, natomiast jeżeli mówimy blisko śmierci metaforycznie, tak, czyli gdzieś tam świadkiem tej śmierci, no to już kilkukrotnie, tak, to kilkukrotnie byłem blisko kogoś, kto niestety po prostu został już na tej górze. Jest to na pewno nieprzyjemne doświadczenie, natomiast jeżeli nie zaakceptujemy tej myśli tego, że to się może po prostu zdarzyć wszędzie, to nie będziemy się nadawać w te góry, po prostu psychicznie nie damy radę. Natomiast wiesz, nie miałem takich myśli, że mogę po prostu nie wrócić, nie? Z tych gór, bo jesteśmy w takiej czy nie innej sytuacji. Oczywiście gdzieś tam się, powiedzmy, bałem. Natomiast nie był to taki strach paraliżujący, nie? Który by mnie sparaliżował, że nie mógłbym się ruszyć. Myślę, że bardziej mnie motywował do działania, gdzieś do wydostania się z tej jakiejś, powiedzmy, dosyć ciężkiej sytuacji i żeby wrócić, nie? Wiesz, tak jak wspomniałem o tych chociażby czterech nocach w tym wysokim obozie. O dziwo, one mi tak generalnie dosyć szybko, wiesz, minęły spokojnie. Byliśmy naprawdę w czterech literach i pogoda też się nie zapowiadała, że będzie nagle się poprawi będzie super, czyli potencjalnie jeszcze mogliśmy tam spędzić ze dwie, trzy noce nawet, bez jedzenia, już bez wody i tak dalej. To jednak gdzieś ta głowa była naprawdę bardzo, bardzo spokojna. Może też dzięki Waldkowi, tak, który w takich sytuacjach jest naprawdę najwyższej klasy profesjonalistą i wiesz, zamiast pełen luz, pełen chill out i spokój, bardzo racjonalne myślenie. Może też dzięki temu raczej zachowałem spokój.
2: SK 106,6.
3: Treningi, zawody, medale, ale też pasja, dyscyplina i wychowywanie przez sport. Tak od wielu lat działa klub Oyama Karate w Lubsku, a więcej już teraz w rozmowie z sensejem Mateuszem Łandą.
4: Zacznijmy od tego, jak taka przygoda twoja z karate się zaczęła.
5: Ja zacząłem trenować w 98 roku, czyli teraz we wrześniu minie już 27 lat. Ale powiedziałbym, że to już na początku może była gdzieś tam przygoda, a teraz to już jest sposób na życie i coś, co jest obecne w moim życiu każdego dnia.
4: Było to pewnie kluczowe wspomnienie. Czy ty pamiętasz swój pierwszy trening karate?
5: Może się to wydawać dziwne, ale bardzo dobrze go pamiętam. Byłem małym chłopcem, który miał 7 lat i tata przyprowadził mnie na pierwszy trening. I bardzo dobrze pamiętam, jak wszedłem na salę i zobaczyłem nie tego trenera, nie tego senseja, którego widziałem na plakatach, tak? Bo na plakatach widziałem sensei Zbyszka Tomajowicza, a treningi prowadził jego brat, szef naszego klubu, wtedy jeszcze sensei, teraz już Shihan, Andrzej Tomajowicz. I pamiętam, że wtedy byłem zbulwersowany, że przyszedłem na salę i nie ma tam tego, kto był na plakatach. Ale na pierwszym treningu było dobrze, było fajnie, wyszedłem zadowolony. Nawet pamiętam, że uczyliśmy się robić przerzut bokiem, tak zwaną gwiazdę, i to mi tak utkwiło z pierwszego treningu właśnie te 27 lat temu.
4: Jeśli myślimy karate, to tutaj myślimy też o Yama Karate w Lubsku. Powiedz, co skłoniło cię do dołączenia do takiej działalności?
5: Czyli jak zaczynałem jako młody chłopiec, to przyszedłem, ponieważ szkoła, w której treningi się odbywały, była pod moim domem i poszedłem jak każdy gdzieś tam z kolegów na treningi, no i zacząłem trenować. Na początku miała być to zabawa, zresztą tak na początku stwierdzili moi rodzice, że wysyłają mnie, żebym się pobawił, no ale to trwało, no i trwa po dzień dziś. W pewnym momencie, kiedy już byłem takim bardziej świadomym człowiekiem, można powiedzieć, jak to karate już tak bardziej się zakorzeniło we mnie, zobaczyłem, wśród kogo trenuję, jacy ludzie prowadzą ten klub, że to nie jest stricte tylko trening i pójście do domu, tylko że ten klub to jest życie, że w klubie jest jak w rodzinie, do każdego podchodzi się indywidualnie, a tak naprawdę całość tworzy jedną wielką rodzinę i to mnie ujęło i dlatego też zostałem i działam w tym klubie. Działam, wydaje mi się, mocno. Klub funkcjonuje tak naprawdę od 81 roku. Wtedy jeszcze to było pod egidami zielonogórskiego karate Kyokushin. To wszystko zaczął sensei Marek Błaszków. Potem klub przejął sensei Andrzej Tomajowicz, który wprowadził klub w struktury Oyama Karate, w którym jesteśmy po dzień dziś.
4: Oyama Karate, czym właśnie taki styl Oyama różni się od innych form?
5: Oyama Karate jest stylem kontaktowym i stylem modernistycznym, tak? Naszym mistrzem jest Shigeru Oyama, nieżyjący już Shigeru Oyama, jest to uczeń Masutatsu Oyamy, czyli twórcy karate Kyokushin. Nasz Shigeru Oyama też przez bardzo, bardzo dużą część swojego życia trenował Kyokushin, wywodzi się z Kyokushin, ale w pewnym momencie zdecydował się na założenie swojego stylu, do którego wprowadził nowinki i modernistyczne techniki, i tak powstało Oyama Karate, które rozwijało się w Stanach Zjednoczonych, bo tam też Shigeru Oyama emigrował. Jeśli chodzi o czym się różni od innych stylów, no jest to styl kontaktowy. Na świecie mamy bardzo dużo styli karate, poprzez karate tradycyjne, karate Shotokan, to są style bezkontaktowe, ale dążymy do tego, że karate jest jedno. Mimo tego, że jest wiele styli, to karate jest jedno i to nie jest tylko walka, ale to też są zasady, takie jak szacunek do drugiego człowieka, i to na to też zwracamy uwagę na treningach. Tak? To też myślę właśnie ten szacunek do drugiego człowieka, etykieta dojo, to też odróżnia karate od innych sportów walki. Teraz mamy ponad w klubie około 250 osób, tak na to wszystko składają się członkowie wszystkich naszych sekcji. Główna sekcja, siedziba klubu jest w Lubsku, mamy też sekcję w Nowogrodzie Bobrzańskim i sekcję w Jasieniu, i tamten rok zakończyliśmy z liczbą około 250 członków klubu.
4: Czyli udaje się to spiąć w kilku miejscowościach, sprawnie to działa, prawda?
5: Tak, sprawnie to działa. Shihan Andrzej, czyli szef naszego klubu, Shihan Andrzej Tomiałowicz, razem ze swoim bratem Sensejem Zbyszkiem w ostatnich latach tak to poprowadzili, że klub się naprawdę rozrósł. Mamy bardzo dużo mistrzów, których wychowaliśmy, no i też część z tych mistrzów prowadzi właśnie sekcje, czy to w Jasieniu, czy to w Nowogrodzie Bobrzańskim. Mamy też bardzo dużo mistrzów, którzy pomagają nam na sekcjach, i dlatego tak to fajnie wszystko funkcjonuje i jesteśmy w stanie spiąć to tak, że odbywa się to tak naprawdę przez cały tydzień w różnych miejscowościach.
4: A jeśli mówimy o treningach, to do jakich grup wiekowych są skierowane?
5: Treningi tak naprawdę są skierowane dla wszystkich, bo karate czy samoobronę można trenować całe życie. Tak? Od małego dziecka po wiek już taki bardziej dojrzały. Prowadzimy grupy przedszkolne, prowadzimy też grupy z dziećmi szkolnymi. Te grupy są podzielone na grupy początkujące, na grupy zaawansowane. Mamy grupy młodzieżowe i grupy dorosłych, ale mamy też oddziały samoobrony. My specjalizujemy się też w defendo. Specjalistą od defendo jest Shihan Andrzej i Sensei Zbyszek Tomiałowicz, którzy w 2014 roku rozpoczęli też działalność w defendo. To jest bardzo skuteczna, prosta samoobrona dla ludzi, którzy nie mieli nigdy styczności ze sztukami walki. Jest to skierowane też zarówno dla dzieci, jak i dla młodzieży. Ja też mogę się pochwalić, że też w tym roku zrobiłem uprawnienia instruktorskie, jeśli chodzi o defendo, i jest to bardzo fajne uzupełnienie mojego karate.
4: Jeśli mówimy o pracy z najmłodszymi, jest to cięższe niż z osobami już dorosłymi. Jak wygląda taki trening z dziećmi?
5: Jeśli mówimy o pracy takiej trenerskiej, każda grupa, podejście do każdej grupy musi być inne. Ja staram się w ogóle do każdego trenującego podchodzić indywidualnie, bo myślę, że to jest też klucz do poprowadzenia dobrego treningu. Ale jeśli miałbym mówić, to tak, na pewno treningi z dziećmi, a zwłaszcza z tymi najmłodszymi, są może nie trudniejsze, ale bardziej wymagające, bo dzieci, trzeba wiedzieć, jak dzieci zachęcić, i to jest największa trudność. Jak znajdziesz klucz, żeby zainteresować dzieci, to jesteśmy w domu i te treningi wyglądają super. Jeśli chodzi zaś o grupy troszkę starsze, to jest troszeczkę łatwiej, ale wiadomo, trening z dziećmi rządzi się swoimi prawami, a grupy młodzieżowe czy grupy dorosłych, to wygląda to tak, że każdy, przychodząc na taki trening, też wie, czego chce, i łatwiejsza jest komunikacja, łatwiej jest dotrzeć do takich osób, no i działamy. I każdy wtedy się przekonuje na sali, czy warto z tym trenerem pracować, czy nie. My jako klub jesteśmy tymi szczęściarzami, że jak przychodzą do nas na treningi, to na tej sali zostają i to jest dla nas największa duma.
4: No jeśli mówimy o dzieciach, no to też trzeba jakieś podejście mieć, żeby tą dobrą zabawę połączyć jednak troszkę z dyscypliną.
5: W treningu dzieci trzeba znaleźć klucz. No mamy swoje sposoby, żeby to połączyć. No wiadomo, w treningu dzieci, najmłodszych dzieci, troszeczkę starszych, kluczem jest zabawa, tak? Bo dziecko przychodząc na treningi tak naprawdę też nie wie, czego się spodziewać, ale jak widzi, że przez zabawę można zdobywać dużo umiejętności, to zostaje na sali, bo wiadomo, że jak jest uśmiech na twarzy dziecka, to wtedy te efekty też przychodzą szybciej. No, dla nas jest ważne, żeby przede wszystkim na tych treningach dzieci miały uśmiech na twarzy, bo jak mają uśmiech, to jest satysfakcja. My też widzimy, że te dzieci się rozwijają. Wiadomo, że każdy chciałby zrobić z młodego zawodnika mistrza świata, ale to też może nie do końca o to chodzi. Najważniejsze jest, żeby dzieci trenowały, żeby dzieci się ruszały i miały radochę z tego, co robią, a wyniki przyjdą później. Jest taka też maksyma w świecie karate, że z 10 tysięcy zaczynających treningi karate, tak naprawdę czarny pas zdobywa jeden. My mamy tych dzieci sporo i miejmy nadzieję, że będzie ich więcej niż jeden, ale mówię, dla nas jest przede wszystkim najważniejsze to, żeby te dzieciaki przychodziły na treningi, bawiły się, zdobywały umiejętności i to jest dla nas takim największym celem i radością.
4: Ale powiedzmy, jak wygląda standardowy trening? Jak wygląda rozgrzewka, technika?
5: Karate od innych sportów walki różni to, że my też mocno stawiamy na szacunek, na kulturę. Każdy trening karate zaczynamy standardową japońską ceremonią, tradycyjną ceremonią, którą wykonuje się w karate na całym świecie. To jest też taki moment takiego przed treningiem, wyciszenia organizmu, chwilowej medytacji. No i potem przechodzimy do rozgrzewki ogólnorozwojowej, bo wiadomo, że podczas rozgrzewki trzeba pobudzić organizm do działania, nie zmęczyć się, ale pobudzić ten organizm do działania. I potem przechodzimy do treningu. W zależności od tego, co mamy zaplanowane na dany dzień, na dany trening, możemy, jeśli chodzi o treningi, możemy pracować nad technikami walkowymi, nad stricte techniką, nad kata. Przygotowujemy się do egzaminów technicznych, kombinacje walkowe. W karate jest naprawdę bardzo dużo możliwości treningowych i to też czyni ten sport tak fascynującym. Każdy trening jest inny i mogę to z całą świadomością powiedzieć, że przychodząc na trening, mimo tego, że wykonuje się podobne techniki, te same techniki, to ten trening zawsze jest inny.
4: Oprócz treningów to są też obozy letnie. Ile już takich edycji zostało poprowadzonych?
5: Obozy to jest, można powiedzieć, nasza taka flagowa dziedzina. Nasze obozy bardzo mocno tutaj się wkupiły w naszą lokalną społeczność, ale też wychodzą już poza krąg tej naszej lokalnej społeczności. W tym roku mamy już 33. edycję naszego międzynarodowego, bo jest to już międzynarodowy obóz Oyama Karate i reszty świata. My stawiamy w tych obozach na to, że zabierając nie tylko karateków, bo na nasze obozy mogą jeździć również osoby spoza naszego klubu, stawiamy na to, żeby zabrać dzieci, młodzież, dorosłych, bo dorośli też jeżdżą z nami w różne fajne miejsca i stawiamy na wypoczynek, na rekreację, też na lekkie treningi. Nie są to obozy stricte treningowe, bo uważamy, że ten czas letni, czas wakacyjny jest po to, żeby wypocząć i z nową energią wejść w sezon i gdzie potem oddawać się treningowi, ćwiczyć mocno, ale mówię, nasze obozy to no, cieszą się naprawdę bardzo, bardzo dużą popularnością. Rokrocznie zabieramy ze sobą około 140 osób, dzieci i młodzieży na te obozy i doświadczenie przemawia za nami.
4: Były treningi, odpoczynek także, ale na pewno warto wspomnieć o osiągnięciach, o sukcesach, bo już trochę tych sukcesów na liście się zapisało, powiedzmy o tych największych.
5: Przez wszystkie lata istnienia klubów to największe sukcesy to jest wysłanie dwóch zawodników na Mistrzostwa Świata. W 2009 roku w USA, w Denver, nasz zawodnik Tomasz Krysiak zdobył tam wicemistrzostwo świata w kumite, w walkach. Lata później, w 2016 roku na Mistrzostwa Świata, był też sensei Radek Bandziak, który zajął tam 4. miejsce w kumite i 6. miejsce w kata. I to są, myślę, największe osiągnięcia, jeśli chodzi o nasz klub, ale mamy też szereg medali z Mistrzostw Europy. Tutaj też zdobywcami tych medali Mistrzostw Europy są właśnie Tomek Krysiak, Radek Bandziak, Dawid Gerstel, Tomasz Częścik, Kinga Dybka, która też startowała w naszych barwach. Mi też udało się zdobyć srebro w Mistrzostwach Europy w jednej z konkurencji karate. Także te medale międzynarodowe na pewno bardzo cieszą. Są to jedne z większych sukcesów sportowych, ale mam też szereg i mnóstwo medali z Mistrzostw Polski i tutaj mógłbym wymieniać wszystkich zawodników, ale myślę, że brakłoby nam czasu w tym wywiadzie.
4: Ale myślę, że warto powiedzieć też o Twoich dokonaniach osobistych.
5: Myślę, że też mogę powiedzieć, że troszeczkę tych sukcesów jest. Największym, jak wspomniałem wcześniej, ten jest srebro na Mistrzostwach Europy w jednej z konkurencji karate w Tomasz Iwari. Jestem też mistrzem Polski w drużynie w kata. Mam też Mistrzostwo Polski w Temashiwari, no i szereg medali juniorskich, jeśli chodzi o zawody rangi ogólnopolskiej, no i też mnóstwo medali, jeśli chodzi o gdzieś tam zawody mniejszej rangi. No, to już są takie sukcesy moje sportowe. No ale teraz największe sukcesy, z których ja się najbardziej cieszę, to są sukcesy moich i naszych podopiecznych.
4: Co czujesz, jak taki podopieczny stanie na podium?
5: Dumę i jeśli młody adept wychodzący spod naszej ręki staje na podium, to ja widzę takiego małego siebie, który też zaczynał, stawał na podium, zdobywał pierwsze medale i to jest na pewno duma i wzruszenie. No i to też daje takiego motywacyjnego kopa do pracy, do dalszej pracy, bo to tylko pokazuje, że można i się da.
4: Mówiliśmy o przeszłości, ale warto wspomnieć o tym, co aktualnie, bo tutaj też możemy powiedzieć o sukcesie z ostatnich Mistrzostw Polski.
5: Tak, ten sezon, jak i zarówno tamten sezon, był bardzo sportowo też bardzo udany dla naszego klubu, bo na Mistrzostwach Polski zanotowaliśmy sukcesy, zarówno w kumite stawaliśmy na podium, zdobywaliśmy nawet Mistrzostwo Polski w walkach. Ale też takim ostatnim naszym sukcesem jest wypromowanie drużyny w kata zespołowym. Już 3 lata temu zrodził się pomysł, żeby taką drużynę stworzyć, ponieważ też bardzo fajnie rozwijała się konkurencja kata drużynowego w świecie Oyama Karate. Zrobiliśmy taką drużynę, która składa się z Anety Olzak, z Tomka Częścika i ze mnie. Zaczęliśmy startować, no i okazało się, że wychodzi to bardzo dobrze, bo ten trening, który robiliśmy na sali, zaprocentował. Raz zdobyliśmy Mistrzostwo Polski, 2 razy zdobyliśmy Puchar Polski na ostatnich Mistrzostwach Polski, też zdobyliśmy brązowy medal w Mistrzostwach Polski. Jeździmy po Polsce, staramy się robić jak najlepszą robotę. Udaje się to na razie, mam nadzieję, że będzie się to udawało jak najbardziej, jak najdłużej, ale myślę, że tutaj te medale tej drużyny to jest sukces, ale największym sukcesem jest to, że udało się tą drużynę stworzyć, że to fajnie funkcjonuje, że fajnie nam się trenuje razem i to też jest chyba klucz do tego, że pojawiają się wyniki sportowe, bo jeżeli nie ma atmosfery w drużynie, to na pewno o te wyniki jest ciężej. My jesteśmy tymi szczęściarzami, że łączymy te dwie rzeczy i no i na razie to wszystko fajnie klika.
4: Tak, działa coś takiego jak grupa pokazowa. Powiedzmy, na czym ona polega?
5: Jeździmy po regionie, jeździmy po Polsce, już też wyjeżdżamy za granicę i po prostu robimy pokazy. My jesteśmy... Karatecy to są bardzo kreatywni ludzie. My mamy też to szczęście, że jako klub mamy tych kreatywnych ludzi, mamy fajnych ludzi z mnóstwem pomysłów, bardzo dobrze wyszkolonych technicznie, no i tworzymy pokazy do muzyki, no i jeździmy i zabawiamy publiczność. Też można powiedzieć, że mamy sukcesy w tej dziedzinie, bo przez bardzo długi okres czasu byliśmy oficjalną grupą pokazową Polskiej Federacji Oyama Karate. Wystartowaliśmy na Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Walki w Warszawie. Tam zdobyliśmy też drugie miejsce. Był to duży sukces, ponieważ na ten festiwal przyjechało 19 grup sztuk walki, wszystkich sztuk walki z całego świata, także traktujemy to jako duży sukces i ten festiwal też otworzył taką drogę na duże pokazy. Zaowocowało to też występem w programie Mam Talent, dojściem do półfinału, a teraz po prostu jeździmy, wykonujemy pokazy dla publiczności, cieszymy się, że możemy dać troszeczkę rozrywki dla publiki. No i to też jest na pewno promocja dla naszego klubu, bo jeżdżąc po świecie, robiąc te pokazy, no, zbieramy żniwa w postaci kolejnych osób na sali treningowej.
4: Jak wyglądała Twoja droga do czarnego pasa? Jak to przechodzenie między pasami wygląda?
5: Nie chciałbym tego nazywać jakimś procesem, ale jednak jest to troszeczkę proces, bo no, zaczynasz w moim przypadku, tak? No, ja mówię teraz o swoim przypadku, zacząłem jako młody chłopak. Na początku zabawowo zdawało się te egzaminy, zdobywało się kolejne umiejętności, kolejne kolory pasów. Gdzieś czym bardziej te pasy robiły się ciemniejsze, zaczynało robić się poważniej, ten trening stawał się bardziej specjalistyczny. Czarny pas zaczął być realny, no i stało się to takim celem, pragnieniem. No i w końcu udało się to zrobić. Ja swojego pierwszego dana zrobiłem w 2012 roku. Przygotowywaliśmy się wtedy do tego egzaminu dość mocno, bo nie startowałem do niego sam. Startowałem też z grupą przyjaciół, z którymi razem się szykowaliśmy na ten egzamin. Pamiętam, że były to bardzo owocne i ciężkie przygotowania, bo chcieliśmy na tym egzaminie się pokazać jak najlepiej, bo ze Stanów Zjednoczonych przyleciał Shigeru Oyama, który nas egzaminował, każdy chciał pokazać się świetnie, no i w końcu nastał ten dzień tego egzaminu, no i według opinii egzaminujących nas, tak jak chcieliśmy, tak ten egzamin został zdany, czyli świetnie, bo były to opinie i egzaminatorów Shigeru Oyamy i też naszego mistrza. No i było to coś wspaniałego. Ja to traktuję jako jeden ze swoich największych życiowych sukcesów, bo jest to i sukces sportowy, i sukces mentalny. Bo to jest mnóstwo lat treningu, mnóstwo lat wyrzeczeń, zwieńczone właśnie tym czarnym pasem. Ale tak naprawdę kiedy zrobiliśmy ten czarny pas, bo mówię tutaj też w imieniu swoich kolegów, to tak naprawdę zabawa zaczęła się od początku, bo karate zaczyna się od czarnego pasa tak naprawdę.
4: Czy ty masz jakieś cele aktualnie jako sensei, może wychowawcze, sportowe?
5: Na pewno myślę, jakieś ukryte mam, ale dla mnie w tym momencie najważniejsze jest tu i teraz. To, żeby moi zawodnicy, których trenuję, nasi zawodnicy, tak? Mówię tu o całym klubie, żeby dobrze czuli się na treningach, żeby startowali na zawodach, żeby wychodzili z tych zawodów z uśmiechem, bo nie każde zawody można skończyć z medalem. I to jest dla nas najważniejsze, żeby zaszczepiać w zawodnikach sportową pasję, żeby dzieci, młodzież chciała startować, a sukcesy przyjdą, bo jest taka maksyma, że zwycięstwo nie należy się temu, kto nigdy nie przegrał i można wiele razy przegrać na zawodach, ale potem jak już w końcu zaczyna się wygrywać, to zwycięstwo naprawdę smakuje dobrze i to też zaszczepiamy dzieciom. Wydaje mi się, że jest to zdrowe i to jest chyba taki cel, jeśli chodzi o mój taki trenerski cel, żeby zaszczepiać w dzieciach sportową pasję i żeby to potem kiełkowało, ewoluowało i być może w przyszłości, żeby stało się sukcesem dla tej młodzieży czy dzieci.
4: Czy chciałbyś powiedzieć coś jeszcze na zakończenie?
5: Bardzo serdecznie chciałem podziękować moim mistrzom, wszystkim moim przyjaciołom z klubu, bo wszyscy razem tworzymy fantastyczną jedność i dlatego to tak wszystko fajnie funkcjonuje. Dlatego bardzo chciałem podziękować za tą przygodę, która zaczęła się lata temu, która trwa do dziś i będzie trwała moim mniemaniu do końca świata i jeden dzień dłużej. Gdyby nie karate, moje życie na pewno nie wyglądałoby tak, jak wygląda dzisiaj.
2: SK 106 i 6. Radio SK. SK. SK. SK. SK. Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach. SK Żary News.
3: Zwykle w mniejszych miejscowościach formalnie aktywizują się panie, ale panowie też mają coś do powiedzenia. W Drożkowie działa jedne w województwie lubuskim, a trzecie w Polsce koło gospodarzy wiejskich. Materiał Krystiana Machalicy.
6: Prezes koła gospodarzy wiejskich MEN Tomasz Kunc.
7: I wiceprezes Grzegorz Rabczyński, sołtys Drożkowa.
8: No i właśnie panowie, jak to się zaczęło?
6: No, jak tutaj wpadłem na pomysł, żeby wyremontować salę wiejską, znaczy pomysł był już wcześniej, tylko wpadłem na to, żeby jednak już to zrobić. Okazało się, że mamy za mało ludzi tutaj, chłopaków w naszej Radzie Sołeckiej. No to i szukałem dookoła, bo remont był duży, tak naprawdę sala nie jest mała. No i zacząłem tutaj najpierw do radnego Tomka. Mówię, kurde Tomek, no to może pomożesz coś. Tomek jak powiedział, że nie ma problemu, pomoże. I tak od nitki do kłębka zaczęliśmy zbierać chłopaków. No i zebrała się taka fajna ekipa chłopaków, którzy nam tutaj pomagali podczas remontu. I to zaczęło się rozwijać. Później zaczęły się inne rzeczy po tym remoncie. Remont trwał długo, bo trwał chyba ponad pół roku
9: gdzieś.
6: Pół roku trwał?
9: No, gdzieś pół roku. No, pół roku trwał ten remont i w tym czasie właśnie też się zrobiły właśnie jakieś nowe pomysły.
6: Nowe znajomości.
9: I właśnie dzięki temu właśnie powstała taka nieformalna grupa drożków, lokalni mocni drożków, gdzie właśnie jeszcze z koleżanką Karoliną, dobrze pamiętam?
6: Tak, Karoliną.
9: Z Karoliną. Zrobiliśmy projekt do LGD tutaj w Zaborze i można powiedzieć, wygraliśmy ten projekt. Zostało dofinansowanie i zrobiliśmy projekt Bezpieczne Dzieciaki, gdzie zapraszaliśmy właśnie dzieci szkolne, młodzież, właśnie w ramach bezpieczne, czyli bezpieczeństwo z policją, czyli omówienie ze strażą, z wojskiem. I tutaj też właśnie wpadł pomysł właśnie, a czemu nie zrobić koło gospodarzy wiejskich.
6: Tak, tak, tak, bo ja tak oglądałem gdzieś te telewizje, bo tam mało jest, tak pan powiedział, tych kół gospodarzy. One działają na połowie koło gospodyń wiejskich, ten sam rejestr to jest. I tak drugie w Polsce się otwierało, bo pierwsze to było, jedno jest w Warszawie, w Rozgratach, drugie jest nad morzem. I mówię, kurczę, no mamy takich fajnych chłopaków, którzy się zaangażowali tutaj w pracę. No bo Drożków jest taką miejscowością, że są starsi mieszkańcy, no i są ci napływowi nowi, którzy no, ciężko pracują na to, żeby wybudować dom i go tam utrzymać. Ale udało nam się tych panów tutaj, młodych chłopaków
9: zebrać. Najpierw zebrać.
6: No. Też było ciężko zebrać, bo każdy zapracowany.
9: Wszystkich zebrać w jedno miejsce tutaj, na świetlicy, porozmawiać z nimi, czy w ogóle chcą wejść w taki projekt, bo to dla nas jest projekt, można powiedzieć. Taki projekt. Czy w ogóle chcą, czy...
6: Znaczy każdy powiedział, że pomoże, po pracy przyjdzie, coś zrobi, tak samo jak robić ten remont, ale tutaj są formalnie już... to już tak, nie, tak. Może nie chcę.
9: Ale się namówili po rozmowie, po tych co mniej więcej planach, co chcemy robić, bo tutaj z Grzesiem mieliśmy jakieś tam jakąś wizję, plany i mamy dalej, ale przedstawiliśmy kolegom i zdecydowaliśmy, że no... Tu ruszamy, tylko właśnie formalnie, czy nam się uda, to był bardzo trudny projekt, też właśnie...
6: Bo po pierwsze trzeba było mieć 10 członków w ogóle, żeby założyć koło KGW, tak, żeby powstało, to trzeba było mieć 10 osób, a nie każdy chciał formalnie wchodzić do koła.
9: Drugie, że właśnie oprócz 10 to Kiedyś było, że jedno koło tylko można było właśnie na wsi, koło gospodyń, bo przede wszystkim to raczej koło gospodyń zawsze się kojarzy.
0: Ze wsią.
9: I było właśnie do 2024 roku, jak się nie mylę, było tylko jedno możliwe. Była później jest ustawa, że jest możliwość drugiego koła, to właśnie Grzesiu gdzieś tam wynalazł, taka bramka wynalazł, że jest możliwość, ale jest tam ale. Czyli trzeba spełnić warunek, że musi być koło rolnicze na wsi przed chyba 2010 rokiem zarejestrowane.
10: Tak, bo kiedyś istniały koła rolnicze, później one się przekształciły, znaczy nie przekształciły, one generalnie miały obowiązek zarejestrowania się w KRS-ie. No nie każdy to chciał, bo to były takie koła, które się zrzeszały tutaj różnie i w różnych formach. I nie każdy miał ochotę się z powrotem zrzeszać jak formalnie. No i u nas takie koło się właśnie w Droszkowie nie zrzeszyło, tak. Jakby formalnie.
9: A zaczęliśmy, że wejdę słowo, zaczęliśmy z Grzesiem właśnie chodzić po starszych mieszkańcach, mieszkankach Droszkowa i wypytywać, czy w ogóle coś takiego jest, bo jak byliśmy w agencji rozmawiać, to powiedzieli nam, że to już tam kilka już takich kół z województwa lubuskiego podchodziło właśnie do...
1: Takich typowo męskich.
10: Tak,
9: chcieli. Hmm? Tylko właśnie ten był właśnie
10: blokada,
9: że nie było tego koła rolniczego. No i po prostu poznaliśmy z Grzesiem, że jednak spróbujemy, bo w agencji to też troszeczkę patrzyli sceptycznie na to, że raczej się nam nie uda. Ale
1: w jakiej agencji dodajmy?
10: Ale nie, no tam bo byliśmy, znaczy generalnie pani kierownik tutaj była bardzo przychylna nam, nie?
9: Tak.
10: Tylko i pan dyrektor, jeżeli chodzi o Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oni nam bardzo kibicowali, tylko że
9: widzieli
10: w nas potencjał, tylko mówili chłopaki, ale musicie się zewrzeć.
9: Tak.
10: I po prostu grzebać w papierach,
9: tak.
10: Bo naprawdę było bardzo dużo kół,
9: tak.
10: Które chłopaków, którzy chcieli to otworzyć, lub i w innych wioskach czasami poprzez jakieś niesnaski chciało się drugie otworzyć, nie było przepisu po prostu, które pozwalało. No i mówi pan dyrektor, wtedy panią kierownik, mówił, tak. Chłopaki, mądrzy jesteście,
9: dacie radę,
10: no i to trwało długo, bo to z dwa miesiące,
9: przez w ogóle znalezienie...
10: Gdzie by nie chodziliśmy?
9: Znalezienie w ogóle koła rolniczego tej całej firmy, czy agencji, jak to tam, nie wiem jak to nawet dokładnie nazwać, ale tego koła rolniczego znaleźć gdzieś na ulicy Kożuchowskiej i tam naprawdę to troszeczkę...
10: Związek,
9: tak. I później sąd, czyli KRS, wszystko wyczekiwanie, czy w ogóle dadzą decyzję pozytywną, tak. Nie dadzą pozytywnej, no i po chyba dwóch miesiącach po prostu można powiedzieć
10: sukces.
9: Ogłosiliśmy sukces, że się udało, że mamy to, poszliśmy właśnie do agencji z papierami, złożyliśmy, byli panie i pan dyrektor tak samo bardzo zadowoleni, że jednak udało się.
10: No i pierwsze koło gospodarzy wiejskich w województwie lubuskim powstało.
9: W Droszkowie.
1: Panowie, czym się różni koło gospodarzy wiejskich od gospodyń wiejskich? Bo tu pierogów chyba nie lepicie.
10: Formalnie niczym, ale nieformalnie, no tu w kole gospodyń wiejskich są panie, więc panie jak to zajmują się rzeczami, upiększaniem, jakby ogniskiem domowym, tak, o tym, żeby wieś była piękna, żeby mężczyźni mieli co jeść. A panowie, no, od roboty tak naprawdę, więc my jesteśmy takim wsparciem tutaj dla wsi, taką męską ręką, złotą rączką, jeżeli chodzi o świetlicę, bo nie ukrywam, tutaj odkąd tych chłopaków zebraliśmy wokół siebie, dołączają nowi, co mnie bardzo jako sołtysa cieszy, bo mam wsparcie naprawdę takiej silnej ręki, jeżeli chodzi o tutaj koło gospodarzy. Współpraca tutaj jest z kołem gospodyń, a trzeba dodać, że prezesem akurat koła gospodyń w Droszkowie jest pan mężczyzna, więc tutaj wspieramy się. My robimy robotę ciężką, oni robią pięknie, no i wszystko razem daje fajny efekt.
1: Panowie, powiedzieliśmy sobie, że są dwa, zdaje się, według naszej wszystkich wiedzy, koła gospodarzy wiejskich. Czy było tak, że...
10: Trzy w Polsce.
1: Trzy łącznie, z wami.
10: Tak, my byliśmy trzecim...
1: Dobra, to trzy łącznie, czyli dwa pozostałe. Panowie, czy była taka okazja, że zadaliście pytanie tam kolegom z nadmorza czy spod Warszawy? Ej, panowie, chcemy coś takiego zrobić, pomóżcie nam.
9: Znaczy, pan co, tak, tam spróbowałem właśnie wejść w kontakt z kołem gospodarzy wiejskich.
6: Rudgatach.
9: Rudgatach, chyba tak, dokładnie.
1: Czyli to jest gdzieś pod Warszawą chyba.
9: Tak. I mamy współpracę, wiadomo, gdzieś jakieś tam kilka pytań, słów, gdzieś tam
6: piszemy
9: otuchy. Wspieramy się teraz, także, a nas wspierali jak najbardziej od samego początku. Kibicowali nam niemiłosiernie, że tylko żeby nam się to udało i jest w planach gdzieś tam na pewno, ja jako prezes będę dążył do tego, żeby jakieś spotkanie zrobić integracyjne, porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, wymienić się poglądami, jak to jest u nich, a jak jest u nas. Także jest i się cieszę z tego bardzo.
6: Jeżeli chodzi o rozgraty, to oni są jakby starsi doświadczeniem od nas. No i teraz mają taki wielki projekt, akurat w zimę, bo jesteśmy w kontakcie, oni przez całą jesień i zimę mają taki projekt w ciągu tak naprawdę, 6-miesięczny dla osób z okolicy i robią co raz w tygodniu takie spotkania, potencjówki, jakieś różne inne rzeczy dla osób starszych. No, taki duży projekt. Fajnie.
9: Też kibicujemy.
6: I też chcielibyśmy taki.
9: Tak, wszystko jest, można powiedzieć,
6: przed nami,
9: bo tak jak pan powiedział i my mówimy, no jesteśmy młodym kołem, dopiero niedawno założonym, tak prężnie, próbującym na własny rachunek na razie, w sensie no żadnego dofinansowania na razie nie mamy. Gdzieś tam tak każdy może, to gdzieś tam pomoże. Jak to
6: na razie żyjemy bez własnych składek.
9: Tak, własny składek i to jest fajne, to jest piękne, że tak jak pan przyjeżdża, rozmawiamy, czy inne media tak samo się interesują, jest to bardzo interesujące i bardzo ciekawe.
6: No i w gminie i tutaj wśród mieszkańców mamy generalnie pozytywną opinię, więc jak wywiesiliśmy baner tutaj taki duży, 8-metrowy, że jak powstaliśmy, no to ludzie dzwonili i mówili fajnie, że coś się dzieje.
9: Najpierw było, co to w ogóle jest.
6: No, co to w ogóle jest, tak? Co to jest ten men?
9: Tak, pani jedna sąsiadka idzie, mówi, co wyście otworzyli, co to jest za twór? No, także, albo coś nowego, tak? Coś nowego na wsi, bo zawsze to, jak pan mówił, było koło gospodyń wiejskich i tak by tak się ujęło, że tak
6: utarło.
9: Utarło się, że tylko koło gospodyń, a tu jest coś innego. Nawet w całej gminie też wypytują się, pytają się, kibicują, bo to też jest, można powiedzieć, nie tylko jakiś kierunek dla Drożkowa, ale też dla naszej całej gminy, jako gmina Zabór. No bo to też idziemy w świat właśnie jako gmina Zabór, tak? Miejscowość Drożków, ale jako gmina Zabór, także i będziemy też współpracować na pewno z gminą i
6: to z innymi kołami, bo kół tutaj chyba mamy 5 w całej gminie, nie? Tak, mamy 5, bo was nie ma, więc mamy 5 tutaj kół. Już ze wszystkimi paniami spotkaliśmy się w ramach spotkania, które zorganizował wójt wszystkich stowarzyszeń i kół w gminie. Tam się poznaliśmy ze wszystkimi paniami. Pani powiedziały, że bardzo nas zapraszają na integrację do każdego koła. Więc no, będzie co robić w przyszłym roku na pewno.
1: Tych integracji będzie sporo, ale...
6: Znaczy nawet nie chodzi o integrację, to chodzi o wspólne jakieś tam pomysły i plany, tak? Na całą...
1: Też wymiana planów.
9: Wymiana planów.
6: Bo to nie sztuka, żeby każdy usiadł sobie w własnym domu, tak? Każde koło i tak generalnie no, każdy coś tam rzepkę skrobie, tak? Fajnie, jakbyśmy się zebrali wszyscy i zrobili jakąś taką fajną, dużą akcję, która przyniesie jakby wszystkim ludziom z gminy, z całej gminy, jakąś korzyść, tak? No my planujemy szkolenia bezpieczeństwa cywilnego. Na to są finanse i jako tutaj zrzeszenie tych wszystkich kół będziemy się starać właśnie o finanse. No i będziemy ludzi szkolić. No, takie czasy mamy, że trzeba tych ludzi szkolić. Pierwszą rzeczą, którą się udało, to był ten remont.
9: Tak, remont.
1: Drugą. A to taki trochę czyn społeczny? Czy...
6: To był czyn
9: tylko
6: społeczny.
9: Tylko i wyłącznie
6: zabezpieczeniem
11: tak,
6: społecznym.
11: Tak, oprócz materiałów, na które tutaj jako sołectwo zapewnialiśmy, to wszystko to było w czynie społecznym. Ani grosza nie wydaliśmy na nic tak naprawdę. Była wyremontowana sala w środku, odmalowane wszystkie ściany i na zewnątrz także chłopaki, bo mamy jednego chłopaka, który zajmuje się czyszczeniem elewacji, no przyszedł tutaj ze swoją firmą i wyczyścił nam elewację tak naprawdę.
12: Czyli pierwsza rzecz to remont świetlicy.
6: Tak.
12: To też super, że czyn społeczny, że się chce, prawda? Też ludziom w tych, no, mówiąc wprost, no, dobioskach. Bardziej się chyba chce dbać o ten swój kawałek ziemi, prawda? Tak mi się wydaje.
11: No jeżeli chodzi o starszych mieszkańców, to tak. To oni zawsze nam pomagali.
12: Też inna kultura, też są inaczej nauczeni, wychowani w innych czasach.
11: Tak. Więc o to chodzi, że ci starsi zawsze nam pomagali. I za to im bardzo serdecznie dziękujemy. Chcielibyśmy, my jako KGW MEN, chcielibyśmy ich troszkę odciążyć i zacząć do pracy nowych mieszkańców.
9: Młodszych,
11: którzy no w tej chwili, jak to się mówi, młodzież 30+, to już nie młodzież, aczkolwiek no to są ludzie, powiedzmy, w średnim wieku, tak ujmijmy, którzy no ciężko pracują na siebie, na swoje rodziny, tak? Ale zamiast usiąść po pracy, tak naprawdę, i tak się zdarzało, że o 18 bo większość mamy przedsiębiorców w kole, zamiast przyjść, usiąść sobie przed telewizorem, wypić piwko, tak, no to przychodzili do nas na salę, czy przychodzą w ogóle do nas i nam po prostu pomagają. No i to jest fajne takie tych 2 godzin przed telewizorem, nie spędzenie, a spędzenie z nami i powodowanie, że ten Drożków tętni i rano, bo oczywiście panie, którzy są bardziej doświadczone, powiedzmy, zajmują tutaj salę rano, czyli, bo oni mają tutaj na emeryturach są, więc generalnie rano, a my wieczorami tak naprawdę.
12: Co jeszcze udało się zrobić?
11: No później założyliśmy po tym remoncie, wystąpiliśmy do LGD-u o dofinansowanie naszych projektów 3 spotkań dla dzieci.
9: Tak. To było spotkanie właśnie...
11: I ono się odbywało we wrześniu i w październiku.
9: Tak, we wrześniu w październiku z dziećmi. 2 nasze spotkania się odbyły tutaj na świetlicy w Drożkowie z policją. Bardzo interesujące, bardzo ciekawe dla dzieci i dla rodziców tak samo. 2 spotkanie z wojskiem. Przedstawiciele wojska tutaj byli o alarmach, nie tylko, o bezpieczeństwie, jak się zachować w czasie właśnie sygnałów, co to jest w ogóle sygnał, jak reagować. No i 3 spotkanie akurat udało nam się wejść w kontakt z panią prezes Martą Ratajską OSP UAS, gdzie powstała nowa remiza. I 3 spotkanie właśnie z dziećmi mieliśmy właśnie w nowej remizie, gdzie właśnie było pokazana, co to jest remiza, jak ona wygląda, wóz bojowy i pierwsza pomoc, użycie AED, żeby się nie bać, co powiedzieć, co zrobić, także naprawdę to był taki drugi, jakby można powiedzieć, nasz taki już konkretny...
11: Oficjalny. Znaczy oficjalny nasz, ale jeszcze nie jako KGW.
9: Jak nie KGW.
11: I tutaj pochwalimy się, bo zakładaliśmy, że tych, no tak z doświadczenia, jak nam panie w LGD-zie mówiły, a tam wpisze 30 użytkowników jako sukces, no bo więcej może się nie udać. A u nas było ponad 120 dzieci wpisanych na listę, bo my wpisywaliśmy dzieci,
9: tak,
11: a oni przyszli z rodzicami, więc podejrzewamy, że około ponad 200 osób przez nasze tutaj szkolenia się przewinęło. Co jest, uważamy, że to jest wielki sukces dla nas, jako pierwsze takie spotkanie nasze, pierwszy nasz taki projekt. No i był już październik. I zaczął się listopad. A listopadzie?
9: Do 11 listopada, szybka akcja tutaj sołectwa i sołtysa. Aha, i szybka reakcja w sensie takim, żeby się
11: KGW.
9: Zwołać KGW chłopaków, żeby porozwieszać flagi na głównej ulicy naszego tutaj, naszej miejscowości w Drożkowie. Także naprawdę szybka, sprawna akcja, tak samo i po wszystkim, tak samo zdjęcie, także tutaj szacunek dla chłopaków, że szybko przyszli, zareagowali, nie pytali się co, jak, tylko wiedzieli co robić, raz, tak dwa.
11: I... No ja tutaj dziękuję bardzo serdecznie, znaczy sobie, no muszę chłopakom z KGW generalnie, no bo ja pamiętam jak to było w zeszłym roku, tak? W zeszłym roku pamiętam, że z dziewczynami z Rady Sołeckiej, no chodziliśmy, ja na drabinie, dwóch chłopaków na drabinie, dziewczyny na dole nosiły te wszystkie, targały te wszystkie sprzęty. No, w tym roku dziękuję bardzo, bo dziewczyny miały trochę lżej, mogły nam zrobić jakiś dobry, ciepły poczęstunek, a chłopaki po tych słupach biegali. To, no, to właśnie to jest taki, taki fajny dodatek jako KGW Men. No i później no, co?
9: Akcja Movember 2025.
11: Tak jest. Tutaj czyli... włączyliśmy się w akcję województwa lubuskiego,
9: tak,
11: pana marszałka, i też tutaj wspieraliśmy te badania, które były tutaj w fokusie, organizowane przez Urząd Marszałkowski. Zachęcaliśmy naszych mieszkańców, żeby na te badania...
9: Przede wszystkim panów, także...
11: No panów, panów.
9: Przede wszystkim panów, młodych, starszych, żeby chociaż... Tak, ostatnio byłem na forum, powiedziano taki przykład, że usłyszałem fajny przykład, że no, każdy jak ma samochód, to przynajmniej raz w roku musi zrobić przegląd, żeby on dalej był sprawny i ten. To tak samo było właśnie do tego, że przynajmniej raz w roku mężczyzna powinien, nie powinien się bać przede wszystkim, powinien raz w roku zrobić sobie badania i to uważam, że daje większe szanse przeżycia i no nie bać się, panowie, jak tutaj rozmawiamy, nie bać się zrobić badań.
11: Badanie nie boli, to jest USG, tak naprawdę to jest bezinwazyjne. Lepiej, jeżeli już, nie daj Boże, ma się coś znaleźć, żeby się znalazło na bardzo wczesnym etapie i kiedy jest operacyjne, dokładnie, niż później, kiedy już niestety, no już jest bez szans.
12: No mówiąc wprost, profilaktyka.
11: Tak jest, przekazywaliśmy naszym małym mieszkańcom paczki mikołajkowe, tak, 6 grudnia. No i jak to w mikołajki trzeba było te paczki zamówić. My jako sołostwo zamówiliśmy, zapłaciliśmy za te paczki. No ale nagle 5 godzinie, nie pamiętam, to było w południe jakoś, czy tak, dostałem telefon z hurtowni, trzeba to rozładować. No. 5 palet. Mówię, dzwonię tutaj do Rady Sołeckiej, mówię, dziewczyny, bierzemy, ale mówię, kurczę, jeszcze KGW Men. Piszę do chłopaków, mówię, nie wiem, gdzie jesteście, macie się zebrać na sali, trzeba 5 palet wypakować. No i był Johan, byłem ja, jeszcze tak, tam.
9: Ci, co mogli,
11: przyszli. I naprawdę, no, te 5 palet rozpakowaliśmy, ja wiem, 15 minut tak naprawdę, więc wow. Super akcja, super.
9: No i teraz
11: i po to właśnie chłopaków mamy, żeby
9: dokładnie to biegali. Dokładnie to chciałem powiedzieć.
11: Mamy już złożony projekt w Urzędzie Gminy szkoleń z obronności cywilnej. No i też tutaj akurat wiosna jest, jeżeli mówiliśmy o profilaktyce mężczyzn, to wiosna to jest profilaktyka kobiet, jeżeli chodzi o raka piersi. No i tu też będziemy panie wspierać podczas tych namawiania do tych badań. Chociaż panie to nie trzeba namawiać, panie raczej częściej chodzą na te badania profilaktyczne niż panowie. No ale będziemy badać. No i wiosna. Wiosną to chcemy zrobić nasadzenia tutaj wokół świetlicy. No i tak naprawdę co się wydarzy, bo tu tych jakby wydarzeń, imprez sołeckich jest bardzo dużo.
9: A czasami pomysły są z dnia na dzień.
11: Tak, że... tak. No dzisiaj... i dużynki w Drożdżkowie, więc to też duża taka duża akcja. Bo to dożynki no, do całej gminy. A wiemy, że nie przyjeżdżają do nas tylko mieszkańcy naszej gminy, ale także z powiatu zielonogórskiego.
9: No, z całej Polski nawet i z zagranicy tak samo. Tak.
11: No, zeszłe były powiatowo gminy i wtedy też było miasto partnerskie z Niemiec, tak? Więc to też będzie dużo noszenia, to będzie trzeba scenę rozwinąć, trzeba będzie na tym naszym dużym boisku to wszystko wykosić, tak, później posprzątać. No, roboty jest cały czas.
12: No, ale jest trochę tych mężczyzn. U was w KGW kilkunastu, tak?
11: 11 oficjalnie na liście.
12: A tak nieoficjalnie?
11: To... No dużo nas członków wspiera.
9: Tak.
11: Dużo do Tomka.
9: Tak, jest dużo chętnych, tylko tak jak żeś powiedział, na razie jeszcze nas obserwują, jak to mówią ładnie, obserwują, zastanawiają się. Zapraszamy tutaj razem z Grzesiem Sękołem, zapraszamy wszystkich panów z Druszkowa. Jeżeli macie ochotę, przyjdźcie i pomóżcie.
11: My jesteśmy bardzo kreatywnymi mężczyznami. Tutaj jakoś na razie kłótni nie ma, bo to różnie bywa, ale nie, bardziej myślimy o robocie, tak, niż o jakimś tam gadaniu i mamy zadanie, trzeba zrobić, robimy.
9: Dokładnie.
12: Panowie, a na czym polega formalność bycia członkiem? Z czym to się później wiąże i właśnie jak do was wstąpić?
11: Znaczy wystarczy tutaj do Tomka napisać albo na kontakt małpa KGW.
12: Trzeba być mieszkańcem gminy Zapór, tak?
11: Oficjalnie, znaczy zgodnie ze statutem KGW zrzeszają się wokół KGW mieszkańcy danej miejscowości, bo KGW jakby lokalnie występuje w danej miejscowości i tam się zrzeszają, ale można być członkiem i nie trzeba być mieszkańcem miejscowości tak naprawdę, nie? Więc jeżeli ktoś nie jest mieszkańcem miejscowości, a chciałby się zapisać do KGW, to jak najbardziej, nie?
12: To jakieś składki też trzeba odprowadzać?
11: Tak, oficjalnie mamy składkę, ale to ona jest...
9: Jest regulamin. Tak, w regulaminie jest wszystko właśnie ładnie opisane, w statucie, tak, odnośnie składek, odnośnie bycia na zebraniach, co robimy, jakie mamy cele,

0: No i na tych spotkaniach trzeba być, powinno się być. No jeżeli się jest w kole formalnie albo w jakiejkolwiek instytucji, no to warto, żeby się interesować, co tam się dzieje. No i oczywiście pomagać nas czynnie, tak? No im więcej nas, tym lepiej. Jeżeli do nas będzie, daj Boże, 40 osób, tak? To jeżeli będziemy dzwonić, to na pewno 10 osób się zjawi. Na razie jak jest 11, no to jak dzwonię, no to jest tam 3 domek dzwoni, to jest nas 4, ale tu i tak jest bardzo duża pomoc, tak? Gdzie sołectwo tak naprawdę ma 7 członków Rady Sołeckiej, no to plus 4, no to już jest nas 11 osób, tak? To już jest grupa, która może pracować.
1: A jak wy działacie? To są jakieś spotkania cykliczne, czy tylko jak coś się dzieje, to zbieramy się, chłopaki, i działamy?
2: Nie, no mamy...
0: Prezes tutaj cały czas codziennie wstaje i myśli. Tak naprawdę. I dzwoni do wiceprezesa.
2: Tak. Jesteśmy, mamy grupę swoją, jak wiadomo, teraz w tych czasach internet, grupę...
0: WhatsAppowy i
2: Tam można powiedzieć, wrzucamy wszystkie swoje pomysły, wszystkie jakieś tego, ale mówię, tak cyklicznie.
0: Tam głosujemy.
2: Jest u nas demokracja, można powiedzieć, tak. Pełna, także nie, tak. Że tylko, jak to mówią, prezes sam sobie zadecyduje, czy wiceprezes, nie. Wszyscy jesteśmy razem i uważam ja i Grzesiu tak samo, że powinniśmy.
0: Wspieramy działania te, które większość chce przynajmniej, tak? Tak. Nie działamy jakby tak, że nam się coś wymyśli i jedziemy. No jeżeli koło stwierdzi, że jednak nie idziemy w jakąś stronę, no to po prostu nie idziemy i wybieramy inny plan. Tak. Tomek następnego dnia znowu się budzi, znowu ma jakiś pomysł.
2: I pisze. A co do spotkania, uznaliśmy, że nie ma sensu robić
0: takich formalnych.
2: No bo każdy, tak jak Grzesiu mówi, każdy z nas gdzieś tam pracuje, każdy ma swoje jakieś obowiązki, a jesteśmy na grupie i no tam żyjemy.
0: Staramy się nie obciążać chłopaków jakimiś tam wpisami. Sprawy jakby takie formalne, papierowe, papierologię próbujemy ogarniać sami, o tyle ile możemy, to ogarniamy sami. No Tomek jest w tym dobry, ja też jako sołtys też mam jakieś doświadczenie w tym, więc tą papierologię zostawiamy sobie, chłopaków nie obciążamy, więc jeżeli ktoś do nas dołączy, będzie chciał dołączyć, więc się nie przejmować, że no chyba, że ma jakieś talenty w pisaniu projektów, to bardzo chętnie przyjmiemy, bo nie ukrywamy, formalnie teraz jak jesteśmy KGW, to tych projektów jest dużo. Te projekty trzeba pisać, trzeba do nich startować. Nie wszystkie się wygra, no ale jeżeli się chociaż część wygra, no to później jest robota tak naprawdę. Raz fajnie, że się wygrało, a drugi raz, no to chłopaki się zbieramy i realizujemy jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
1: Panowie, to na sam koniec. Takie proste, ogólne, otwarte pytanie, gdzieś tam zalążki tego pytania padły na początku. Po co żeście, panowie, takie koło założyli? No?
0: Bo nam się nudzi w domu.
2: Nie wiem, wydaje mi się, że to właśnie jakieś coś nowego, pokazanie ludziom, mężczyznom, przede wszystkim uważam mężczyznom, że można też działać na wsi, pomagać, wspierać i spotykać się, bo to też, to są różne etapy właśnie, tak jak Grzesiu mówi, praca jest pracą, przyjemność, ale jeszcze spotkanie, porozmawianie. Mam gdzieś tam w planach, na przykład, jeżeli będą gdzieś tam w głowie, że będzie jakiś mecz polski czy coś, spotkać się z chłopakami tutaj na świetlicy.
0: Może zrobimy też jakiś taki, jak to się mówi,
1: Telebim?
0: Telebim, dokładnie. Tak. Mamy dużą świetlicę. Mamy gdzie to zrobić, będziemy
2: tak
0: zapraszać.
2: Tak zwaną strefę kibica.
0: Właśnie tego
2: są pomysły na przyszłość, ale to też jest gdzieś jakiś pomysł, ukierunkowanie właśnie tego, dlaczego chcemy tutaj być i pomagać i robić, bo nie tylko w komputerach, nie tylko w domu.
0: W karciach przed telewizorem z piwkiem w ręku.
2: A można przyjść, pogadać, porozmawiać, na pewno nowe jakieś zainteresowania, nowe problemy można omówić, czy sprawy, a mamy tutaj naprawdę, tak jak Grzesiu też powiedział, mamy tutaj grono chłopaków zacnych, którzy są od A do Z, można powiedzieć, każdy ma swoją jakąś tam dziedzinę, jest swoim konikiem w swoim fachu. Tu mamy też kolegę, który jest złotą rączką. Też chcemy napisać projekt właśnie o tym, żeby właśnie zrobić dla mężczyzn, przede wszystkim dla mężczyzn,
0: młodych

0: nastoletnich taki projekt odnośnie właśnie, może to zabrzmi śmiesznie, ale co to jest młotek, wiertarka,
1: jak użyć,
0: do czego użyć, jaki wiertło i to tam, wiadomo, może to trochę śmieszne, ale naprawdę w dzisiejszych czasach młodzież nie za bardzo wie, co to jest i jak z tym użyć. To jest tak między innymi taki projekt, można jeszcze więcej wymieniać, ale na razie się wstrzymamy z tym. Mogę tylko dodać, że chcemy, jest taki plan naszego koła, zakupić kuchnię polową, wojskową kuchnię polową, żeby właśnie, będzie dożynki czy inne inwenty czy coś w gminie, właśnie wspomóc nasze KGW, właśnie do puszki wrzucić właśnie i, a też mamy chłopaków, którzy lubią gotować, także no,
1: mamy kucharzy,
0: także to jest też jakieś wsparcie dla koło gospodyń, żeby ich też te panie odciążyć od na przykład gotowania, albo nawet i wspólnie, to też jest wszystko otwarte i
1: dokładnie
0: jest to możliwość współpracy kół, koła, także
1: no innych stowarzyszeń i organizacji stowarzyszeń. Które są, bo organizacji stowarzyszeń w gminie jest dziesiątki naprawdę, więc tutaj akurat gmina stowarzyszeniami stoi. Tutaj akurat pan wójt o tym wie, bo dofinansowuje co roku i co roku coraz więcej środków na to przeznacza, więc rośnie w siłę nasza gmina. Fajnie. A dla mnie, jako dla sołtysa, no to KGW to jest naprawdę taka silna ręka, która tutaj wspomaga wieś i naszą miejscowość i dzięki temu ta miejscowość może być piękniejsza, bo pracy wokół, na terenach zielonych, tutaj obok po świetlicy na teren zielony, o kolejne 40 arów się rozszerzy, więc to wszystko będzie trzeba wiosną dbać. No i wspólnie ze wszystkimi stowarzyszeniami, wszystkimi osobami, które mają ochotę wspomagać sołectwo KGW i kobiet i stowarzyszenia, będziemy o to tereny dbać. No i dbać o wszystkie, o mieszkańców.
2: SK 106,6. Prawie 1200 ulic i każda ze swoją fraszką, to za sprawą nowego przewodnika po mieście z przymrożeniem oka o tym, jak stworzyć Zieloną Górę fraszkami utkaną, Klaudia Mazurek rozmawiała z poetą Markiem Jurgońskim.
3: Jest to dosyć duży zbiór, masa ulic tutaj zielonogórskich. Chciałam zapytać, jak taka inspiracja się zrodziła, no i jak długo ten proces trwał tworzenia?
4: Trudno tak odpowiedzieć bardzo króciuteńko, dlatego że po pierwsze inspiracja, ta pierwsza, bo ta jest najważniejsza, ten pierwszy taki impuls, i to nie zawsze dla samego autora jest takie oczywiste, skąd się to wzięło, ale podejrzenia pewne mam. Oczywiście od razu na początku, żebym nie zapomniał, powiem, że jedną z takich inspiracji bardzo istotnych była taki trochę bodziec, taki impuls ze strony wydawcy, wydawnictwa Serwis Informacyjny Infonet, no i zaangażowanie pana prezesa Zbigniewa Sinicy, który tutaj bardzo, bardzo i pomógł i tak też inspirował, poganiał trochę. Także tak to wyglądało. Natomiast myślę, że to w sumie chyba wcześniej gdzieś tam się urodziło. Opowiem pani taką krótką historyjkę, bo to chodzi o ulicę, więc tak. Skąd to mogło się wziąć? Jest to bardzo prawdopodobne. Moja siostra Małgosia i mój szwagier Krzysztof mieszkają bardzo blisko Wolsztyna. Wolsztyn to jest takie małe miasteczko, znane właściwie chyba z powodu jednej postaci, ale bardzo takiej znaczącej, mianowicie Roberta Kocha. No i tak sobie, główna ulica tam jest właśnie Roberta Kocha. No i to jest chyba taka cecha satyryka, że idzie sobie taką ulicą Roberta Kocha i sobie tak patrzy na te tabliczki, i mówi tak, i sobie mówi i myśli tak, Roberta Kocha, kurczę, no dobrze kocha, ale kto? To już jest takie spojrzenie na ten wyraz od wielu stron, że to może być też czasownik, że Roberta kocha ktoś, nie wiadomo kto, fajnie to brzmi, można Robertowi zazdrościć, może Marka też ktoś kocha w tym Wolsztynie. Takie to są jakieś dziwne, nie zawsze wytłumaczalne te początki, te inspiracje, te pierwsze takie bodźce, te pierwsze impulsy. To nie jest do końca do zracjonalizowania, na pewno, ale bardzo te genezy są ciekawe też dla mnie samego. Jak pani, wiedziałem, że pani tutaj, że się spotkamy, to tak mówię, kurczę, jak ja odpowiem na pytanie, skąd się to wzięło? Muszę tutaj, no bo nie chcę mówić byle czego, chcę, żeby to jakieś tam miało pokrycie w faktach, no ale też, żeby to było takie, no takie trochę jak gdyby pomagające zrozumieć kogoś, kto to satyryczne spojrzenie w ogóle ma na wszystko. Bo jak się ma takie spojrzenie, to na wszystko jakoś tak się patrzy, powiedziałbym, wielostronnie. Nie tylko jako nazwisko wyraz, ale też jako czasownik. I to jest, nawiasem mówiąc, pani zawód, przynajmniej moim zdaniem, jest bardzo podobny do fraszki. Dlatego, że fraszka to jest coś, co musi po pierwsze szybko reagować, krótko reagować, tak intensywnie reagować, bardzo dobrze, jeśli z humorem jakoś reagować, tam gdzie się da, no bo nie wszędzie się da z humorem. Ale ta szybkość reakcji, ta też zwięzłość tego, no tego dziennikarskiego materiału, bo to nie może być rozwleczone, nie może być jakieś tam, że tak powiem, gadanina taka sobie tam. Więc pani zawód, no gdybym miał porównać do jakiegokolwiek gatunku literackiego, to zdecydowanie fraszka.
3: Trudno się nie zgodzić, prawda?
4: Tak.
3: Dokładnie.
4: Tak. Mhm. To powiem jeszcze, że sam ten mój początek pisania to też była fraszka, bo ja się trochę interesuję i zajmuję w sensie także uprawiania sportem. I czytałem bo też ojciec czytał Przegląd Sportowy, który ogłosił konkurs na fraszkę sportową. No więc ja miałem wtedy bardzo mało lat. Jeszcze mniej niż pani teraz. Jeszcze mniej. No wziąłem w tym udział. Zostałem jako 14-latek laureatem. Nagrodą było opublikowanie tego, więc mój debiut jak gdyby też to była fraszka. Mogę nawet powiedzieć, jeśli tu jest, jeśli to będzie stosowne, tak. Ale to jest taka bardzo zabawna. To jest taka sobie zabawa słowem, no ale... Więc to było tak, to miało tytuł Telegram, a też była taka, musiała być tematyka sportowa oczywiście. Zapasy skrzętnie robię od marca do października, proszę o dyplom zapaśnika, wiewiórka. No i to się spodobało, byłem bardzo, bardzo dumny, bo no, dla dzieciaka coś takiego w takim piśmie, to pismo miało wtedy największy nakład z wszystkich pism w Polsce. Także takie były te początki. Mówię o tym nie z jakiegoś innego powodu, tylko bo to też jakoś wyjaśnia. Ta wiewiórka może we mnie tak jak w dziupli siedzieć do tej pory i swoje robić. Sprawiać, że ja tej fraszki nie porzucam, bo nie porzucam, przez wiele, wiele lat uprawiam. Brałem udział w wielu i konkursach, i no i wiele razy udawało mi się odnosić tam na tych konkursach sukcesy fraszkopisarskie. No, także to jest rzecz bardzo, bardzo ciekawa. Ja, gdyby ktoś mnie zapytał tak, słuchaj, ja chcę pisać, co ja tu mam robić? Ja mówię tak, wiesz co, napisz mi ze 2-3 fraszki. A potem może ty napiszesz Iliadę, Odyseję. Ale na razie napisz fraszki. Bo to już dużo mówi. Tam jest ta istota pisania.
3: Ale to się wydaje takie proste, można pomyśleć.
4: Tak. I to jest, w tym jest cała, bardzo trafnie pani to zauważyła, że wydaje się to bardzo proste, bardzo łatwe, takie, no, każdemu właściwie dostępne, wystarczy tylko tam trochę, powiedzmy, obserwacji, poczucia humoru, jakiegoś tam poczucia rymu, rytmu, no i właściwie fraszka gotowa. Tylko że cechą w ogóle poezji, w ogóle dobrej, ja bym powiedział nawet, że nie znam się na wszystkich rodzajach sztuki, ale wydaje mi się, że w ogóle cechą tych utworów czy dzieł sztuki dobrych, wybitnych jest prostota. Prostota. Oczywiście jak najdalsza od prostactwa. Ale prostota, za którą często kryje się właśnie i nawet no, czasem ciężka praca. W moim przypadku nie, to mi przychodzi łatwo. Ja to pisałem, bo pytała pani, ile to trwało. W sumie myślę, że nie trwało to na pewno nie dłużej niż 5 miesięcy. Co jak na no, 1200 utworów, to jest rzeczywiście bardzo krótko. No, ale coś takiego nie męczy. A nawet powiem pani, że nie tylko nie męczy, ale odpręża. Moim zdaniem walnięcie sobie dziennie takich 5-10 fraszek odpręża naprawdę wspaniale.
3: Ale to też pan jest zielonogórzaninem. To na pewno tak. Ułatwiło gdzieś to postrzeganie.
4: Bardzo ułatwiło. Bardzo. Myślę, że bo ten element patriotyczny tutaj jest bardzo istotny. Może to nie jest taka cecha w przypadku fraszki obowiązkowa, ale tutaj, jeśli pisałem o moim mieście, to ten wątek, no, nie lubię wielkich słów, ale nawet powiedziałbym, no, miłości do tego miasta, no bo tu nie ma się czego chyba wstydzić. Odegrał też taką rolę i inspirującą, i taką też jak gdyby napędzającą. Taka wewnętrzna jakaś siła też pewnie z tego uczucia się brała. Na pewno.
3: A jak taki proces wyglądał? Czy pan nieraz musiał gdzieś tam przejść się taką ulicą, żeby tych ludzi uchwycić, widoki i tak dalej?
4: Wie pani, nie zawsze. Nie jest to konieczne. Czasem to może pomóc, szczególnie wtedy, kiedy jest tam coś szczególnego, coś charakterystycznego na tej ulicy, czy ktoś na przykład znany tam mieszkał i akurat chce, no powiedzmy tak sobie troszkę wyobrazić jego wyobraźnię, wyobrazić jego wyobraźnię. Także natomiast obowiązkowy to nie było dla mnie. Wiem, że jest taka ulica, dlatego że fraszka jest to też czasem tylko, no nie chcę powiedzieć pusta, ale w zasadzie to by była chyba trochę prawda. Trochę pusta gra słów, ale zgrabna. Taka, że tak powiem, no czasem, nie wiem, chwytająca za serce, czy za, nie wiem, wywołująca jakiś nawet śmiech, czy uśmiech.
3: To coś musi być.
4: To coś, tak. Natomiast niekoniecznie to musi być jakieś takie bardzo, no, raczej niewzniosłe. Fraszka nie lubi tego. Raczej woli sobie tak iść piechotą, niż gdzieś tam bujać w obłokach. Także, no, to jest bardzo wdzięczny gatunek. Ja wszystkich, o kim tylko wiem, że jakieś tam ciągotki ma, to mówię, słuchaj, weź się za to, no może ci to nie wychodzić, akurat do tego nie masz jakiegoś tam pociągu, ale spróbuj, to jest fajne, odprężysz się, a może komuś też pomożesz się odprężyć, bo to przy czytaniu też przecież wysiłku jakiegoś szczególnego nie ma. A no, jakaś taka radość. Myślę, że szczególnie tutaj dla nas, zielonogórzan, może to być coś takiego, co też to miasto, może szczególnie młodym, jakoś tak też przybliży. Bo Ja napisałem oczywiście o wszystkich osobach, o których są ulice, ale proszę zobaczyć, ile ich jest. To są osoby, tu jest prawie 50 nazwisk i są to osoby, które poza Zieloną Górą no mogą być znane, powiedzmy, no malarz Szpakowski może być znany gdzieś, ale też tylko w tych specjalistycznych kręgach. Natomiast no Andrzej Huszcza, to wiadomo. Tu nie trzeba już dodawać nawet imienia, wiadomo o kogo chodzi, ale większość zdecydowana to są osoby poza Zieloną Górą nieznane, bo jest na przykład autor na przykład hejnału naszego, który z ratusza się rozlega, kompozytor. Jest pan, który sprowadził do Zielonej Góry jakieś wyjątkowo płodne odmiany winorośli. No ale kto o tym wie? I też, no, jeśli pisałem o takiej osobie, to też chciałem, żeby to albo było w tej fraszce bezpośrednio powiedziane, napisane, albo żeby ten ktoś tak sobie pomyślał, kurczę, no coś tu takiego napisał, muszę tylko zobaczyć, kto to w ogóle jest. I po raz pierwszy w ogóle może ktoś dowiedzieć się, że na przykład pani Błyskoszowa to była bardzo, no, wspaniała nauczycielka, bardzo zasłużona osoba. Przecież to jest piękne. Nie wiem, czy gdziekolwiek jeszcze byłaby możliwość dotarcia do tych życiorysów, chociażby w ten taki maluteńki sposób, żeby to, no żeby nie zginęło, bo to jest przecież bardzo godne przechowania, zachowania, mówienia o tym, no a przecież nie ma możliwości, żeby codziennie mówić o panu Rzeźniczaku, szefie orkiestry wspaniałym, o panu Zarubiewiczu, o wspaniałej Halinie Lubicz, aktorce, o równie wspaniałym aktorze Stanisławie Cynarskim, o założycielu, tutaj organizatorze schronisk dla zwierząt bezdomnych, panu Olbrychcie. No, a tu jednak to zostanie.
3: Czyli ta nazwa Przewodnik Zielonogórski, no to tak. Jak najbardziej ma odzwierciedlenie.
4: Tutaj. Tak, tak, tak. Staraliśmy się razem z wydawcą, żeby to te wszystkie funkcje, również te przewodnicze po Zielonej Górze tutaj spełnić, żeby to była taka, no trochę taki zielonogórski, taki malutki omnibusik.
3: No właśnie, ale tutaj tak czekałam bardzo, żeby zadać to pytanie, bo mnie to bardzo ciekawi. Jaka jest pana ulubiona tutaj ta fraszka związana z ulicą?
4: Ulubiona?
3: Czy można wskazać w ogóle z takiego
4: no
3: zbioru?
4: No właśnie, wśród 1200 ulubioną wskazać trudno. Może... Nie będę specjalnie wybierał, może tylko wybiorę z tej strony, którą akurat tu mam przed sobą, bo tak to nie chcę tutaj...
3: Myślę, że wszyscy chcielibyśmy usłyszeć właśnie, jak ta
4: tak. Powiem jeszcze pani o takiej jednej, o takim jednym, no, problemiku, bo najpierw myśleliśmy, że to będzie duży problem, ale proszę sobie wyobrazić, że są ulice, na przykład ulic Kwiatowych, po przyłączeniu tych miejscowości w Zielonej Górze jest chyba 6. I teraz tak, kurczę, no co, 6 ulic Kwiatowych mamy tutaj, że tak powiem, obrobić?
3: Też właśnie pomyślałam o tym, tak. Jak tylko przyszłam, tak.
4: Tak. Mhm. I powiedziałem sobie ja i powiedzieliśmy sobie z wydawcą, tak, jeśli to mają być wszystkie ulice, no to wszystkie, no to tak musimy zrobić. Musi być 6 Kwiatowych, nie ma rady. 5, nie wiem, Bratkowych czy jakichś innych, jeszcze wielokrotnie się to powtarza. Rady nie ma. Pytała pani tutaj, prosiła o zacytowanie jakiejś fraszki. Może mogą być 2?
3: Oczywiście.
4: Bo pewnie mówi coś pani data 30 maja 1960 roku. Mhm. Wydarzenia zielonogórskie tak zwane. O, już właściwie historyczne, kiedy tutaj no, mieszkańcy wystąpili przeciwko no, władzy komunistycznej. To jest pewien problem, bo tak, fraszka. No, fraszka, igraszka, tam żarty i tak dalej. No, a tu taki temat? No to co? Pominąć? No nie można. Trzeba jakoś też tutaj to ująć i to, no, fraszka, forma fraszki musi być, ale żeby to nie był jakiś taki żart pusty. Niech to będzie jakaś taka, takie tylko przypomnienie, bo tu trzeba też jakąś taką mieć, no, nawet powiedziałbym, delikatność w tych sprawach, żeby nie zrobić, no, nawet nie skrzywdzić kogoś, kto to przeczyta i powiedzmy brał w tym udział i powie, no, jak można tak o tym pisać? Może tak być. Ja tą flaszkę przeczytam właśnie 30 maja 1960 roku, no bo jest taka ulica, 30 maja 1960 roku. 30 maja 1960 roku w Warszawie Saska kępa pachniała, w Zielonej Górze chmura źrących dymów wiosenne niebo zasnuwała. Jest tu trochę nawiązanie do, nie wiem, czy pani zna piosenkę Małgośka. No i tu jest cytat. Pachniała Saska Kępa, że tam sobie ta Saska Kępa pachniała pięknie. Któż tam myślał o jakichś protestach, o jakichś źrących dymach i tak dalej. No a ten sam kraj, ten sam naród, no nie tak znowu bardzo wiele dalej, no i walczy. I też tu właśnie takie zadanie fraszkopisarskie przede mną stanęło, no ale myślę, że myślę, że tutaj nikt się nie poczuje urażony i jakoś to przyjmie.
3: No
4: tak.
3: I przemycenie troszkę tutaj Maryli, naszej zielonej.
4: Tak, też przemycenie, bardzo to pani trafnie ujęła, przemycenie naszej Maryli, naszej Maryli. Bardzo takie, no, powiedziałbym, delikatnie chciałem uniknąć tego słowa, ale nie da się, polityczne, bo wie pani, no, to jest też jednak mimo wszystko ta polityka, no, jest wszędzie, no, nie da się już dzisiaj naprawdę napisać fraszki na przykład o takiej ulicy, żeby tego elementu jakiegoś politycznego nie było. No ale myślę, że o polityce też można mówić i z humorem, i pogodnie, bez żadnych hejtów, mimo różnicy poglądów. Być może też taką funkcję tutaj te nasze fraszki jakoś tam w delikatny sposób spełnią. No bardzo bylibyśmy zadowoleni. Jeszcze jedna fraszka taka. Jest ulica Daleka. Fraszka często operuje paradoksem. Jak ulica Daleka, no to od razu się kojarzy oczywiście daleka, bliska i tak dalej. Więc na tym paradoksie ta fraszka tutaj jest oparta. Więc ulica Daleka. Co tam Floryda i Oklahoma? Żadna ulica na mnie tam nie czeka. Droga mi tylko ochla. Bliska mi jedynie daleka. No tak, taki paradoks. Też gra słów, bo to też cecha fraszki, bardzo istotna gra słów. Te podobieństwa, to wykorzystanie możliwości języka, które są nieograniczone. Jestem nauczycielem angielskiego i powiem pani, że bardzo często mam takie wrażenie, nie obrażając tego języka, bo to jest wspaniały język. Ale w porównaniu z polskim bardzo często wydaje mi się prymitywny, przynajmniej w pewnych zakresach. Przynajmniej w pewnych zakresach. Na przykład zdrobnienia, zgrubienia. No, tam prawie tego nie ma, a u nas tych końcówek w nieskończoność.
3: Można się mnożyć, bawić z tym językiem,
4: mnożyć. Tak. Chłop, chłopczyk, chłopaczek, chłopisko, chłopina, chłopię. No jeszcze bym wyliczył pewnie z 8. Także no, ten język polski bardzo sprzyja tworzeniu, wymyślaniu fraszek, kombinacjom różnym takim językowym, żartom. Mnie się też wydaje, że nasze kabarety zielonogórskie, czy w ogóle polskie, też jak gdyby z tego korzystają, że na przykład w innym języku No na przykład angielskie poczucie humoru jest kompletnie inne. Ono jest swoiste, też bardzo fajne, ja je bardzo lubię, ono jest takie absurdalne często, ale kompletnie inne. Tam nie ma już tej, no, język nie stwarza takie możliwości, jeśli chodzi o grę słów. Także językowi też powinniśmy, ja to robię, za te fraszki dziękuję. Bo gdyby inny język, to ja bym tutaj, że tak powiem, nie poszalał. A przynajmniej do tego stopnia bym nie poszalał. Także dzięki ci języku, no można śmiało dodać, też bez chyba patosu ojczysty, bo dlaczego mielibyśmy tego nie powiedzieć, to jest nasz język i bardzo dobrze.
3: A jeśli chodzi o plany, to na pewno nie jest koniec pomysłów.
4: Fraszkopisarskich czy w ogóle, bo no, fraszki to są, no nie chcę powiedzieć margines, bo to jest dla mnie taki powiedzmy margines, ale taki bardzo istotny margines, taki bardzo ważny. Czasem pisarze na marginesie piszą rzeczy ważniejsze niż w samym tekście, więc w tym sensie tylko jest to margines. Ale jeśli chodzi o pisanie, no to przede wszystkim wiersze, że tak powiem, no nie wiem jak to może być odebrane, normalne, bo ktoś powie tak, no normalne to znaczy jakie? Takie jak Staw, czy Mickiewicz, czy Asnych, czy takie jak dzisiaj współczesne? No raczej takie współczesne, chociaż bardzo też mi jest tradycja bliska i też takie rzeczy piszę, ale również te plany fraszkopisarskie też mam, bo napisałem jeszcze inny zbiór fraszek, znacznie większy niż ten, ponad 2000 tych fraszek. Przysłałem panu, czy nawet zawiozłem panu profesorowi Miotkowi, który mi no przepiękną recenzję napisał. Pan profesor wyraził chęć rekomendowania tej książki, jeśli ja ją wydam. No więc wydać książkę z taką rekomendacją, no to wspaniała rzecz. No trzeba znaleźć wydawcę oczywiście, no to jest taki główny problem. Myślę, że uda się jakoś tutaj to wszystko przeskoczyć. To są inne już fraszki, ale no fraszeczki takie, bym powiedział, takie moje, te też są ulubione, a tamte ukochane. O tak bym to podzielił. I takie swawolność, to też jest właściwie prawie cecha gatunkowa fraszki. Taka pewna swoboda no, obyczajowa, taki luz, jak to się dzisiaj mówi. Ten luz powinien w tych fraszkach też oczywiście być i często jest to taki luz właśnie obyczajowy. Też nie trzeba z tym przesadzać, bo jeśli ktoś za bardzo w to idzie, to się robi trywialne, jakieś takie prostackie. Tak. No a poza tym też, no oczywiście wiersze. No i zobaczymy, co tam jeszcze się uda. Ja chciałbym taką, bo w trakcie naszej rozmowy taka mi fraszka na temat tu naszego spotkania się jak gdyby sama nasunęła. Czy ja mógłbym tutaj oczywiście to zakończyć?
3: Jestem bardzo ciekawa.
4: No myślę, pani Klaudio, że wyszło nam fajne audio.
3: I bardzo dziękuję. Myślę, że jeszcze kolejna publikacja to będzie temat do kolejnego spotkania.
4: Bardzo bym chciał i bardzo byłbym szczęśliwy, żeby ten powód był, a myślę, że będzie i rozmowa też taka miła, taka sympatyczna, ciepła i z takim pięknym uśmiechem.
2: SK 106 i 6. SK 106 i 6.

0: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.

0: promocja.
1: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
2: Bo Vegas Seagate
1: to coś więcej niż festiwal.
2: To wyspa wolności.
3: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
1: i setki innych artystów.
3: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
1: Zgłoś się w eskowej apce i jedź na Seagate z radiem SK.
4: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
0: Autopromocja.

na miejsc, a żadne z nich nie. Na głupie dziwnie, wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to bo

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.